0: informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
2: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a 3 osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał 2 zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, groźb mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
2: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu, i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
2: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, a 4 kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
2: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a 2 wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
2: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
2: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu Willowem w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
2: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna.

0: toksyczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
1: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
2: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
3: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynności służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
4: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
5: Staperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
6: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się im niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 dB, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
7: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
8: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
9: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
10: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
9: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach 8 rundy. Minutę po godzinie 8 na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: streszczenia lektur.
1: Mały książę to najsłynniejsza książka francuskiego pisarza Antoine'a de Saint-Exupériego, wydana w 1943 roku, która stała się światowym fenomenem. Sprzedano łącznie ponad 140 milionów egzemplarzy i weszła do kanonu lektur. Oznacza to oczywiście, że jej znajomość wymagana jest na wielu egzaminach. Jeśli zatem chcecie przyswoić treść Małego Księcia i zrozumieć sens oraz przesłanie tej filozoficznej przypowiastki, trafiliście pod właściwy adres. Przygotowaliśmy dla Was streszczenie i opis bohaterów, czasu oraz miejsca akcji, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, co autor miał na myśli. Posłuchaj. Mały Książę, wbrew pozorom, nie jest książką dla dzieci. Antoine de Saint-Exupéry kieruje ją głównie do dorosłych, gdyż, jak sam stwierdził, tylko oni są w stanie zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Jest to też niezwykle osobista książka dla autora, który sam ją zilustrował i przelał wiele z własnej osoby w postać pilota. Dlatego spotkanie tegoż z tytułowym Małym Księciem jest tak naprawdę rozmową pisarza z samym sobą. Co więcej, postać Róży inspirowana była żoną Exupériego, Consuelą. Bez zbędnego przedłużania poniżej prezentujemy opis bohaterów, czasu i miejsca akcji oraz szczegółowe streszczenie Małego Księcia. Na końcu omówimy sobie również problematykę i przesłanie kryjące się za fabułą. Mały Książę. Czas i miejsce akcji. Główna akcja Małego Księcia rozgrywa się w latach 30. XX wieku i obejmuje okres 8 dni. Miejscem akcji jest zaś Sahara, pustynia na planecie Ziemia. W książce znajdują się też jednak elementy fabularne rozgrywające się na licznych asteroidach, w tym na planecie Małego Księcia. Mały Książę, bohaterowie. Pilot, narrator inspirowany osobą pisarza. Samotny, niezrozumiany mężczyzna, który porzucił młodzieńcze marzenie o rysowaniu i został pilotem. Zatracił jednak swoje wewnętrzne dziecko. Jego życie zmienia się jednak, gdy spotyka na pustyni Małego Księcia, który przekazuje mu wiele morałów i prawd. Mały Książę. Główny bohater, mieszkaniec asteroidy B612. Mały, jasnowłosy chłopiec. Do podróży zmotywowały go fochy Róży, od której fochów chciał uciec. Po drodze spotkał jednak wiele osób, które przekazały mu liczne prawdy życiowe. Ostatecznie trafia też na Ziemię, gdzie rozmawia między innymi z pilotem. Rozumie wówczas, jak wyjątkowa jest jego Róża i jak bardzo jest za nią odpowiedzialny. Pragnie więc wrócić na swoją planetę, by się nią zaopiekować. Róża. Piękna i świadoma swej urody, a także zadufana w sobie i żądna komplementów. Kocha Małego Księcia, lecz jednocześnie potrafi traktować go jak służącego. Król. Mieszkaniec asteroidy 325, czyli pierwszej planety, na której ląduje Mały Książę. To roztropny władca, który chętnie wykorzystuje swoją władzę. Wydaje wyłącznie takie rozkazy, które wie, że poddani będą w stanie wypełnić. Usiłuje namówić Małego Księcia, żeby pozostał na jego planecie. Zachowuje się jak dorosły. Próżny. Mieszkaniec asteroidy 326. Drugiej planety, na której ląduje Mały Książę. Czuje się niedocenionym geniuszem we wszystkich dziedzinach. Nie wysłuchuje żadnych pytań i skupia się wyłącznie na sobie. Zachowuje się jak dorosły. Pijak. Mieszkaniec asteroidy 327. Trzeciej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest smutny i samotny. Pije całymi dniami, żeby zapomnieć o swoich problemach z alkoholem. W oczach Małego Księcia zachowuje się jak dorosły. Bankier. Mieszkaniec asteroidy 328, czwartej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jest zachłanny, swoją pracę uważa za najważniejszą i niezbędną. Całymi dniami liczy gwiazdy, twierdząc, że należą do niego. Mały Książę uważa, że jego praca nie ma sensu, a sam bankier zachowuje się jak typowy dorosły. Latarnik. Mieszkaniec asteroidy 329, piątej planety, którą odwiedza Mały Książę. Jego pracą jest zapalanie, a następnie gaszenie latarni. Jednak jego mała planeta zaczyna kręcić się coraz szybciej i dzień tam trwa zaledwie minutę. Praca latarnika nie pozwala mu zatem na chwilę odpoczynku, a ponadto nie ma za wiele sensu. Planeta jest bowiem bezludna. Mały książę dostrzega jednak piękno jego pracy i stwierdza, że król, próżny, pijak i bankier nie doceniliby jej. Geograf. Mieszkaniec asteroidy 330. Staruszek, który zajmuje się spisywaniem relacji odkrywców i potwierdzaniem ich autentyczności. Z uwagi na to, że nie jest badaczem, a biurokratą, jego praca również zostaje uznana za pozbawioną celu. To on sugeruje małemu księciu, by udał się na Ziemię. Lis. Przyjaciel małego księcia, który uczy go, co oznacza przyjaźń. Żmija. Mieszkanka pustyni, która opowiada małemu księciu o ludzkiej samotności, a następnie obiecuje mu, że wyśle go z powrotem na jego planetę, do róży. Mały książę, streszczenie. Rozdział pierwszy. Gdy narrator miał zaledwie 6 lat, przeczytał książkę o wężach boa, które połykają swoje ofiary w całości, a następnie zasypiają na 6 miesięcy, by przetrawić to, co połknęły. Chłopiec był małym artystą, który kochał rysować. Narysował więc węża trawiącego słonia, jednak ilekroć pokazywał dzieło dorosłym, ci zakładali, że to kapelusz. Podjął zatem drugą próbę. Narysował słonia wewnątrz węża, ale i to nie przyniosło oczekiwanych skutków. Usłyszał bowiem, że powinien zająć się czymś pożytecznym, jak matematyka, historia czy geografia. Ta ostatnia faktycznie mu się przydała. Narrator porzucił bowiem dziecięce marzenia o rysunkach i został pilotem. Stwierdził bowiem, że dorośli i tak niczego sami z siebie nie rozumieją, a próby tłumaczenia im wszystkiego są zbyt męczące. Zachował jednak pierwszy rysunek i gdy poznawał kogoś nowego, poddawał go próbie. Jeśli dorosły rozpoznał, co przedstawia obrazek, pilot rozmawiał z nim o rzeczach ważnych, jak węże czy gwiazdy, a jeżeli nie, to rozmawiali o przyziemnych, jak brycz czy polityka. Zniżał się wówczas do poziomu rozmówców, którzy paradoksalnie zawsze cieszyli się, że wreszcie spotkali kogoś mądrego i obytego. Rozdział drugi. Pilot wiódł samotne życie, gdyż nie miał z kim poważnie porozmawiać. To zmieniło się jednak, gdy musiał awaryjnie lądować na Saharze. Zapasów miał zaledwie na tydzień, więc stwierdził, że sam naprawi silnik. Wieczorem wyczerpany położył się na piasku i zasnął. Rankiem zbudził go mały chłopiec. Jego widok zdziwił pilota. Znajdowali się z dala od jakichkolwiek osad ludzkich, a dziecko nie było ani przestraszone, ani zmęczone. Poprosiło zaś o obrazek przedstawiający owieczkę. Pilotowi to życzenie wydawało się dziwne, ale spróbował je spełnić. Uprzedził jednak, że nie umie rysować i zamiast owieczki naskrobał swój ikoniczny rysunek. Jakież było jego zdziwienie, gdy chłopiec z miejsca rozpoznał, co on przedstawia. Zaprotestował bowiem, że nie chce słonia w wężu, bo węże są niebezpieczne, a słonie zbyt duże. Dlatego chce owieczkę. Pilot podjął kolejne próby, ale znów nie udało mu się zadowolić chłopca. Pierwsza owieczka wyglądała na chorą, druga była barankiem, trzecia zbyt stara, a jemu zależy, by długo pożyła. W końcu pilot wpadł na inny pomysł. Narysował skrzynkę i obwieścił, że w niej znajduje się owieczka. Chłopiec, zapewniony, że ukryte zwierzątko jest malutkie, był zachwycony. Tak właśnie narrator poznał małego księcia. Rozdział trzeci. Mały książę okazał się tajemniczą postacią i pilotowi zajęło wiele czasu, by dowiedzieć się podstawowych rzeczy, na przykład skąd przybył. Chłopiec zadawał wiele pytań, choć sam unikał udzielania odpowiedzi. Chciał wiedzieć, do czego służy samolot, a gdy pilot mu wyjaśnił, ten zdumiony zapytał, czy spadł on zatem z nieba. Dociekał również, z jakiej planety pochodzi nasz narrator. Gdy jednak usłyszał takie pytanie w swoim kierunku, znów nie odpowiedział. Wydedukował za to po wyglądzie samolotu, że pilot nie mógł przybyć z daleka. Następnie zamyślił się i zaczął oglądać rysunek namalowany przez nowego przyjaciela. Pilot podjął temat obcej planety i chciał wiedzieć, dokąd chłopiec zamierza zabrać owieczkę. Obiecał mu palik i sznurek, które pozwolą mu przywiązać owieczkę. Mały książę zdziwił się jednak i wyjaśnił, że u niego jest tak mało miejsca, że owieczka z pewnością nie ucieknie. Potem rzucił od niechcenia, że idąc prosto przed siebie, nie można zajść za daleko. Rozdział czwarty. Od ostatniego spotkania z małym księciem minęło 6 lat. Pilot tęskni za nim i nie chce o nim zapomnieć, dlatego właśnie spisuje tę opowieść. Kupił nawet kredki i farby, by spróbować sportretować swojego przyjaciela i jego owieczkę, ale stał się już zbyt podobny do dorosłych i przychodzi mu to z trudem. Dowiadujemy się również, że mały książę pochodzi najprawdopodobniej z asteroidy B612, którą w 1909 roku odkrył turecki astronom. Międzynarodowy Kongres Astronomów nie wysłuchał go jednak ze względu na śmieszny strój. Gdy w 1920 roku pojawił się już elegancko odziany, wysłuchano go. Narrator komentuje, że dorosłych obchodzą wyłącznie liczby i konkrety, dlatego postanowił od tego zacząć swoją opowieść, bo inaczej nikt by mu nie uwierzył. Rozdział 5. Każdego dnia spędzonego razem pilot dowiadywał się coraz więcej o życiu małego księcia. Chłopiec opowiedział mu co nieco o swojej podróży i kłopotach z baobabami, które stanowiły wyjątkowe zagrożenie dla jego planety. Kiedy zaczynały rosnąć, mogły podziurawić, a nawet rozsadzić planetę korzeniami. Mały książę musiał zatem codziennie oddzielać ich ziarna od innych, co było łatwą, lecz nudną pracą. Następnie poprosił narratora, by narysował planetę zniszczoną przez baobab, by ostrzec inne dzieci przed tym zagrożeniem. Rozdział 6. Czwartego dnia ich znajomości pilot dowiedział się, że mały książę uwielbia oglądać zachody słońca. Okazało się nawet, że na jego planecie można to robić w każdej chwili, wystarczy tylko przejść kilka kroków. Chłopiec wyznał, że smutni ludzie lubią patrzeć na zachodzące słońce, a on sam spoglądał kiedyś na nie aż 43 razy w ciągu jednego dnia. Rozdział 7. Piątego dnia nastąpił przełom. Chłopiec otworzył się przed pilotem. Wszystko zaczęło się od tego, że zapytał go, czy owce zjadają też kwiaty, na co narrator odparł, że zjadają wszystkie rośliny, nawet te z kolcami. Mały książę chciał zatem wiedzieć, do czego kwiatom służą kolce. Pilot był zajęty naprawianiem silnika i wściekaniem się, że kończy mu się woda pitna. Odburknął zatem tylko, że to zwykła złośliwość z ich strony, nic więcej. Chłopiec oburzył się z miejsca i zawyrokował, że kwiaty są słabe, a kolce dodają im po prostu odwagi. Jeszcze bardziej rozwścieczyło go, gdy pilot rzucił, iż zajmuje się w tej chwili poważnymi sprawami, co w ocenie chłopca zabrzmiało jak typowa wypowiedź osoby dorosłej. Pilot się zawstydził, a chłopiec dorzucił jeszcze bezlitośnie, że wszystko mu się już plącze. Następnie kontynuował swą tyradę. Obwieścił, że na jednej z planet poznał pana, który nigdy nikogo nie pokochał, nie widział gwiazd i nigdy nie wąchał nawet żadnego kwiatka. Był za to dumny i wyniosły, więc mały książę określił go mianem grzyba, nie człowieka. Chłopiec poczerwieniał ze złości, gdy zaczął rozmyślać nad sensem kwiatów i kolców. Skoro kwiaty wytwarzają kolce od milionów lat, a owce i tak je zjadają, to po co się męczyć? Po co wytwarzać coś, co nie przynosi pożądanego efektu? Wyznał wówczas, że na jego planecie znajduje się jedyny w swoim rodzaju kwiat, który kocha całym sercem i samo spoglądanie na niego zupełnie wystarcza mu do szczęścia. Zaczął obawiać się, że jak owieczka go zje, to zgasną dla niego wszystkie gwiazdy. Pilot nie miał pojęcia, jak pocieszyć małego księcia, więc przytulił go po prostu i obiecał, że nic takiego się nie stanie. Narysuje mu bowiem zbroję dla ulubionego kwiatka, a dla owieczki kaganiec. Rozdział 8. Pilot szybko rozszyfrował, jaki kwiat miał na myśli mały książę. Na planecie chłopca pojawiło się pewnego dnia nasionko przywiezione z dalekich stron, które z czasem, a czasu musiało minąć sporo, przemieniło się w piękną różę. Chłopiec pokochał ją od razu, lecz szybko odkrył, że nie grzeszy ona skromnością. Zaczęła też uprzykrzać mu życie swoimi zachciankami i niemiłymi odzywkami. Teraz, siedząc z pilotem na pustyni, mały książę zrozumiał jednak, że powinien był doceniać ją po czynach, a nie słowach. Nie dostrzegał bowiem czułości, która kryła się za jej wypowiedziami. Żałował, że nie kochał jej tak, jak powinien i zaczął rozpaczliwie tęsknić. Okazało się również, że to właśnie jej fochy pierwotnie skłoniły go do ucieczki z planety. Rozdział 9. Do swojej ucieczki chłopiec wykorzystał migrację ptaków. Zanim odleciały ze swojej planety, wyczyścił kratery i wygasły wulkan oraz rozprawił się z baobabami. Był przekonany, że już nigdy nie wróci do domu. Gdy żegnał się z różą, podlewając ją po raz ostatni i nakładając jej klosz, by nie zmarzła, ta przeprosiła go za swoje zachowanie, twierdząc, że była niemądra. Wyznała, że kocha go i fakt, iż on o tym nie wie, jest jej winą. Życzyła małemu księciu szczęścia i poprosiła, by nie przykrywał jej kloszem, gdyż ten nie jest jej potrzebny. Rozdział 10. Po ucieczce mały książę odwiedził asteroidy 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Na pierwszej z nich mieszkał król, który choć nie miał poddanych, uważał się za władcę absolutnego. Chłopca powitał właśnie jako poddanego. Gdy ten ziewnął, król oburzył się. Mały książę wyjaśnił wówczas, że ma za sobą długą podróż, a król kazał mu ziewać na zawołanie. Gdy w odpowiedzi usłyszał, że nie można przecież ziewać cały czas, jego rozkazem było, by ten raz ziewał, a raz nie. Następnie chłopiec poprosił króla, by ten rozkazał, aby słońce zaszło. Król wyjaśnił jednak, że musi się z tym wstrzymać, bo od każdego należy wymagać tego, czego jest w stanie dokonać. Gdy mały książę zaczął się nudzić i obwieścił, że czas się zbierać, król spróbował skusić go posadą ministra sprawiedliwości. Miałby sądzić samego siebie, a następnie ambasadora. Ten odrzucił jednak tę propozycję i odszedł, stwierdzając, że dorośli są jacyś dziwni. Rozdział 11. Następną planetę, którą odwiedził mały książę, zamieszkiwał próżny. Nosił on kapelusz, który zaciekawił chłopca. Zadaniem próżnego było kłanianie się w podzięce za oklaski i komplementy. Książę zaczął więc klaskać, a mieszkaniec ukłonił się zadowolony, że wreszcie miał okazję to zrobić. Przybysz szybko się jednak znudził i zapytał, co należy zrobić, żeby kapelusz spadł. Próżny zignorował go jednak i zażądał, by chłopiec zachwycał się jego osobą. Książę początkowo uznał to za niedorzeczne. Skąd ma wiedzieć, czy próżny wprawia go w zachwyt, skoro sam zamieszkuje tę planetę, więc nie ma porównania. Spełnił jednak to życzenie i odszedł, zastanawiając się nad tym, jak dziwni potrafią być dorośli. Rozdział 12. Kolejna planeta była domem pijaka. Mały książę zastał go siedzącego samotnie nad stosem butelek. Gospodarz wyznał mu wówczas, że pije, by zapomnieć o wstydzie, a wstydzi się tego, że pije. Jego słowa zdziwiły chłopca. Rozdział 14. Następna, piąta planeta była najmniejszą z tych, które odwiedził mały książę. Zamieszkiwał ją latarnik, który wykonywał morderczą pracę. Każdego wieczora musiał zapalać latarnię, a rankiem ją gasić. Problem polegał jednak na tym, że planeta zaczęła kręcić się coraz szybciej i dzień trwał zaledwie minutę. Latarnik zatem ciągle gasił i zapalał lampę, nie mając czasu na odpoczynek. Co więcej, chłopiec zauważył, że na planecie nie ma innych ludzi, zatem praca latarnika jest bezużyteczna, ale jest chociaż piękna, bo świecąca latarnia przypomina gwiazdę. Księcia rozbawił też fakt, że podczas samej ich rozmowy upłynął już miesiąc. Chciał jakoś pomóc człowiekowi, którego spotkał i zasugerował, by ten przechadzał się po prostu po planecie tak, by ciągle trwał dzień. Latarnik odparł jednak, że to dla niego żadne rozwiązanie, bowiem odpoczywa jedynie wtedy, kiedy śpi. Chłopiec polubił latarnika, zwłaszcza, że był pierwszą z napotkanych osób, która nie myślała wyłącznie o sobie. Doszedł do wniosku, że jego poprzedni gospodarze gardziliby latarnikiem. Stwierdził również, że latarnik mógłby nawet zostać jego przyjacielem, ale planeta była zbyt mała, by mógł na niej zamieszkać. Opuścił ją zatem ze smutkiem, zdając sobie sprawę, że tutaj w ciągu zaledwie jednego dnia mógłby oglądać aż 1444 zachody słońca. Rozdział 15. Szósta planeta była 9 razy większa i mieszkał na niej geograf, stary pan, który szczycił się tym, że jest wielkim uczonym i zna położenie gór, mórz, rzek i pustyń. Mały książę ucieszył się, że w końcu spotkał osobę, która ma prawdziwy zawód. Zaczął wypytywać starego pana między innymi o rzeki, miasta na tej planecie, jednak geograf nie potrafił odpowiedzieć. Uznał, że jest zbyt ważną personą, by sprawdzać takie rzeczy osobiście. On zajmuje się spisywaniem dokonań odkrywców i badaczy oraz sprawdzaniem ich prawdomówności, ponieważ kłamstwa doprowadziłyby do katastrofy w podręcznikach geografii. Na jego planecie brakowało dobrych badaczy, więc zaproponował chłopcu pracę. Ten jednak nie był zainteresowany. Opowiedział jednak o swojej planecie, o wulkanach i róży. Geograf stwierdził jednak, że wzmianka o róży była zbyteczna, bowiem kwiaty są zbyt efemeryczne, czyli ulotne, a podręczniki geografii opisują rzeczy trwałe. Gdy książę poprosił o wyjaśnienie tego słowa, odpowiedź wprawiła go w zakłopotanie. Efemeryczny to bowiem zagrożony rychłym zniknięciem. Chłopiec po raz pierwszy poczuł wyrzuty sumienia związane z pozostawieniem róży samej sobie, a miała ona przecież tylko cztery kolce do obrony. Jego rozważania przerwał geograf, który zasugerował mu odwiedzenie Ziemi, gdyż ta planeta cieszy się dobrą opinią. Chłopiec posłuchał rady i ruszył na naszą planetę, rozmyślając o swej ukochanej. Rozdział 16. Mały książę dotarł wreszcie na planetę zwaną Ziemią. Zamieszkiwało ją około 2 miliardów dorosłych, 111 królów, 7 tysięcy geografów, 900 tysięcy bankierów, 7,5 miliona pijaków i 311 milionów próżnych. Zanim wynaleziono elektryczność, około 462 tysięcy i 511 latarników zapalało wieczorami latarnie. Dwóch na obu biegunach pracowało tylko 2 razy w roku. Rozdział 17. Po wylądowaniu na Ziemi mały książę ku swojemu zdziwieniu odkrył, że nie ma na niej ludzi. Nagle spostrzegł coś wijącego się na podłożu i okazało się, że była to żmija. Zapytał ją, gdzie się znajduje i gdy w odpowiedzi usłyszał, że w Afryce, na Ziemi, mocno się zdziwił, podejrzewając, że na Ziemi nikogo nie ma. Żmija wyjaśniła mu jednak, że ludzie nie mieszkają na pustyni, a sama planeta jest ogromna. Mały książę przysiadł na kamieniu i wskazał swoją planetę. Opowiedział wężowi, że przez kłopoty z ukochanym kwiatem przybył na Ziemię. Nagle poczuł się samotny i zapragnął spotkać ludzi. Wąż powiedział, że to uczucie często dotyka również ludzi. Ostrzegł go jednak, iż między ludźmi nadal może czuć się samotnym. Mały książę przygląda się wężowi, stwierdzając, że jest niepozornym, dziwnym zwierzątkiem, cieniutkim jak palec. Wąż obruszony tym stwierdzeniem oświadczył, że jest potężniejszy niż palec samego króla, czym rozbawił chłopca. Owinąwszy się wokół nogi chłopca, wąż wyjaśnił, że każdy, kogo dotknie, wraca do ziemi, z której pochodzi. Chłopiec nie pochodził jednak z ziemi, a z gwiazd. Żmija współczuła chłopcu i obiecała, że gdy tylko zatęskni za swoją planetą, ona chętnie mu pomoże. Na pytanie, czemu zawsze mówi zagadkami, odparła zaś, że zawsze je rozwiązuje. Rozdział 18. Mały książę wędrował przez pustynię i spotkał zaledwie jeden kwiatek z 3 listkami. Zapytany o to, gdzie są ludzie, kwiat przypomniał sobie, że widział tu kiedyś karawanę i ludzi jest 6 albo 7, ale nie mają oni korzeni, więc wiatr przenosi ich na wietrze i nie wie, gdzie można ich spotkać. Chłopiec pożegnał się. Rozdział 19. Małego księcia zafascynowała wysokość ziemskich gór. Jego wulkany sięgały mu zaledwie do kolan. Wspiął się na jedną z nich, licząc, że zobaczy z niej całą planetę. Zobaczył jednak tylko ostre iglice skalne, a gdy krzyknął, odpowiedziało mu zaledwie echo. Chłopiec poprosił je, aby się z nim zaprzyjaźniło, bo czuł się bardzo samotny, ale echo powtórzyło jedynie jego wołanie. Mały książę stwierdził wówczas, że Ziemia to dziwna planeta, tak samo jak zamieszkujący ją ludzie. Gdy się do nich mówi, odpowiadają to samo, a jego róża zawsze odzywała się jako pierwsza. Rozdział 20. Po długiej wędrówce mały książę zawitał wreszcie do ogrodu pełnego kwiatów. Ku jego zdziwieniu okazało się, że to róże. Dotarło do niego wówczas, że jego róża, wbrew temu co twierdziła, wcale nie była wyjątkowa i jedyna na świecie. Patrzy przecież na 5000 pięknych róż, podobnych do siebie w każdym szczególe. Stwierdził nawet, że gdyby to teraz zobaczyła, byłaby gotowa pochorować się z wściekłości, by go tylko upokorzyć. Zdał sobie wówczas sprawę, że wcale nie jest bogatym księciem. Jego róża nie była jedyna w swoim rodzaju, a poza nią miał tylko 3 wulkany, w tym jeden wygasły. Świadomość tego doprowadziła go do płaczu. Rozdział 21. Następnie mały książę spotkał lisa. Przywitał się z nim i zaprosił do wspólnej zabawy, aby zabić samotność. Lis odparł, że niestety nie może, ponieważ nie jest oswojony, ale po krótkiej rozmowie zgodzi się, by go oswoić. Chłopiec wyznał, że szuka ludzi, jednak lis od razu powiedział, że ludzie sprawiają same kłopoty, a ich jedyną zaletą jest to, że hodują kury. Mały książę doprecyzował, że szuka przyjaciół. Lis na to, że oswojenie to właśnie silna więź sprawiająca, że ktoś staje się potrzebny. Mały książę stwierdził, że róża go oswoiła. Ciekawski lis wypytał chłopca o jego planetę, a na wieść, że nie ma na niej myśliwych, ucieszył się i zaczął namawiać księcia, by ten go oswoił i zmienił jego monotonne życie na lepsze. Po namowach mały książę zgodził się oswoić lisa, lecz nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ musi zdobyć przyjaciół i poznać nowe rzeczy. Lis wyjaśnił chłopcu, że relacje, przyjaźń tworzy się długo i cierpliwie, a ludzie stale gdzieś pędzą. Jeśli chce mieć przyjaciela, to musi go oswoić. Opisał też, jak powinien wyglądać proces, a mianowicie codziennie chłopiec powinien siadać o tej samej porze w pobliżu lisa, każdego dnia zmniejszając dystans między nimi, bez rozmowy, odzywania się, ponieważ mowa jest źródłem nieporozumień. Stała pora natomiast ma sprawić, aby lis zaczął wyczekiwać miłego spotkania. W końcu mały książę oswoił lisa, jednak przyszedł czas rozstania. Rozżalony stratą przyjaciela, lis przekazał chłopcu pewną mądrość. Dobrze widzi się tylko wtedy, kiedy patrzy się sercem, ponieważ najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. Książę szybko zrozumiał znaczenie jego słów. Jego róża faktycznie była wyjątkowa, różniła się od innych, zwykłych róż, ponieważ była oswojona, a za wszystko, co się oswoi, jest się odpowiedzialnym. Rozdział 22. Chłopiec ruszył w dalszą wędrówkę i spotkał zwrotniczego. Przywitał się grzecznie i spytał, co porabia. Ten wyjaśnił mu, że sortuje ludzi do pociągów i wysyła ich w różne strony świata. Gdy książę zapytał, dokąd ludzie się tak wiecznie spieszą, mężczyzna nie potrafił odpowiedzieć. Przyznał, że ludziom nigdy nie podoba się tam, gdzie są, ale nawet podczas podróży zwyczajnie się nudzą. Tylko dzieci z ciekawością wyglądają przez okna wagonów, bo, jak twierdził książę, jako jedyne wiedzą, czego szukają. Rozdział 23. Następnie mały książę spotkał na swojej drodze sprzedawcę, który oferował pigułki gaszące pragnienie. Wyjaśnił chłopcu, że taka pigułka to olbrzymia oszczędność czasu, rzędu aż 53 minut tygodniowo. Książę stwierdził jednak, że wolałby ten czas poświęcić na spacer do jakiegoś źródła. Rozdział 24. Od spotkania księcia i pilota minął tydzień i skończył się cały zapas wody. Ku zaskoczeniu narratora chłopiec nie był tym faktem ani trochę zmartwiony, ale przyznał, że też doskwiera mu pragnienie. Zaproponował więc, by poszukali studni, co pilotowi wydawało się absurdalne, byli przecież na pustyni. Książę wyjaśnił jednak po drodze, że piękno pustyni polega na tym, że gdzieś ukryta jest tu studnia. Narrator przyznał mu rację, stwierdzając, że piękne jest to, co niewidoczne. Gdy chłopiec opadł z sił, pilot wziął go na ręce i zaczął nieść. Zauważył wówczas, że przywiązanie do ukochanej róży czyni go jeszcze wrażliwszym i delikatniejszym. O wschodzie słońca dotarli wreszcie do studni. Rozdział 25. Studnia, którą znaleźli, wyglądała, ku zaskoczeniu pilota, jak typowa wiejska studnia, nie saharyjska. Mały książę zaczął pić uradowany i rozpoczął swój wywód na temat bezcelowości poczynań ludzi, którzy hodują tysiące róż, a nie znajdują w nich tego, czego szukają. Wyjaśnił, że należy patrzeć sercem, bowiem oczy są ślepe. Pilot ugasił pragnienie i zrozumiał, że coś jest nie tak. Książę poprosił go, by spełnił swoją obietnicę z narysowaniem kagańca dla owieczki, co też uczynił. Wówczas dowiedział się, że nazajutrz mija rocznica lądowania chłopca na Ziemi i znajdują się niedaleko miejsca, w którym zjawił się na naszej planecie. Mały książę poprosił pilota, by wrócił do samolotu i go naprawił, a następnie zjawił się tu jutro wieczorem. Narrator wspomniał wtedy słowa lisa o oswojeniu, z którym często wiążą się łzy. Rozdział 26. Pilot naprawił samolot i zjawił się wieczorem w umówionym miejscu. Odkrył wówczas plan księcia. Żmija miała go ukąsić. Narrator zdenerwował się i wyciągnął rewolwer. Jednak chłopiec go powstrzymał. Wyjaśnił, że musi wracać do swojej róży. A dziś w nocy jego gwiazda znajdzie się dokładnie nad miejscem, w którym wylądował tu przed rokiem. Żmija mu w tym pomoże. On wcale nie umrze, będzie tylko wyglądał, jakby umierał. Zrzuci z siebie ciężką powłokę ciała i wróci na swoją planetę. Poprosił wtedy pilota, by ten nie towarzyszył mu przy tym zdarzeniu, gdyż może być to dla niego zbyt trudne doświadczenie. Narrator nie chciał jednak zostawiać przyjaciela. Rozpaczał nad rozstaniem i wyznał, że będzie tęsknił za śmiechem księcia. Chłopiec obiecał mu, że ilekroć spojrzy w gwiazdy, wszystkie będą się do niego śmiały, gdyż on będzie na jednej z nich. W końcu plan chłopca został wprowadzony w życie. Na oczach pilota żmija okręciła się wokół kostki księcia, który chwilę później bezszelestnie padł na ziemię. Rozdział 27. Od tamtej chwili minęło 6 lat. Pilot naprawił samolot i wrócił do domu, jednak nigdy nie opowiedział nikomu o małym księciu. Lubił wpatrywać się w śmiejące się do niego gwiazdy, licząc, że przyjaciel faktycznie wrócił na swoją planetę. Nie znalazł bowiem jego ciała na pustyni. Czasem martwił się jednak, że nie dorysował kagańcowi skórzanego paska, przez co jest bezużyteczny. Pocieszał się jednak tym, że chłopiec tak kochał swoją różę, że z pewnością dbał o jej bezpieczeństwo i pilnował owieczki. Myśl o tym, że coś mogłoby się jej stać i chłopcu pękłoby serce, napawała go smutkiem, który poczułby każdy, kto, tak jak on, pokochał małego księcia. Mały książę, problematyka. Mały książę opowiada o zepsuciu moralnym dorosłych i o tym, jak często nasze poczynania pozbawione są sensu. Pędzimy za czymś nieistotnym, nie ciesząc się życiem i nie dostrzegając tego, co ważne. Książka opowiada też o tym, że warto pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko i nie patrzeć powierzchownie, bowiem to, co najpiękniejsze, ukryte jest w środku. Autor porusza też temat dojrzewania do miłości i lojalności oraz odpowiedzialności za więzi, które wytwarzamy.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
2: Nie. Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Ja nie do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
3: Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
3: No tak, no fajnie tak jest.
2: No właśnie...
3: Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył za swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
10: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
2: Obowiązek
3: według ojczyzny.
2: Mhm.
3: No tak, no fajnie tak jest.
2: No właśnie...
3: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedłbyś za ojczyznę walczyć?
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
3: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
6: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
6: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
3: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
3: Jest chęć, jest
2: ale
3: chęć.
2: Nie ma umiejętności.
6: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest ruch patriotyczny w młodzieży.
3: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki.
3: Dziękuję
2: wszystkiego
3: bardzo.
2: Dobrego.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
6: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie,
7: nie,
2: żeby...
7: Tylko armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
7: No dobra, ale macie wtedy od groma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
2: Mhm.
7: Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
7: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
7: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat,

0: Poru wojska.
1: No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
0: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
1: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
0: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. No. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać tym udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zapiszcie.
1: Tak, to nie brzmi dobrze. Tak,
0: możesz strzelać sobie do ludzi, ile chcesz. No, też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś, to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
1: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
2: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
1: E to jaka? To, że tak.
2: To ja już nie ma w ogóle. Zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem spaliczowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
1: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan tam większość Finów to wie jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
2: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojskiem się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, jeżeli no wojska nie idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść i jako miejsce armatnie uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pasja, ich życie.
1: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
2: nie,
1: co
2: nie
1: tu
2: będzie.
1: Stąd.
2: Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę robię armatnie. Koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej, jakby tutaj w Polsce. Chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
1: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
3: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
1: No jako ochotnicy, prawda?
3: No tak, jasne.
1: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
3: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska, akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią no, ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Pobór do wojska, czy po...
5: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
1: A jak? Dlaczego?
5: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
6: pan, że jakby...
5: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
6: Co taka armia daje?
5: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość. A.
6: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
5: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
6: A pan w razie co, to nadaje się teraz,
5: ja,
6: żeby...
5: Oczywiście, ja za zawsze. Jestem patriotą, także...
6: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
5: Oczywiście, to idzie od razu.
6: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
5: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać. No, taka jest sytuacja teraz. No, w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
6: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
7: Nie.
6: Dlaczego nie?
7: Bo... Do wojska brać, chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
6: No i co? I brać?
7: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
6: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
7: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
6: Czy młodym ludziom?
7: Ta.
6: A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
7: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie... Nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć. No. Przeszkolenie musi być. No.
6: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
8: Znaczy, wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
6: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
8: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
6: Pan chętnie w kamasze jakby coś...
8: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
6: A, no to co pan nic nie mówi, ja to...
8: No.
6: Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
8: znaczy,
6: nie?
8: No, liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
6: No pan już przeszkolony jakby coś.
8: Ja to nie potrzebuję, można powiedzieć.
6: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz...
9: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
6: No co się brakuje? Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
9: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
6: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
9: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
6: No to pan powie.
9: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
6: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
9: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
6: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
10: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 już lat to jest tak, ta szkoła trochę takiego życia.
6: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
10: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
6: Tak, ja zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
11: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
6: O,
11: wielki fan.
6: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
11: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają. od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
1: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glucksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
6: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
12: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
6: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
12: no,
6: niektórzy...
12: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
6: Ale to równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
13: A to nie.
12: Nie.
13: Kobiety
12: nie. Niech się same tam...
6: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet
13: czy
6: również.
13: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
6: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły,
13: no tak, prawda? Jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
6: A dla mężczyzn?
13: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
6: A co to za różnica, przepraszam?
13: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
14: Lepsi. No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
6: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
14: Zależy, no to dla kogo?
6: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
14: no
6: rozumiem.
14: Tak, to na pewno.
6: No, no bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie no. Wprowadzają, że nie ma różnicy.
13: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
15: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
6: A kobiety również?
15: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
6: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
12: Nie. Nie.
6: A dlaczego nie?
12: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
6: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
12: No to ma pan rację.
6: No.
12: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, na emocji wam lecę.
6: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
12: Tak.
16: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
6: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
16: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
6: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
16: Możliwe.
6: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Ale pani nie bardzo?
16: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
6: Podatki również dobrowolne.
15: A to się przydaje bardzo.
16: To jest wolnościowy.
6: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
17: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
6: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
17: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
6: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
17: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
6: ale niektóre
17: siłę.
6: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
17: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
6: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
17: Dziękuję bardzo.
6: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
12: Tak.
6: Ale dla kobiet również?
12: tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
6: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
12: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
6: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
12: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno
6: czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
12: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
6: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
12: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
6: Porzucać tam granatem zaczepnym.
12: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
6: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
10: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
6: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
10: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
6: Dla kobiet również?
10: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
6: W kamaszy i...
10: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
6: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
18: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
6: No właśnie, widzę pani takie oczy.
18: Nie, obowiązkowy nie.
6: No ale, a dla mężczyzn?
18: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
6: ale,
18: czy coś
6: pani,
18: to...
6: Ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
18: No to też ma pan rację.
6: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie?
18: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn, nie obowiązkowe dla kobiet.
6: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
18: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
6: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
18: tak, uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
6: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
18: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
1: No właśnie. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
4: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. Miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu, i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszą policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu, mówi nam rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. W stosunku do tych wszystkich osób zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie, ponieważ utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
0: Rzecznik policji odpowiada też na zarzuty, jakoby mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak mówi, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
5: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy tutaj wszystko było w porządku.
0: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
6: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3

0: osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Dwie nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu Willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przeszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
1: Jeżeli nastąpi obsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
0: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
2: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
0: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariusze, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
3: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
4: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
0: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
5: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
0: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, 5-latek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach 5-latka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
6: Sporo stresu przeżyli rodzice 5-letniego chłopca, który oddalił się nim niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama 5-latka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 decybeli, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
7: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
8: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz, jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
9: Jedno z lepszych, jakie może być.
8: Zdecydowanie.
10: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
8: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: Obudziłam się w szpitalnym łóżku. Słońce delikatnie ogrzewało mi twarz i po raz pierwszy od bardzo długiego czasu było mi dobrze. Katarzyna Surmiak-Domańska, Żyletka.
1: Co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom.
0: Zaniechanie ma potężną siłę rażenia. Niezrobienie czegoś, co zrobić powinniśmy, odłożenie ważnej sprawy na później, może mieć katastrofalne konsekwencje, które nierzadko mogą decydować o życiu albo śmierci. Na szczęście w historii, którą pokażę Wam w tej edycji Polski na Ucho, wszystko odbyło się na czas i we właściwym momencie, a owoce tego są piękne. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Szpital psychiatryczny to miejsce, które większość Polek i Polaków przyprawia o gęsią skórkę. Bywa obiektem kpin, niewybrednych żartów i pogardy, a życie, które toczy się za jego murami, dla wielu stanowi temat tabu, niewygodny, przykry i obcy. Tymczasem biorąc pod uwagę statystyki związane z kondycją zdrowia psychicznego mieszkańców naszego kraju, rośnie szansa, że ktoś z naszego bezpośredniego otoczenia trafi pod opiekę takiej lecznicy. Możemy to też być my. Żaden wstyd. Szpitale psychiatryczne są po to, by pomóc, kiedy umysł szwankuje, a człowiek tonie w destrukcyjnych emocjach i samodzielnie nie jest w stanie wydostać się na powierzchnię. Tam się idzie po to, żeby móc znów normalnie żyć, a przynajmniej dać sobie na to szansę.
1: Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii. Zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy.
0: Surowe zasady panujące w szpitalach psychiatrycznych nie są po to, żeby pacjentom utrudniać życie, tylko po to, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.
1: Nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy, nie możesz mieć butów sznurowanych, kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę.
0: Wariat albo świr to najłagodniejsze, stygmatyzujące epitety, które padają pod adresem pacjentów psychiatryków. Mam wrażenie, że społeczeństwo ma w sobie ciągle jeszcze zbyt mało empatii i współczucia dla kogoś, kogo dusza cierpi.
1: I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask, to nie był krzyk, to był wrzask. I widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji. Gdzieś się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana.
0: Podobne sceny to codzienność szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy to jednak oznacza, że trzeba się ich bać?
1: W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala, że nigdy mi się już nie zachce żyć.
0: W przypadku bohaterki reportażu, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę, apetyt na życie został odzyskany.
1: Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom nadzieję, że może być inaczej.
0: A pod adresem szpitala psychiatrycznego, w którym zdrowiała przez wiele tygodni, pojawiło się coś w rodzaju tęsknoty.
1: Ja czasami, no jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła.
0: Weronika, którą już zaraz poznacie, trafiła do szpitala psychiatrycznego 6 lat temu. 4 tygodnie była na tak zwanym ostrym oddziale, a potem kolejne tygodnie w terapii grupowej. Po zakończeniu leczenia i odzyskaniu kontroli nad ciałem i umysłem rozpoczęła projekt Wlepka na dziś. Tworzy hasła propagujące równość oraz dbanie o swój dobrostan psychiczny. Do posłuchania jej historii pełnej wzruszeń, cennych refleksji i zwrotów akcji. Zapraszam Was w imieniu naszej reporterki Oliwii Kretek.
1: Czułam, że wtedy byłam zawieszona między życiem a śmiercią. Nie byłam w stanie ani żyć, ani umrzeć. Ważyłam wtedy w wieku 27 lat 37 kg, plus nadużywałam szkodliwie substancji psychoaktywnej. Werka Szaciłowska w sieci działam jako wlepka na dziś. Więc tak sobie siedziałam na tej barykadzie i trochę nie wiedziałam, co dalej. Znalazłam jakieś tam zapiski sprzed 6 lat i tam były na przykład teksty, że idę spać, ale mam nadzieję, że się nie obudzę. Jak chodziłam do sklepu, to stawałam przed półką i zaczynałam płakać, bo widziałam wszędzie plastik. Ja w ogóle widziałam koniec świata. Czułam, że po prostu już nic jako ludzkości nas nie czeka. No i żyłam sobie w tym czarnym tunelu i było bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. I akurat stanęła na mojej drodze terapeutka, która też szkoli terapeutów. Zobaczyła mój stan i powiedziała, że jadę do szpitala. Powiedziałam, okej, ale jutro. No i pojechałam na drugi dzień. I chciałam się pożegnać po prostu z ludźmi, którzy mnie otaczali, dlatego też powiedziałam, że dopiero na drugi dzień chcę jechać, a nie, że nagle w tym momencie, bo też nie było takiego nagłego ryzyka utraty życia czy zdrowia, w sensie byłam na etapie trzeciego stopnia wygłodzenia wagowo, ale nie miałam myśli samobójczych, w sensie ja nie byłam typem samobójcy, nigdy nie miałam też takiej chęci do realizacji, nawet jak się pojawiały, że chciałam to skończyć, to nie miałam chęci realizacji. Jednym z moich ulubionych filmów jest Lot nad kukułczym gniazdem. To jest klasyka, bardzo drastycznie pokazuje szpital psychiatryczny, tylko że to jest chyba jeszcze z czasów szpital dla obłąkania chorych. My już z tego wyszliśmy, zaczynamy w Europie, na Zachodzie, traktować ludzi chorujących psychicznie jako ludzi, a nie po prostu jakiś margines społeczeństwa, którym nie należy się przejmować. Ja też nie mam porównania dużego, bo ja byłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 2 razy. Instytut Psychiatrii i Neurologii przeszedł remont. W sensie te sale są czyste, białe, zadbane. Było okej. W sensie tak samo żywieniówka. To też mówi się o szpitale, tak źle sobie z tym jedzeniem radzą. W szpitalu psychiatrycznym w Warszawie jest catering. W sensie tam przyjeżdża zamawiana kuchnia i okej. To nie będzie najpyszniejszy obiad z restauracji, ale da się zjeść i jest kaloryczny. Ja też miałam bardzo specyficzne żywienie, bo ja miałam 4,5 tysiąca kalorii i miałam dokładnie dietę pudełkową, że dla mnie przychodziło osobno jedzenie, bo musieli po prostu bardzo pilnować, żebym jadła odpowiednią ilość kalorii i przytyła chociaż trochę, bo mi się zaczęły już kości z niedożywienia rozkładać i zaczęły być, że tak powiem, budulcem jakimkolwiek, żebym przetrwała cokolwiek, w sensie to głodzenie. I też chciałabym powiedzieć, że to głodzenie nie wynikało z anoreksji. Ja nie mam anoreksji i nigdy nie miałam, bo można nie jeść też z innych powodów.
2: Dlaczego przestałaś jeść?
1: Mówi się, że są dwie grupy ludzi w kontekście stresu. Jedni się objadają, a drudzy przestają jeść. Ja jestem w tej drugiej grupie. Stres, lęk, bardzo podwyższony poziom kortyzolu, który miałam od zawsze, no bo żyłam w trochę niestabilnych warunkach jako dziecko. I mi się wydaje, że to się już zaczęło dawno temu. Jako nastolatka już miałam te problemy. Ja też całe życie bardzo mało ważyłam, ale takie już z zaburzeniami odżywiania, to myślę, że liceum, po koniec gimnazjum już tak srogo. Myślę, że to jest tak, że często się nie je, bo nie wierzę się, że się zasługuje na to jedzenie. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale musisz polubić siebie, żeby pokonać zaburzenia odżywiania, moim zdaniem. Myślę, że też trochę o tym jest ruch body positive, że jedni mówią, że to jest promocja otyłości. Nie. To jest promocja tego, żeby zaakceptować siebie, żeby uwierzyć, że warto zainwestować w swoje zdrowie i w siebie. Czyli jeżeli mamy osobę otyłą, to ona wie, że jest otyła. Tylko ona musi polubić siebie, bo jeżeli nie będzie siebie lubić, to nigdy w życiu z tej otyłości nie wyjdzie. Więc u mnie to było chyba brak akceptacji samej siebie.
2: Nie lubiłaś siebie.
1: Myślę, że znowu to są dwa wilki we mnie. Z jednej strony zawsze byłam mocną osobowością i byłam pewna siebie, ale myślę, że to też było podszyte jakimś tam lękiem i pewną pozą.
2: Jesteś w ogóle w stanie określić taki moment, kiedy to się wszystko zaczęło sypać u ciebie, że w pewnym momencie tak było źle, że doprowadziło do tej sytuacji, kiedy ta znajoma ciebie zobaczyła i...
1: Myślę, że zaczęcie palenia jointów to był ten etap, który już mnie zaczął wprowadzać w dół całkowity. Ja całe życie żyłam względnie w trzeźwości. Nie za bardzo lubiłam alkohol. Czasem mi się zdarzyło, jak to na nastolatce, czy gdzieś na początku studiów. Ale gdzieś zawsze stroniłam. W sensie, jakbym naprawdę na palcach dwóch rąk bym obliczyła, ile razy byłam naprawdę pijana. No ale gdzieś te jointy się pojawiły i też to jest o tyle zabawne. Znaczy, nie wiem, czy zabawne. Ja zaczęłam palić, żeby jeść. Ja chciałam jeść. Ja przez lata wyszukiwałam w Google frazy, jak zacząć jeść, jak mieć apetyt, co zrobić. Ja kupowałam sobie syropy na apetyt, które kupuje się dla starszych osób lub dla dzieci, które nie chcą jeść. I nic nie działało. Jara nie działało. Początkowo było tak, że po prostu robiło takie gastro, że ja w końcu byłam w stanie jeść z przyjemnością. Ja miałam zaciśnięty przełyk, ja jak próbowałam jeść, to wyglądało to tak, że robiłam sobie kanapkę, chleb, masło, wędlina, bo też sensorycznie przez ADHD mam problem, że na przykład położyć pomidora na kanapce w życiu. Talerzyk z kanapką, obok stała herbata letnia, taka lekko słodka. Ja brałam kęs i każdy kęs popijałam, żeby mi się rozpuścił w buzi, żebym była w stanie to przełknąć. Więc ja próbowałam z tego wyjść, to też nie jest tak. Ale z drugiej strony w trakcie terapii trochę wyszło, że często osoby chore, niezależnie czy mówią o zaburzeniach odżywiania, czy o nowotworze, różne rzeczy, nie chcą być zdrowe, bo nauczyły się tak funkcjonowania w swojej chorobie, że nie wiedzą, jak będzie wyglądać rzeczywistość, jak będą zdrowe, czy ludzie w ogóle będą się nimi przejmować. I że bardzo często wygodniej jest im chorować, tylko że mają zainteresowanie ludzi. I ja tak miałam trochę z zaburzeniami odżywiania, że musiałam się trochę pogodzić z myślą, że jeżeli zacznę jeść, to ludzie przestaną się interesować, czy ja jem, więc ja przestanę mieć pewien rodzaj uwagi, który miałam przez całe życie, no bo każdy werka zjedz. Ja wiem, że to jest z jednej strony kijowe, ale dawało mi pewną uwagę i musiałam się trochę pogodzić z tym, że jej nie będzie. Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie. Ostra depresja cię kwalifikuje. Myśli samobójcze, nawet bez chęci realizacji cię kwalifikują. Zaburzenia odżywiania, czyli w momencie, kiedy jest zagrożenie życia, na przykład z niskiej wagi lub z wysokiej. Bezsenność. Jest bardzo dużo rzeczy, które mogą kwalifikować człowieka do szpitala psychiatrycznego. Nadużywanie substancji psychoaktywnej. No i było tak, że ta osoba, która mi pomogła na początku, ta superwizorka, w sensie to było ciąg przyczynowo-skutkowy, wyglądał tak, że znajomy się mnie zapytał, czy idę z nim na ściankę, powiedziałam, że mi się nie chce i on poczuł, że za rzadko wychodzę z domu i gdzieś się zaczynam coraz bardziej izolować i powiedział, przyjeżdżam dzisiaj do ciebie z Magdą, tak miała ta osoba na imię i ona na mnie popatrzyła, mówi, ty jedziesz do szpitala. I na drugi dzień, pamiętam, że ona przyszła, zapytałam się, była godzina, nie wiem, 21 chyba. Ona mówi, dobra, to się pakuj, w sensie tam sobie przygotowałam rzeczy, ona mi też trochę powiedziała, co mogę, czego nie mogę, bo też jest bardzo restrykcyjne to, co można wnieść na oddział. I pojechałyśmy najpierw na oddział na Nowowiejskiej, ale okazało się, że istnieje coś takiego w psychiatrii jak rejonizacja. Więc odesłali mnie, szczerze, na szczęście, do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, który jest też instytutem badawczym, więc też trochę inny standard chyba jest w tym ośrodku, chociaż nie byłam na Nowowiejskiej, to co prawda bardziej obskurnie wyglądał ten szpital tak od zewnątrz. I po prostu przewieziona zostałam na szpitalny oddział ratunkowy psychiatryczny, bo istnieje coś takiego jak SOR psychiatryczny. I tak naprawdę mówiła za mnie Magda. Bo ja właśnie nie czułam, że ja się kwalifikuję do tej pomocy. Gdzie ja? Przecież ja nie wiem, nie próbowałam się zabić. Nie mam psychozy. Nie próbowałam komuś zrobić krzywdy. Ja przecież tylko nie chcę żyć. Ja tylko nadużywam jarania. Ja tylko nie jem. W sensie to nie są przecież rzeczy, które tak w pierwszej myśli ciebie kwalifikują do szpitala. No ale bez dwóch zdań od razu mnie przyjęli. Ja nie do końca pamiętam ten moment przyjęcia. Też przyznam szczerze, że byłam zjarana. W sensie ja pamiętam, że Magda do mnie przyjechała, zapytałam się, czy mogę zajarać. Powiedziała, że wolałaby, żeby nie. I moja przyjaciółka, która ze mną siedziała, popatrzyła, ale przecież ona od rana do wieczora jest zjarana. Bo ja żyłam już w takim trybie, że ja nie miałam momentu trzeźwości. Więc ja zapaliłam jeszcze ostatniego jointa. O 21:00. Na oddział F5 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii zostałam przyjęta przed 2:00 w nocy. Trochę się bałam, ale w sumie miałam trochę oswojony ten temat, bo z jednej strony mamy, nie wiem, przerwaną lekcję muzyki, mamy Lot nad kukułczym gniazdem, mamy bardzo dużo przebudzenia, bardzo dobry film też z Seanem Pennem. Dużo takich wizji tego psychiatryka właśnie obskurnych, których trzeba się bać. I okej, miałam taką dziwną sytuację, że ja przychodzę, staję przed tą dyżurką pielęgniarek i za mną nagle stoi człowiek. Ja myślałam, że on jest jakimś, nie wiem, sanitariuszem. Nie, on był jednym z pacjentów. I on tak sobie chodził po tym oddziale. Był taki bardzo duży. No i początkowo mnie położyli na sali z dozorem, czyli tam masz kamery. I jeżeli dobrze pamiętam, są szyby od gabinetu pielęgniarek, w sensie dyżurki. I one widzą dwie sale jednocześnie, czyli na przykład mają tam przez pierwsze, nie wiem, 3 doby pacjenta, żeby widzieć, jak on się zachowuje, czy można go przenieść do tych mniejszych pokoi, gdzie, to też jest bardzo taka rzecz, którą ludzie się zaskakują, w większości pokojów w psychiatryku są łazienki. Nie jest, znaczy wiadomo, jest jedna taka ogólnodostępna i właśnie dla tej dozorowanej sali, ale ja miałam normalnie łazienkę w pokoju.
2: I to były pojedyncze pokoje?
1: Nie, pięcioosobowe. I akurat miałam super turnus, bardzo dobrze wspominam osoby, z którymi byłam w pokoju. Ja nie trafiłam do pokoju z nikim chorym psychicznie, z takim stanem odrealnienia. Ja miałam osoby raczej nadużywającej leków, by jeden bardzo abstrakcyjny przypadek, ciąży urojonej, gdzie musiałam w ogóle wejść w tryb, kurde, to brzmi tak abstrakcyjnie, że mówię, ktoś to wymyślił. No i zaczęłam czytać sobie publikacje naukowe na ten temat, w więc miałam taki przypadek. Miałam dziewczynę też po próbie samobójczej, 18-latkę. I tutaj też jest pewna wada moim zdaniem systemu, bo to nie do końca jest osoba nadająca się na oddział dla dorosłych osób, a nie łapie się już w dziecięcy. Ta osoba jeszcze nie ma obycia, nie wie, jakby bardzo źle znosiła ta dziewczyna pobyt. Co prawda te relacje bardzo rzadko są w stanie przetrwać. Pomyślę, że spotykamy się w bardzo trudnym momencie swojego życia i nie do końca chcemy czasem do niego wracać. W sensie, że osoby z psychiatryka przypominają nam o tych naprawdę bardzo złych momentach życia. Więc ja mam jedną przyjaciółkę ze szpitala, ale to dlatego, że zamieszkałyśmy razem. Więc trochę tak wyszło, że w pewnym momencie byłyśmy na siebie skazane, no ale znamy się już 6 lat i nadal jesteśmy nierozłączne, więc też się da. Tylko no nie jest to takie naturalne, że ludzie ze sobą utrzymują kontakt. W ogóle się nie bałam. Właśnie to jest to, że właśnie wszyscy mówią, o, śpisz straszne miejsce. Nie, ja mówię, jest jedna rzecz, której ja się bałam najbardziej, jak poszłam do szpitala. Że nigdy mi się już nie zachce żyć. Ja byłam już na takim etapie, to jest trochę tak, jak boli cię tak bardzo ząb, że cieszysz się na wizytę u dentysty. To jest chyba trochę ten etap, że już możesz się tego dentysty bać, ale tak cię boli, że mówisz, Boże, on mi da ulgę. Ja wierzę w naukę, więc ja trochę podeszłam do tego, dobra, idę do tego szpitala, tam są lekarze, muszę im zaufać, bo ja nie mam tej wiedzy, zobaczymy, co będzie. I też u mnie jest taka dziwna historia, że spędziłam pierwsze 2 lata swojego życia w szpitalu, bo się urodziłam za wcześnie i leżałam sobie na Marszałkowskiej, na Litewskiej de facto w Warszawie. W szpitalu przez 2 lata miałam tylko przepustki do domu. Może gdzieś podświadomie byłam nauczona funkcjonowania, że są ludzie wokół mnie i że to się zmienia i tak dalej. Ja też mam w sobie gen opiekunki, więc widziałam, jak ktoś potrzebował pomocy, to gdzieś wchodziłam w jakiś taki tryb, że po prostu starałam się zaopiekować tymi osobami. Też bardzo łatwo mi idzie nawiązywanie relacji, więc ja szybko jakoś się tak oswoiłam z tymi osobami na oddziale. Paliłam też papierosy wtedy jeszcze, więc palarnia to super miejsce do po prostu interakcji społecznych. Po drugie, jak się ma szlugi, to już w ogóle się jest królem na oddziale psychiatrycznym. Więc małymi wagonami przywoziła po prostu i to jeszcze ukraińskie papierosy, bo nie pracowałam wtedy, no, byłam w szpitalu, więc musiałam jakoś budżetowo do tego podejść, więc jakby ja byłam królem, bo mała mi co mi kartonami to przywoziła. Więc nie bałam się. Naprawdę się nie bałam. Te pierwsze 3 noce... Myślę, że też miałam dość łaskawe traktowanie, bo wiadomo, wszystko jest chorobą psychiczną, o czym mówimy, ale są różne rodzaje choroby psychicznej. Są pacjenci, którzy w ogóle nie są świadomi. Jeżeli są w schizofrenii, w psychozie, oni nie ogarniają, co się wokół nich dzieje. Ja byłam pacjentką tak zwaną świadomą. Czyli ja wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Nie ma opcji maszynki do golenia. No bo ostrza. Jak ja akurat zostałam przyjęta do szpitala, to w ogólnej łazience nie było zasłon w prysznicach, bo dziewczyna się próbowała powiesić na prysznicu, więc musieli się tego pozbyć. Niestety była skuteczna próba samobójcza mężczyzny na tym oddziale. Niestety skuteczna, zrobił to w okresie, kiedy były wydawane posiłki i był największy rumor po prostu na oddziale.
2: W trakcie twojego pobytu to było?
1: Zaraz przed i to też jest tak, że na tym ostrym oddziale nie ma widelcy i noży. Wszystko jest łyżką. Wszystko. Każda rzecz jest jedzona łyżką, więc to też
2: czyli
1: jest
2: tak... pokrojona jakoś wcześniej?
1: Nie, łyżką. Okay. Dostajesz kotleta, łyżką kojesz. A czyli łyżka jest moim zdaniem najbardziej uniwersalnym sztućcem, to inna sprawa. Ale tak, nie możesz mieć właśnie maszynek, nie możesz mieć nic w szkle, nie możesz mieć, jak masz bluzę, to ci wyciągają paski z bluzy. Nie możesz mieć butów sznurowanych. Jest sporo takich rzeczy, których nie można mieć na oddziale ostrym w psychiatryku. Kabli do ładowania. Dlatego, że kablem też możesz komuś zrobić krzywdę lub sobie zrobić krzywdę. Więc ja miałam specjalnie taki kabel, który ma 5 cm maksymalnie długości i taki możesz mieć. A tak to masz telefon raz dziennie, możesz oddać do ładowania na godzinę i dostajesz. Więc też szczerze, nigdy w życiu nie odpoczęłam tak jak przez ten okres w szpitalu. Bo miałam wymówkę, nic nie mógł ode mnie chcieć. Mówiłam, nie wiem, nie działa telefon, zostawiałam gdzieś w jakby... Ja naprawdę bardzo dobrze wspominam pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Tylko też mi mówili, że trochę trafiłam na taki grzeczny turnus, bo są różne. To jest też tak, że są osoby, których można się trochę bać. Ja myślę, że sobie racjonalizowałam pewne rzeczy. Ale pamiętam taką sytuację, jak o 21 jest przyjęcie leków. I my się ustawiamy w kolejce, bo tam te osoby żyją wokół tego. Leki, jedzenie. Tak sobie funkcjonują. No i ustawialiśmy się w kolejce tam o 21 po te leki. I nagle słyszymy taki wrzask, taki strzewi, w sensie ten wrzask, to nie był krzyk, to był wrzask. i widzimy dziewczynę, która jest drobniejsza ode mnie, nie wiem, może 1,60 m wzrostu, drobna dziewczyna, nie była gruba ani nic. Trzech sanitariuszy ją wyprowadzało, bo ona była w takim amoku, dostała takiego ataku agresji, myślę, że lekkiej psychozy. No i właśnie a propos tej 18-latki, ona zareagowała tak, że ją sparaliżowała, ona się zmieniała w kamień. Bo ona nie umiała sobie zracjonalizować. Jeszcze pochodziła z konserwatywnego środowiska, więc jej się w głowie pojawiło, że jest opętana przez szatana ta dziewczyna. No ja wiedziałam, że po prostu jest psychoza, ale miałam w głowie od razu, bo na drugi dzień miałam terapię indywidualną, bo też w szpitalu jest terapia indywidualna dla osób takich jak ja, w sensie akurat dla mnie, w sensie z zaburzeniami odżywiania i tak dalej. I przychodzę na tę terapię i mówię, czy to jest coś nie tak, że ja na to nie zareagowałam, że mnie to nie ruszyło? Pytanie dlaczego? No bo wiedziałam, że zaraz przyjdzie lekarz i pomoże tej osobie. Czy pani zracjonalizowała? No tak. I mi jest dużo łatwiej mi było przechodzić pewne rzeczy. Akurat ta osoba urodziła za wcześnie trochę swoje jedno dziecko. To była jedna rzecz, która tam w ogóle spowodowała, że ona trafiła na ten oddział. Jeszcze okazało się, że ma dziecko w spektrum i czuła, że jest po prostu złą matką. I ta psychoza jej wjechała taka poporodowa, hardkorowa. Ale na drugi dzień już nie było tego problemu. W sensie ona dostała leki i jakby normalnie się już rozmawiało z dziewczyną. Więc to też jest tak, że jak się myśli o psychozie, to nie jest stan permanentny bardzo często. On trwa, dostaje się leki i on przestaje być taki intensywny na przykład. Jak już mnie przenieśli z tego ostrego oddziału na lżejszy, to chciałam odwiedzić koleżanki, już nie mogłam, bo trafił tam człowiek, który w nocy powybijał wszystkie szyby w izolatkach. I uważam, że wielkie szapoba, bo lekarze przychodzą na kontrolę, robią obchód. Szapoba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie. Był taki człowiek, który w ogóle standardowo już był, jest dużo recydywistów tak zwanych, czyli oni wracają często. I był taki człowiek, chyba pułkownik miał ksywę, ja byłam wtedy na tym oddziale, on w ogóle chodził po oddziale w środku nocy, zaglądał ludziom do szafek, ale był bardzo specyficzny. I na przykład jak dostawał jakiegoś ataku, to tak, bo też o to są pytania, tak, istnieje coś takiego jak pasy. W szpitalach psychiatrycznych stosuje się to dla pacjentów, którzy zaczynają stwarzać zagrożenie dla współpacjentów. Albo dla siebie, albo dla lekarzy, bo też tak może być. I na przykład ten pułkownik wylądował raz w pasach, krzycząc cały czas, że chce mu się sikać. No i w pewnym momencie już trzeci raz powiedział, one go odpięły i on już był odpięty, mógł iść do łazienki. Sikał się w łóżko, żeby im zrobić na złość. Był gość, który zaczął pluć na lekarkę. W sensie różne rzeczy się dzieją. Różni ludzie, no właśnie tak jak mówię, często ludzie są przywożeni przez policję, bo na przykład, nie wiem, wpadną w szał i zaczynają rozbijać wszystkie meble w mieszkaniu siekierą.
2: A jak wyglądał twój dzień? Miałeś jakieś zajęcia, jakąś terapię o stałych godzinach? No pewnie o stałych godzinach te posiłki, o których mówisz, które jadłaś łyżką.
1: Na tym ostrym oddziale nie ma sztywnego planu działań, bo jakby jest taki rozpiska typu psychorysunek albo grupa wsparcia, terapia grupowa czy coś takiego, ale nie jest obowiązkowe uczestnictwo. No bo tak jak mówię, ostry oddział to jest ostry oddział przejściowy, diagnostyczny, więc tam trafiają wszyscy. Na przykład standardowo w nocy przywozili ludzi w kajdankach po jakiejś psychozie czy coś takiego. No rano już byli potulni, więc na grupę sobie szłaś, mogłaś z niej wyjść. No też osoby na przykład przychodziły, po 5 minutach wychodziły, bo nie były w stanie usiedzieć. Ale na tym ostrym oddziale, na F5, tego nie ma. To jakby jest taki luźny ten plan. Natomiast na F6, czyli oddziale już dla osób z zaburzeniami osobowości, ten plan zajęć jest. To też są rodzaje psychorysunek, terapia grupowa czy coś takiego, tylko są obowiązkowe. Bo to jest oddział, który w przypadku moim akurat miał zadziałać tak, że miał mnie zaktywizować do wyjścia ze szpitala. Czyli ja byłam 4 tygodnie na tym ostrym oddziale. I po tych 4 tygodniach trafiłam na 2 tygodnie na ten lżejszy oddział, który jest otwarty. W sensie z niego możesz wyjść. Tam zajęcia były do godziny 14, bo to jest tak rano, tam o 8 chyba 30 śniadanie. Później te zajęcia były tam do 14, o 14 był chyba obiad. I od 14 po tym obiedzie już miałaś czas wolny. Tam o 21 była godzina policyjna, że drzwi się zamykały. Więc taki luz. W sensie jakby ja czasami, jak mam zły stan psychiczny, to sobie fantazuję, że ja bym tam wróciła. Przez pierwsze 2 tygodnie, to jest bardzo zabawne, mam w ogóle koszulkę na sobie Zeusa, to jest raper. Jest napisane na tej koszulce 1 milion i to jest o tym, żeby każdy człowiek pamiętał, że ma w sobie ten potencjał, który może wykorzystać. Zeus jest raperem. I Zeus trzy dni potem, jak trafiłam do szpitala, ja trafiłam 23 stycznia, opuścił kawałek ze swoją żoną Justyną Kośmierczyk Brzeg. I to jest kawałek o tym, że jestem w tej otchłani i nie chcę z niej wychodzić, więc nawet nie podawaj mi sieci, ja nie chcę. Ja jestem w tej czarnej, przepraszam, nie powiem co. Nie chcę wychodzić na brzeg. Nie chcę. I przez pierwsze dwa tygodnie ja cały czas słuchałam tego kawałka, bo ja czułam, że jestem w tym miejscu, że ja w ogóle nie czułam przez pierwsze dwa tygodnie, że cokolwiek stanie mi jest pomóc, że ja nie czułam żadnej nadziei, ja nie czułam... Myślę, że czułam bardzo duży smutek, bezsilność, brak nadziei. I przez pierwsze dwa tygodnie cały czas czułam, że nic nie jest w stanie mi pomóc, bo ja też schodziłam z leków, nie byłam na lekach, brałam tylko leki nasenne, bo oni mi dawali, bo też w szpitalu dają po prostu te leki nasenne, bo różne rzeczy czasem ludzie krzyczą, więc żeby spać i tak dalej. Przez pierwsze dwa tygodnie czułam, że nic mi nie jest w stanie pomóc. I po dwóch tygodniach zaczęłam widzieć jakieś takie światełko w tunelu, w sensie zaczęłam czuć, że mogę iść jeszcze w stronę światła. I po dwóch tygodniach, to właśnie jest a propos Zeusa, jest kolejny kawałek, który wtedy wjechał na kolejne dwa tygodnie i to był kawałek Hipotermia. Też jest o depresji i o takim złym stanie, ale na samym końcu mówi, że nie wychodzę z kina, póki trwa seans. Czyli, że jest ta nadzieja, że jeszcze mogę walczyć, że jeszcze gdzieś dojdę dalej, że jakby coś więcej jest. I po kolejnych dwóch tygodniach ja już czułam, po pierwsze, że szpital stwarza w ogóle taki prowizoryczne życie społeczne. Więc masz dużo kontaktów z ludźmi. Ja się bardzo dobrze tam czułam. W sensie było dużo ludzi.
2: Czyli nudy nie było?
1: Nie, grałam sobie w Scrabble, w Tabu. Tam są gry planszowe, czasem jakiś film włączą. I po tych kolejnych dwóch tygodniach wjechał inny kawałek. Siewca, też Zeusa. Jest o tym, że trzeba siać dobro. Ja wróciłam do tego, co ja chcę w życiu robić. Ja chcę być tym światłem, które może dać ludziom po prostu nadzieję, że może być inaczej. I to jest mój tryptyk depresyjny. Zaczynam od brzegu Zeusa, następnie wjeżdża Hipotermia Zeusa i na samym końcu wyjeżdża siewca. Nawet siewce mam wydziaranego, w sensie mam kłosy zboża jako symbol tej piosenki. Jest to mój hymn życiowy po prostu. Bardzo polecam, gorąco polecam kawałki Zeusa. I po tych sześciu tygodniach miałam nadzieję. I to jest zabawny moment i plot twist. 6 marca 2020, wychodzę ze szpitala, trafiam do domu. Wiem, że moja znajoma, wtedy jeszcze znajoma ze szpitala za jakiś czas do mnie dołączy, jak wypiszą ją ze szpitala, ale już ostatnie dni w szpitalu żyliśmy tym, że pojawił się wirus z Chin. Jeszcze wtedy chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali, co będzie się działo. Ja wyszłam 6 marca, musiałam znaleźć jakąkolwiek pracę, bo nie miałam pracy. Musiałam w ogóle, jeszcze miałam plan właśnie, że wracam do tego szpitala, miałam w ogóle po pół roku wrócić. I 13 marca, ja zdałam w ogóle cudem, ja nie wiem, w ogóle wszechświat działa na moją korzyść, znalazłam pracę między 6 a 13 marca, na umowę o pracę. Tak, akcja, reakcja. I 13 marca ogłosili lockdown, a ja w wypisie miałam napisane, żeby wrócić do życia społecznego, bo ja w 2019 się bardzo wyizolowałam. Jak to mówił mem, wybrałem beznadziejny rok na ogarnianie swojego życia i to był ten rok. Później trafiłam do szpitala drugi raz i to była już hospitalizacja dzienna, czyli byłam od rana do popołudnia przez 3 miesiące na terapii grupowej.
2: Pomogło?
1: Myślę, że tak. Myślę, że niestety depresja, czy... No myślę, że głównie depresja, bo myślę, że u mnie to głównie jest to. Jeszcze nerwica lękowa raz na jakiś czas się bardziej uaktywnia. To jest coś, co wraca. Nie da się z tym całkowicie rozprawić raz o dobrze. Wraca. Ale człowiek wie, gdzie może szukać pomocy. To daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa w sumie. Bo teraz, gdyby było już bardzo źle, wiem, że mogę pojechać sobie na Sobieskiego do Instytutu Psychiatrii i Neurologii na SOR i powiedzieć, że jest jak jest. I że chyba potrzebuję turnusu w szpitalu. Jestem też w terapii indywidualnej teraz. Już od lat jestem na lekach i też jakby chciałabym normalizować to, że niektórzy są na lekach całe życie antydepresyjnych na przykład. Ja jestem takim przypadkiem, bo próbowałam z tego zejść. Zawsze się to kończyło bardzo złym stanem psychicznym i pogodziłam się z tym, że tak jak cukrzyk musi brać insulinę, tak ja muszę brać leki antydepresyjne, przeciwlękowe. Leki na ADHD, a to też przez lata nie było diagnozowane ADHD, a niestety ADHD nie leczone. W sensie nie wiem, czy można mówić o leczeniu neuroróżnorodności, bo to nie jest choroba, to jest pewne zaburzenie. Ja bym bardziej mówiła to o nastrojeniu radia, bo można w ADHD dojść do etapu, że ADHD przestaje przeszkadzać. Ale niezdiagnozowane ADHD właśnie prowadzi do zaburzeń lękowych. do błędnie diagnozowanej depresji. Plus myślę, że bez diagnozy właściwej człowiek jest bardzo samotny, bo czuje, że coś jest nie tak, ale nikomu nie chce powiedzieć co. A co mi dał szpital? Wszystko. Wszystko mi dał szpital, tylko myślę, że jest to efekt tego, że ja podeszłam do tego z otwartością. Zaufałam procesowi, zaufałam lekarzom. Chciałam coś z tym zrobić. Wyszłam ze szpitala z planem, mimo tego, że wybuchła pandemia, znalazłam pracę, byłam w terapii i starałam się gdzieś to wyprostować. W sensie nie porzuciłam na razie hospitalizacji, a raczej naklejałam plasterek i jedziemy. Nie, bo zaczęłam u podstaw szukać przyczyn pewnej rzeczy. Rozpracowałam sobie bardzo dużo rzeczy. No i mówię, wszystko. W sensie naprawdę szpital dał mi wszystko. Ja 23 stycznia co roku obchodzę swoje odrodziny, bo już naprawdę myślałam, że moje życie się skończyło i gdybym nie trafiła wtedy do szpitala, myślę, że już bym nie żyła. I co roku 23 stycznia robię sobie jakiś tatuaż. Tatuaże w ogóle są moimi talizmanami w życiu. Mam ich 36 i każdy ma swoje znaczenie. I na przykład mam wytatuowany tytuł piosenki, w sumie płyty Kwiatu jabłka nie mogło być nic, bo ja też czuję, że ten tekst jest trochę o mnie, że mogło być nic, a jest wszystko. W siewce mam wytatuowanego, mam rok 2020 wytatuowany, który dla wielu był bardzo traumatyczny. Dla mnie był naprawdę rokiem poukładania sobie przynajmniej jakichkolwiek fundamentów mojego życia obecnego. Nawiązania bardzo wartościowych relacji w tym czasie, więc szpital daje wszystko, tylko trzeba zaufać, trzeba, jakby to jest też to, że często ludzie w kryzysie się zniechęcają, w sensie odbijają się od ściany, już nie chcą. Ja przez lata szukałam dobrej terapeutki, znalazłam ją w wieku 27 lat dopiero i poukładała mi wszystko w głowie, więc mówię, jeżeli potrzebujecie, idźcie do szpitala, to naprawdę nie jest takie straszne miejsce. Ci lekarze naprawdę chcą pomóc, nie faszerują lekami ludzi, żeby ich ogłupić. I naprawdę to miejsce potrafi zmienić życie. Będąc w szpitalu psychiatrycznym, trzeba się pogodzić z tym, że niektórzy nie dotrwają. I był taki człowiek, który cały czas mi powtarzał, jakby to jest straszne, bo on cały czas mi mówił, że jeżeli nie będę miała planu po wyjściu ze szpitala, to tu wrócę. Więc ja sobie bardzo powziąłam te słowa do serca. Miesiąc później ten człowiek się zabił. Myślę, że go choroba afektywna dwubiegunowa przygniotła. Myślę, że to jest też tak, że ludziom się wydaje, że ci, którzy chcą już skończyć swoje życie, to są osoby, które po prostu chcą to zrobić. Nie, czują tak duży ból, nic nie jest w stanie go uśmierzyć, że czują, że to jest jedyna opcja. I tu nie chodzi nawet o to, że oni widzą nadzieję. Po prostu czują taki ból. I nic już do nich racjonalnie nie dochodzi. Nie są w stanie tego niczym zatrzymać. Dlatego też często ludzie sięgają po używki, po alkohol, po narkotyki, które to znieczulają. Ale to też jest zgubna droga bardzo, więc no są dobre historie i złe. Ta moja przyjaciółka, że tak powiem, no, pracuje ze mną teraz w jednej organizacji. Radzi sobie w życiu, też w terapii. Ale to też jest osoba, która chciała zmiany, bo to jest tak jak z uzależnieniem. Musisz chcieć zmiany. Jak jej nie chcesz, to nikt za ciebie świata nie zmieni, no, twojego. Najbardziej mnie chyba zaskoczyło to, że to miejsce naprawdę zwraca ludziom nadzieję. Ktoś mówił, że on nie widzi nadziei. To ja zawsze powtarzałam, daj im 2 tygodnie. I wtedy oceń, czy tej nadziei nie widzisz. Też mi później lekarz mówi, że te 2 tygodnie pierwsze są najtrudniejsze. I że po tych 2 tygodniach człowiek zaczyna czuć, że może się coś zmienić. I zawsze im powtarzam, 2 tygodnie. 2 tygodnie po prostu sobie dajcie. I bardzo dużo osób, wielu osobom w sumie to pomogło. Mam takiego kolegę, który w ogóle wyjechał do Stanów, a miał bardzo duże takie nerwicowe problemy OCD. Wyjechał do Stanów i tam się na reżysera szkoli. Ja bym chyba chciała może na podsumowanie znowu powiedzieć to samo. Co mi dał szpital? Wszystko. W sensie naprawdę dał mi wszystko. Dał mi możliwość odrodzenia. I naprawdę uważam, że to był jeden z największych kamieni milowych mojego życia. Nic tak bardzo nie zmieniło mojego życia jak 23 stycznia 2020 roku. Rok później, po wyjściu ze szpitala, z tego ostrego oddziału, uruchomiłam projekt Glebka na dziś, który jest projektem, który z jednej strony ma promować równość, takie właśnie równościowe, feministyczne trochę przekazy, ale w bardzo dużej mierze opiera się o zdrowie psychiczne. Mam bardzo dużo wlepek w stylu nie martw się, to minie. Też mam czasem zły dzień, to jest okej mieć zły dzień. I mam wlepkę, chodzę na terapię, a ty? I staram się promować zdrowie psychiczne, w ogóle dbanie o siebie, żeby ludzie nie demonizowali zdrowia psychicznego i traktowali je tak jak zwykłe fizyczne zdrowie. No i tak, ale wszystko się zaczęło od wlepki rób dobro. I ja w ogóle, to jest moja chyba dewiza życiowa i to mnie Bo ty pytałaś, co mnie doprowadziło do szpitala. Ja wiem, co mnie doprowadziło do szpitala. Że przestałam mieć nadzieję i przestałam się chcieć robić dobro. Ja straciłam swój trzon. Jakby ja poczułam, że to już wszystko nie ma sensu. Jak wyszłam ze szpitala, to ponownie poczułam, że to dobro ma bardzo duże znaczenie w świecie i że ja chcę je dawać ludziom, chcę dawać ludziom to światło, o którym mówi Zeus w kawałku Siewca. I odzyskałam tę nadzieję. I chyba w ogóle uważam, że nadzieja to jest najważniejsza rzecz w życiu i nawet sobie wydzierałam ten napis i to w takim ważnym miejscu na szyi, także jest cały czas widoczny. Uważam, że nie ma nic ważniejszego w życiu niż nadzieja.
0: Dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Sądzę, że dobrze pokazuje on, że z większości kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym da się wyjść, tylko trzeba pozwolić sobie pomóc, nie bać się tej pomocy przyjąć i zrobić to na czas. A statystyki dotyczące hospitalizacji psychiatrycznych w Polsce wskazują na rosnącą falę zaburzeń psychicznych, szczególnie wśród młodych ludzi. Ponad 25% Polek i Polaków, czyli ponad 8 milionów osób, cierpi w swoim życiu na różne zaburzenia psychiczne. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Jednocześnie tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało w ostatnich latach z pomocy psychiatrycznej albo psychologicznej. Oznacza to, że wiele osób pozostaje bez profesjonalnego leczenia, choć tego wymaga. Dostęp do leczenia psychiatrycznego w Polsce nie jest idealny, ale jest. A leczenie to jest na bardzo wysokim poziomie. Co z tego, skoro pacjentów tak często hamuje wstyd albo niedowierzanie w to, że fachowej pomocy medycznej pilnie potrzebują?
1: Ja nie wiedziałam w ogóle, że ja kwalifikuję się do szpitala. To jest pierwsza rzecz, którą chyba chciałabym, żeby ludzie usłyszeli, że wszystkim się wydaje, że nie wiem, próba samobójcza, psychoza, że to są jakieś takie rzeczy, które kwalifikują cię do szpitala. Nie.
0: Ukryta epidemia problemów psychicznych generuje ogromne koszty zdrowotne i społeczne. To przede wszystkim nieobecności w pracy, renty i obniżona jakość życia, jeśli pacjenci nie dostaną wsparcia na czas. W ostatnich latach ZUS masowo przyjmuje zwolnienia lekarskie od lekarzy psychiatrów. Depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres to główne przyczyny L4. Warto, żebym wspomniał o tym, że opieka psychiatryczna w Polsce zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi, które są w zasadzie jednym z głównych problemów systemu ochrony zdrowia psychicznego w naszym kraju. Braki te dotyczą zarówno lekarzy psychiatrów, w tym szczególnie dziecięcych, jak i personelu pielęgniarskiego oraz terapeutów. Sytuacja ta prowadzi do zamykania oddziałów, zamykania psychiatrycznych izb przyjęć oraz wielomiesięcznych, a czasem nawet i wieloletnich kolejek do specjalistów. Personel szybko się starzeje, a kolejka następców jest bardzo, bardzo krótka. Praca w ochronie zdrowia psychicznego to wyjątkowo wymagający fragment medycznego frontu.
1: Szaboba dla pielęgniarek, które pracują na ostrych oddziałach psychiatrycznych i sanitariuszy, którzy tam są. Bo oni muszą być cały czas gotowi na stand-by, że coś się może wypierniczyć. Nigdy nie wiesz, jakiego człowieka dostaniesz, w jakiej psychozie.
0: Kryzys zdrowia psychicznego może dopaść każdego. Ja też mam taki epizod za sobą. Jednak w porę skorzystałem z fachowej pomocy i to, co najgorsze, minęło. Mam nadzieję, że bezpowrotnie. Nie bójcie się sobie i waszym najbliższym regularnie przyglądać pod tym właśnie kątem. I reagujcie, zanim będzie za późno. Dużo zdrowia i wszystkiego spokojnego. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymane, a śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Jedną ze zatrzymanych osób jest inwestor giełdowy i były współpracownik Sylwestra Suszka. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale też sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
2: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
1: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
0: To był nasz reporter Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że z najnowszych informacji przekazanych przez prokuraturę w Katowicach wiemy już, że dzisiejsze przesłuchania zostały zakończone, a trzy osoby usłyszały zarzuty. Ofiarę wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści też w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Mężczyzna przyznał się do winy, groźb mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
0: Mówi Stanisław Barres, prokuratury okręgowej w Opolu, i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
0: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną jej śmierci była najprawdopodobniej rozległa rana głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany. Prokuratura ma jeszcze wystąpić o areszt dla 19-latka, a ma to nastąpić jeszcze jutro. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały poważnie ranne. 32-latek przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma się zająć w czwartek. 62 osoby wylegitymowane, to podczas interwencji służb, a dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od

0: Wszystko było w porządku.
1: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. Część z nich skorzystała z propozycji zarządcy terenu i wyprowadziła się do nowych mieszkań. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
1: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. A przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z klubem Hutnik Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Wciąż nie wiadomo, co dalej z mieszkańcami kamienicy przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Budynek pęka i grozi zawaleniem. Kwestia przyszłości kamienicy i jej lokatorów była tematem specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Na niej pojawiły się również rodziny, które musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania przy Chorzej. Opinia specjalisty jest jednoznaczna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Loch.
3: Jeżeli nastąpi odsunięcie ściany szczytowej, pociągnie w części ściany zewnętrzne, a w szczególności pociągnie za sobą konstrukcję dachu.
1: Pierwsze pęknięcia mieszkańcy zauważyli już 6 lat temu, mówi nam jedna z mieszkanek.
4: W mieszkaniu dosłownie rozchodzi się każda ściana i wtedy mój 6-letni syn coraz częściej pyta mnie: mamo, a czy ja naprawdę mogę tu zginąć? Co mam mu odpowiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że nie.
1: Miasto zapewniło lokatorom mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy kontynuowana będzie na kolejnej sesji Rady Miasta. Komendant miejski policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Wideo z tego incydentu obiegło internet. Na nagraniu widać szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że udział w tych wydarzeniach brało 3 funkcjonariuszy, a wśród nich był już były komendant miejski z Jeleniej Góry.
5: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w służbowych.
1: Mówi nam Łukasz Dudkowiak z policji we Wrocławiu. Służby podkreślają, że czynności wyjaśniające są nadal prowadzone, a ich celem jest pełne ustalenie przebiegu zdarzenia i ewentualnej odpowiedzialności uczestniczących w nim funkcjonariuszy. 156 tysięcy złotych przeznaczy Podkarpacki Urząd Marszałkowski na pomoc dla rodzin ofiar i osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Pieniądze z budżetu województwa trafią do 9 gmin, m.in. do Jasła, Strzyżowa, Dukli, Brzozowa, Czutca i Lubeni. Wsparciem objętych zostanie natomiast 29 gospodarstw domowych, mówi Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
6: Maksymalna kwota to jest 6 tysięcy złotych dla jednego gospodarstwa domowego, dla jednej rodziny, a właściwie dla jednej osoby poszkodowanej, i tutaj to największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czutca i przede wszystkim do gminy Lubenia ze względu na to, że stamtąd pochodzi najwięcej uczestników tego wypadku.
1: O wysokości konkretnego zasiłku zdecydują gminy, które znają sytuację poszkodowanych. Samorząd województwa chce podpisać umowy z gminami w przyszłym tygodniu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pieniądze trafią do potrzebujących najpóźniej do końca września. A przypomnijmy, autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Meczugorje wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. Pojazdem jechało niemal 60 osób, 12 zginęło. Na swoim polu znalazło kilkaset niewybuchów. W wiadomościach teraz o niebezpiecznym znalezisku pod Płońskiem w Mazowieckiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów, mówi nam Eliza Koźlicka z policji.
7: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
1: Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Chwila nieuwagi, pięciolatek wsiadł do tramwaju w Bydgoszczy. Sporo strachu najedli się jego rodzice, gdy

0: Zauważyli, że chłopca nie ma z nim w sklepie. Dziecko przejechało tramwajem kilka przystanków. Zauważyli je nastolatkowie, którzy skojarzyli je z komunikatem o poszukiwaniach pięciolatka w żółtej koszulce. Mówi nam Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.
1: Sporo stresu przeżyli rodzice pięcioletniego chłopca, który oddalił się im niepostrzeżenie ze sklepu obuwniczego. Malec w mierzonych butach nagle zniknął między regałami, wykorzystując nieuwagę opiekunów i, jak się okazało, opuścił centrum handlowe, a następnie skierował swe kroki na przystanek tramwajowy, po czym wsiadł do tego środka lokomocji.
0: Motorniczy powiadomił policjantów, a na miejsce przyjechała też mama pięciolatka. Po kilkudziesięciu minutach chłopiec był już pod opieką rodziców. Pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot elektryczny zaprezentowano w Katowicach. Velis Electro przeznaczony jest do krótkich lotów szkoleniowych. W powietrzu może spędzić około 50 minut, a lecieć może z maksymalną prędkością do 180 km na godzinę. Uwagę zwraca też fakt, że to bardzo cichy samolot. Powoduje hałas na poziomie 60 dB, czyli mniej więcej tyle co odkurzacz. Maszyna należy do Technikum Lotniczego w Katowicach i ma służyć do szkolenia uczniów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10 rano. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? O to mieszkańców dopytywała nasza reporterka.
2: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
3: Ja jestem któryś raz, Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
4: Jedno z lepszych, jakie może być.
5: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
3: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w góry.
0: Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. Dodam jeszcze, że w Podkarpackiem program startuje 14 września. Kraków odlicza dni do wyborów na prezydenta miasta. Pierwsza debata z kandydatami na to stanowisko odbyła się w Superekspresie. Marek Balawajder przepytywał Łukasza Gibałę, Monikę Piątkowską, Darię Gosek-Popiołek, Michała Drewnickiego, Aleksandrę Owce i Bartosza Bocheńczaka. Jak odpowiadali na pytania, możecie zobaczyć na profilu Superekspresu na YouTubie. A przypomnijmy, że wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. No i zapraszamy też na czwartkową poranną rozmowę w ramach ósmej rundy. Minutę po godzinie ósmej na antenie Vox FM. Gośćmi naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna będzie Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem rozmowy sprawa zonda krypto. A wcześniej już o 7.30 w ramach programu Poranny Ring rozmowa z Krzysztofem Mulawą z Konfederacji. Oba te spotkania do zobaczenia na Vox FM i na kanale Super Ring na YouTubie.

0: FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Michale, Paweł Pawelec do ciebie.
1: A, dzień dobry, witam.
2: Napisałeś mi tu zgłoszenie, pytam, czy jest aktualne, czy chcesz dalej walczyć?
1: Tak, chcę walczyć, właśnie też jestem w trakcie rozmowy z psychologiem, ale pomimo wiem, że to do końca nie moja wina, chcę walczyć.
2: Piękne imię, Angelika.
1: Też bardzo mi się podoba.
2: Jak poznana?
1: Poznana zupełnie przypadkowo, w sklepie, od razu coś zaiskrzyło. No i zaczęła się znajomość, no ale ta znajomość zaczęła się troszkę burzyć.
2: Ta znajomość w sklepie, to ona coś kupowała? Była sprzedawczynią?
1: No troszkę można powiedzieć, że na nią wpadłem, ale to ja kupowałem u niej coś i tak zaczęła się ta znajomość. Było tak, że jakieś problemy życiowe i...
2: Jakieś to mnie nie interesują. Już moglibyśmy zakończyć rozmowę. Mnie interesuje konkret, bo ja do niej zadzwonię, nie znając jej, i więc muszę być obładowany totalnie wiedzą.
1: No ogólnie chodzi o to, że Angelika, no, zarzuca mi, że ją za bardzo kontrolowałem, że za dużo chciałem wiedzieć, no ale to jest spowodowane tym, że byłem troszkę ukamywany przez nią, stąd ten taki fundament mojej próby kontroli, bycia takim ojcem, za bardzo sprawdzania jej. Straciła troszkę u mnie zaufanie przez swoje kłamstwa, przez to, co robiła.
2: A co robiła? Jakie kłamstwa?
1: No oszukiwała mnie, że na przykład spotyka się z koleżanką, gdzie jej tam nie było.
2: A gdzie wtedy była?
1: Tego nie wiem. Gdzieś tam mówiła, że wypiła jedno piwo, okazywało się, że było troszkę więcej. No i ja przez to traciłem do niej zaufanie, no i stałem się taką osobą kontrolującą.
2: Doszło do czego? Kłótni przez to?
1: No i doszło do tego, no tak, powiedziała, że oddaje pierścionek, powiedziała, że między nami koniec, że ona zmienia swoje życie, że się wyprowadza, no i powiedziała, że nie będziemy już mieszkali razem i to jest między nami koniec. Próbowałem rozmawiać, ale nie daje rady jej przemówić do rozsądku.
2: A czy twoim zdaniem ona naprawdę spotykała się z kimś w celach kto wie jakich?
1: Znaczy nie sądzę, że ona się spotykała tutaj z jakimś mężczyzną. Bardziej to były gdzieś takie po prostu spotkania, gdzie nie mówiła mi, że jest dokładnie w miejscu, w którym była.
2: A dlaczego to robiła? Jeśli to nie było istotne, dlaczego nie mogła powiedzieć?
1: Mówiła, że albo zapomniała, albo nie miała czasu. To było po prostu zupełnie z mojej troski do niej.
2: Nie rozumiem. To nie jest tak, że ty jej nie pozwalałeś, więc mogła pójść z koleżanką, z grupą znajomych, z kumplem gdzieś i nie miałeś nic przeciwko temu. Dlaczego musiała cię oszukiwać?
1: Chciała mnie oszukiwać, bo po prostu wstydziła się przyznać do tego, ile tych piw rzeczywiście było.
2: Nie chodziło pewnie tylko i wyłącznie o spotkania, czy towarzyskie, czy bycie w pubie.
1: Były takie sytuacje, w których rzeczy, które dla mnie są taką emocjonalną zdradą, czyli jakieś tam flirtowanie, rozmawianie o rzeczach, o których nie powinno się rozmawiać z kolegą, no to ona to robiła, a ja uważam, że no jednak w związku jak się jest, to takich rzeczy się nie powinno robić.
2: W tej kwestii ludzie się odpowiednio dobierają. Jeśli akceptujemy flirt niegroźny, który nie niszczy i nie rujnuje związku, to nie zwracamy na to uwagi, bagatelizujemy to, bo nie jest to istotne.
1: Ja chcąc, znaczy tylko taką troskę mieć w kierunku niej, jak wyszła z pracy i był ten czas, kiedy już powinna być w domu, a była dłużej i się zapytałem, no ale co się dzieje, dlaczego ciebie nie ma, coś się stało, no to miałem zarzucane, że ja ją kontroluję, że ja ją sprawdzam, że nawet nie może chwilę z koleżanką postać na przystanku, no bo ja już myślę, że ona nie wiadomo gdzie jest.
2: Czyli ona ci tylko i wyłącznie zarzucała nadmierną kontrolę, doszukiwanie się kłamstw. To z jakiego powodu się z tobą rozstała?
1: Z powodu tego, że twierdzi, że ja nie potrafię się przyznać do tego, że jestem osobą kontrolującą i toksyczną. I ona po prostu źle interpretuje to, co ja do niej mówię. Ja chcę się o nią troszczyć i dbać o jej bezpieczeństwo, a ona to traktuje jako atak na nią. Kiedyś chciała spotkać się z koleżanką. Ja powiedziałem, mówię, dobrze, okej, w porządku, mówię, spotkaj się, mówię, tylko no znów mówię, tam będziecie, mówię, piły sobie to winko, a ona mówi, aha, czyli już nawet zabraniasz mi się z koleżanką spotykać.
2: Ile ona ma lat?
1: 31.
2: Może nie trzeba się o nią martwić, co, jak jest pełnoletnia. Ceni sobie pewnego rodzaju wolność. Nie wiem, na co żeście się w tym związku umówili. Jak długo mieszkacie? Jak długo trwała ta znajomość?
1: No znajomość trwa 2,5 roku, a mieszkamy od niecałego roku razem. I umawialiśmy się na to, że no, będziemy sobie mówić gdzie, z kim wychodzimy. W trakcie spotkania tak jakby sobie o tym nie przeszkadzamy, nie bombardujemy się SMS-ami, tylko jesteśmy na tym spotkaniu. ale żeby wszystko było jasne, klarowne, żeby nikt nie miał nikomu nic do zarzucenia, no to mówimy, gdzie idziemy, z kim idziemy i mniej więcej, o której możemy być w domu.
2: Dziewczyna ucieka, bo czuła się w związku z tobą po 2,5 roku jak w więzieniu. Dobrze to zrozumiałem?
1: Metaforycznie dobrze.
2: A gdyby tak konkretnie?
1: No to nie w więzieniu, ona to bardziej określiła w klatce.
2: Zadzwonimy do Angeliki, zapytamy, o co tu kaman jej zdaniem. Angeliko, kochamy się w Michale, bądź definitywnie go rzucamy, żeby się chłopak nie męczył i zupełnie niepotrzebnie wydawał pieniądze na psychologa. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. WOX FM.

0: kocha? Albo rzucaj.
1: Halo, halo? Tak. Przepraszam, Angeliko, że ja tak naciskam strasznie, ale to tu i teraz muszę z tobą porozmawiać.
2: Ale ja nie mogę, bo jestem na szkoleniu.
1: Angela, ale nie możesz na chwilę wyjść?
2: Nie mogę, bo ja mam teraz nowe HP.
1: W 3 minuty to załatwimy.
2: Nie, dziękuję.
1: Angela, proszę cię, znajdź dla Pawelca chwilę, 3 minuty i wracasz na szkolenie.
2: A ja znam ten numer, ja wiem,
1: ja
2: co
1: wiem,
2: to
1: Angela, ja napisał, wiem, o co chodzi, napisał.
2: Ale teraz nie mogę, naprawdę.
1: No ja weź, wyjdź na chwilę, powiedz, zaraz wrócisz, że matka dzwoni. No.
2: Ja wiem, kto dzwoni. Ja
1: powiedz, że matka dzwoni. Powiedz, że dziecko, coś nie tak, nie wymyśl coś, no.
2: Nie mogę, bo ja muszę iść.
1: Angela, ale tu sprawa o być albo nie być, miłość, ktoś tu kocha, rozpacza, bo się mu rozwaliło.
2: Ja wiem.
1: Baby, wracaj do domu, bardzo cię proszę. Ja już mu tu tłumaczyłem, wlewałem mu olej do głowy, a w ogóle przeszkodziłem mu...
2: Ale ja jestem teraz na PHP.
1: Dobrze, a przeszkodziłem mu, bo jest u psychologa, tamten też go leczy.
2: No nie, to leczy, może to wyleczy.
1: Ja myślę, że jestem skuteczniejszy. Już wie, że musi ci dać luz.
2: I tak, on pewnie leci teraz.
1: Tak, on się strasznie boi o ciebie, rozumiesz? On się martwi, on tylko dlatego to robi. To nie jest jakaś chora zazdrość, tylko to się zamienia w natupiekuńczość, wiesz, bo on się martwi.
2: No jest, jak dziecko mnie traktuje, ja nie jestem jego córką, jestem osobą dorosłą.
1: Ty masz 31 lat, wróć.
2: No właśnie.
1: Wyglądasz na 22.
2: Na 19.
1: Jak mu oddałaś pierścionek zaręczynowy?
2: No tak, no bo nie, chyba dobrze wie, dlaczego.
1: Nie tulisz? No. Nie naciskasz na łóżko, no to co, przecież przerażony jest, nie?
2: Dobra, ja kończę, bo szybciej zakończymy.
1: Kochasz?
2: Zobaczymy, pogadam.
1: Bo ja nie wiem, co ja mam zagrać, fanfary czy rozpacz.
2: Nic.
1: Kochamy?
2: Kochamy. Jeszcze? Kończę.
1: Dobra, Michał, szybko, Michał, szybko, zanim on odłoży. Teraz minuta. Michał.
3: Czekam na siebie w domu, mam nadzieję, że pogadamy, że uda nam się razem to skreślić. Za to, co zrobiłem, za to przepraszam.
1: I że się
2: no,
1: to nie
2: zrobisz,
1: powtórzy.
2: Powtórzy się, powtórzy to nie raz. Jak się powtórzy, to już go zostawię.
1: No oczywiście, że tak. Chodzi o to, żeby on robotę w robocie zostawiał, nie?
2: No, o, dokładnie. Wiem. Bo ja robotę zostawiam w robocie, nikogo nie sprzedaję.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, Angelika. Było bardzo miło cię poznać.
2: Dziękuję bardzo.
1: Buziaczek, pa.
2: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Reklama.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy z A1. Premier apeluje o przyjęcie ustawy. To w sprawie kryptowalut. Projekt blokuje prezydent. Można dostać pieniądze na odpoczynek na Podlasiu czy Mazurach. Ruszył program dopłat.
1: Jest czwartek, 3 dzień września, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnijmy, mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd zajmie się dzisiaj. Premier łączy regulację rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie pójdzie po myśli rządowej koalicji, a ustawy o rynku kryptoaktywów nadal nie będzie w polskim prawie. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
3: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
4: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
3: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
5: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
6: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
3: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymagania. Największości.
0: Na wczoraj w sprawie Zonda Krypto zatrzymano kolejne 3 osoby. Jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Komendant miejski Policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na wydarzenia na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Zarejestrowano szarpaninę mężczyzn, do których podchodzi kolejna osoba i uderza pałką teleskopową. Potwierdzono, że w bójce brało udział 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry.
7: Decyzją komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informuje Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Postępowanie w tej sprawie trwa. Kranówka w Braniewie zanieczyszczona. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli. Miejscowy sanepid wydał ważne zalecenia dla mieszkańców. Z wody można korzystać tylko po przygotowaniu. Na razie nie wiadomo, skąd niebezpieczne bakterie pojawiły się w wodzie. Ich obecność wykryto podczas rutynowej kontroli stacji uzdatniania wody w podbraniewskich Rogitach.
8: Stacja uzdatniania jest szczelna i my nic tam żeśmy ostatnio nie robili, także nic nie było otwierane, także no jest dziwne to dla nas.
0: Mówił prezes braniewskich wodociągów Bartłomiej Fita. Wodociąg, w którym wykryto obecność groźnych bakterii, zaopatruje nie tylko Braniewo, ale także kilka pobliskich miejscowości w gminie. Dzisiaj pobrane będą kolejne próbki do badań. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o godzinie 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek? Dopytywała nasza reporterka.
9: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
10: Jestem któryś raz.

0: 26 stopni, tyle może pojawić się na termometrach w Rzeszowie i na południu Polski. No, tam na Pomorzu to zaledwie 20.
1: Tak, do tego opady deszczu przelotne też na Pomorzu.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
3: Mamy czwartek, to trzeci dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
4: Prezenty i manipulacja. Wykorzystywał seksualnie nastolatki. Robert S. stanie przed sądem w Gorzowie. Grozi mu do 15 lat więzienia. Jest akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi, fotografowi, instruktorowi nauki jazdy. Śledczy oskarżają mężczyznę o 15 przestępstw, w tym posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, rozpijanie małoletniej i 13 czynów o charakterze seksualnym, w tym usiłowanie gwałtu. Zeznania złożyło 8 nieletnich pokrzywdzonych. Robert S. manipulował dziewczynkami, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
5: Skierowałem akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, oskarżając Roberta S. o 15 czynów zabronionych. 13 z nich ma podłoże seksualne. Są to inne czynności seksualne z wykorzystaniem małoletnich, jak również usiłowania zgwałcenia. Szeroko można powiedzieć, że przestępcza działalność oskarżonego miała charakter child groomingu, czyli takiego jakby oswajania dzieci, nawiązywania z nimi kontaktu po to, żeby w przyszłości wykorzystać seksualnie, i nie chodzi tutaj tylko o zgwałcenia czy też sam kontakt fizyczny, ale też nakłanianie do pornografii czy też wytwarzanie zdjęć o charakterze pornograficznym. Niecała sprawa została jeszcze zakończona, lecz z uwagi na okres trwania, na okres stosowania tymczasowego aresztowania, zdecydowałem o tym, żeby w znacznej mierze tę sprawę zakończyć. Natomiast obszerny materiał dowodowy, w szczególności w postaci zdjęć pornograficznych, został wyłączony do odrębnego prowadzenia. Te liczby będą się różniły, ponieważ wiele osób decydowało się wyłącznie na kontakt telefoniczny, nie decydując się w późniejszym czasie na złożenie zeznań z różnych przyczyn. Były to przyczyny najczęściej osobiste, ponieważ czyny zarzucane oskarżonemu były popełniane na przestrzeni ostatnich 10 lat, więc część osób weszła już w wiek dorosły, ułożyła sobie na nowo życie, więc nie chciały jakby zeznawać w tym zakresie. Przesłuchaliśmy 70 osób, około 70 osób, co pozwoliło na przedstawienie 15 zarzutów co do 8 pokrzywdzonych.
4: Do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skwierzynie. 48-latek przebywa w areszcie, nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Do osobnego postępowania wyłączono treści pornograficzne znalezione na nośnikach elektronicznych.
3: Stary blok operacyjny w gorzowskim szpitalu zostanie zmodernizowany. Powstanie tam m.in. sala wybudzeń. Inwestycja, jak zapowiada prezes lecznicy, ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższego roku. A to nie wszystko. Szpital obecnie ma rozstrzygnąć 3 duże przetargi. Chodzi o kompleks szpitalny przy ulicy Walczaka. 200 milionów złotych do wydania. Termomodernizacja budynku głównego, m.in. zmiana elewacji, to około 100 milionów złotych, oraz 80 milionów będzie kosztować budowa nowego kompleksu laboratoryjnego. Do tematu będziemy wracać. Ma być jaśniej i bezpieczniej. Trwają prace nad oświetleniem kolejnego fragmentu Parku Słowiańskiego. Nowe lampy pojawią się na odcinku od pętli komunikacji miejskiej w stronę Areny Gorzów. Koszt to 270 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu obywatelskiego. Prace w parku są prowadzone także pomiędzy ulicami Kosynierów Gdyńskich i Wańkowicza. Tam także pojawi się nowe oświetlenie i wyremontowane zostaną schody oraz alejki.
4: System się spina. Odnalazło się także 7 tysięcy mieszkańców Gorzowa. Takie są pierwsze wnioski po 6 miesiącach obowiązywania nowego systemu naliczania opłat za śmieci. Po półroczu wiadomo, że udało się uszczelnić system. Objętych jest nim około 99% mieszkańców, a ściągalność jest na nieco wyższym poziomie niż zakładało miasto, ponad 97%. Póki co koszty odbioru śmieci i wpłat od mieszkańców się bilansują, mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
6: Pół roku to jest zupełnie wstępna informacja, bo my nie tylko planujemy budżet w systemie rocznym, ale też rozliczamy się z mieszkańcami ZUS-u w systemie rocznym i również z miejską spółką Ineco MTO, która odbiera i transportuje odpady. W związku z tym tak naprawdę takie prawdziwe podsumowanie będzie mogło być zrobione dopiero po roku. Patrzymy też, jak wygląda kwestia odbioru, zagospodarowania odpadów w innych miastach, z jakimi problemami i wyzwaniami się borykają chociażby gminy sąsiednie. Warto zwrócić uwagę też, że Gorzów ma bardzo

0: w częste odbiory odpadów, czyli w zabudowie wielorodzinnej, w odpady na przykład zmieszane, odbierane są 2 albo 3-krotnie w tygodniu. To jest rzadkość na poziomie nawet dużych miast, bo ja tylko w jednym mieście spotkałem się z tym, żeby odpady przy zabudowie wielorodzinnej były odbierane na przykład 3 razy w tygodniu. Podobnie jest z innymi frakcjami, także obserwujemy oczywiście, co się dzieje na rynku odpadów, obserwujemy nowe rozwiązania czy propozycje legislacyjne, ale takie pełne podsumowanie systemu będzie mogło być dopiero po roku. Dzisiaj przekazałem wstępną informację o tym, że idzie dobrze ściągalność, że system poprawił szczelność, bo mamy ponad 99% mieszkańców ujętych w systemie. To jest bardzo dobra informacja. Brakowało nam w MG6 kilku tysięcy obywateli do tego, żeby te obowiązki były równo rozłożone. Także jest te kilka tysięcy, w tej chwili to jest około chyba 7 czy 8 tysięcy. Tyle wynika, oczywiście to są wszystko szacunki, dlatego że my bierzemy dane z ewidencji ludności, nie mamy jeszcze danych GUS-u za pierwsze półrocze, więc dopiero jak zestawimy to z danymi, tak naprawdę za cały rok będziemy wiedzieli, jaka jest szczelność systemu, jak wygląda budżet, czy się spina i jak będą wyglądały wydatki na poszczególne usługi, zarówno jeśli chodzi o transport, jak i zagospodarowanie, odbiór odpadów i zagospodarowanie ich na składowisku czy przetworzenie przez znak.
1: Na tym chwilę to wygląda tak, jak się Państwo spodziewaliście, lepiej, gorzej?
0: No jesteśmy, tak jak mówię, w połowie drogi, więc wygląda to nieźle. Mamy dane, którymi dysponujemy, pokazują, że za pierwsze półrocze powiedzmy, że system się w miarę spina, tylko zastrzegam od razu, że drugie półrocze będzie mniejsze zużycie wody, w związku z tym opłaty i wpływy będą mniejsze od mieszkańców. Też mieszkańcy wpłacają na przykład z góry za cały rok, więc to też są dane, które jakby zaburzają obraz ten półroczny. Dopiero po pełnym roku będziemy widzieli tak naprawdę, co jest do poprawy, gdzie jest możliwość jeszcze może uszczelnienia systemu, gdzie w jakich obszarach musimy poprawić ściągalność, chociaż ona też jest bardzo dobra, bo jest na poziomie 97,6%, więc to jest i tak więcej niż zakładaliśmy optymistycznie przy wdrożeniu systemu, a wiemy, że pierwsze wdrożenie systemu było no bardzo trudne i dla mieszkańców, i dla administracji. Wymagało dużo cierpliwości od mieszkańców. To jest przesiadka na zupełnie inny system. Zarządcy, z którymi się wcześniej spotykaliśmy, no te spotkania procentowały, bo zarządcy świetnie sobie poradzili z systemem, mimo że druk samej deklaracji nie jest wcale prosty. Natomiast no, wiemy, że tam pracują profesjonaliści i to jest zupełnie inaczej niż w zabudowie jednorodzinnej, gdzie każdy z nas indywidualnie musi taką deklarację złożyć.
1: To podsumowanie roku będzie styczeń, czy raczej luty?
0: Nie, myślę, że raczej luty. Raczej luty, dlatego że potrzebujemy również takich danych statystycznych, tak jak mówiłem o GUS-ie. One są zawsze z jakimś przesunięciem 2-3-miesięcznym.
2: Przypomnijmy, od stycznia w Gorzowie obowiązuje hybrydowy system naliczania opłat za śmieci. Mieszkańcy bloków i kamienic płacą po wodzie, a w domkach jednorodzinnych na starych zasadach.
3: To będzie czas derbów. Najpierw w piątek na Jancarzu spotkają się żużlowcy Stali i Falubazu w rewanżowym pojedynku o utrzymanie w Ekstraklasie. Przypomnijmy, w Zielonej Górze Gorzowianie przegrali 6 punktami. Aby zapewnić sobie utrzymanie w elicie, muszą wygrać przynajmniej w takim samym stosunku, czyli 48-42. Zapowiadają się wielkie emocje. Pewnie nie mniejsze będą także na stadionie piłkarskim, gdzie w trzeciej lidze ponownie spotkają się Stilon i Warta. Stilon jako Beniaminek radzi sobie bardzo dobrze, Warta również punktuje. Oba zespoły zajmują miejsce w środku tabeli. Kto okaże się lepszy? W sobotę kibiców czeka na pewno bardzo zacięte widowisko. Żużlowcy do pierwszego biegu wyjadą w piątek o godzinie 20:30, a piłkarze na stadionie przy ulicy Olimpijskiej zameldują się w sobotę o godzinie 16:00.
2: Gorzów Cup na zakończenie lata. Rywalizować będą młodzi piłkarze w kategorii Orlik. W piątek emocje na stadionie przy Olimpijskiej. Początek o godzinie 16:00. Wstęp wolny. Na murawę wyjdzie 8 drużyn. W ubiegłym roku zwycięzcą był Lech Poznań. Może tym razem wygra reprezentacja Gorzowa. Wsparcie kibiców jak najbardziej przyda się. Mecze w piątek od 16:00 na stadionie piłkarskim. najlepsza drużyna zgarnie puchar.
4: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa w studiu. Dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora Gorzowskiego Teatru, radnego Gorzowa, a także i co ważne, dyrektora festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Dyrektora artystycznego, bo jest jeszcze naczelny, wie, żeby się nie obraził.
1: Aha, dyrektor tak, artystyczny.
5: Wojciech Ramos.
1: Okej, okay, tak. Okej. Okay, okay. Panie dyrektorze artystycznym. Co tam będziecie sobie wyobrażać tak od 8 do 14 września?
5: No, to fajne, fajne sprawy będą. To jest drugi już festiwal. Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Chcemy to... Zaczynamy 8, kończymy 14. Będą to tak. I warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą... Zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też no, kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko to w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane, w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych w słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało.
1: Od 8 do 14 festiwal. To tyle o nim, a teraz sobie porozmawiamy o sprawach, no, miejskich, no bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
5: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
1: Dobrze. No, ostatnia sesja niedawno. Zapowiadało się bardzo gorąco. Myślę, że aż tak emocjonalnie nie było. A chodzi oczywiście o Stal Gorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiałem jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Brubel, prezes był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był, a teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby. Wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona, no, klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej, powiedzmy sobie tak, te 6 milionów, które no, trochę zmroziło środowiska gorzowskie, no to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej.
5: No,
1: że
5: to było,
1: że
5: to było
1: niefortunne, no to jednak kwota dalej jest jakby... Dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem te 6 milionów, bo o tym mówimy, to jest coś, co... Za czym można zagłosować?
5: Zobaczymy, jak będzie, czy to w ogóle stanie na sesji Rady Miejskiej, bo to jest istotne, tak? I dla mnie najważniejsze na tej sesji zrobiło... jakby w tej całej dyskusji, i to nie używam to dokładnie słowa dyskusja, bo to nie były jakieś takie przepychanki na jakieś dziwne polityczne argumenty, nazwijmy to, tylko były na konkrety, pytano o konkretne rzeczy, pani konkretnie odpowiadała, pani dyrektor. Pojawiło się, jak dla mnie, bo doskonale wiesz, że 2 lata temu nie głosowałem za Stalą, bo uważałem, że tam już jest taki dziwne jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana właśnie strategia sportu, która została zupełnie zapomniana, do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście, tak jak kiedyś było w strategii sportu, tylko 3 chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej, i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej sytuacji Stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne. To znaczy to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
1: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje.
5: Bo
1: mimo tej dotacji miejskiej, no, klub liczył na milion więcej, tak, czyli na 2,5 miliona, no to tu już widzimy, że milion brakuje. A z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
5: No to widzisz, to jest tak, że myślę,
1: pod
5: że...
1: Pod warunkiem, dodam
5: że,
1: tylko,
5: że... Że wygra konkurs.
1: Że klub zakończy sezon zwycięskim 2 meczem z Falbazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
5: W zeszłym?
1: W zeszłym. Mm-hmm. To znowu, bo to będzie taka sama sytuacja.
5: Tak, że będzie dodatkowe...
1: Dodatkowe koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku.
5: To myślę, że...
1: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
5: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, no bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. 2 lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
1: Wykupcie akcje za 2,5 miliona, my sobie zresztą poradzimy.
5: No
1: tak
5: i właśnie okazało się, że nie i dopiero ja mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w takim kierunku, co mogło się ruszyć 2 lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. No, jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej, nie? Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
1: A twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową Stal?
5: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać, mówić, o, wiadomo, że tu mamy Stal.
1: To może dopowiedzmy tylko naszym słuchaczom, że mieszkańcy
5: złożyli petycję.
1: 68 złożyła taki wniosek do prezydenta miasta. Na sesji prezydent mówi, że on jest teraz sprawdzany pod względem formalnym, że wszystko jest okej. I prezydent powiedział, że jeżeli będzie okej, to takie konsultacje ogłosi.
5: I bardzo dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo może się nagle okazać, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce Stal. A może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta, i nie dokładają nic do tego, bo nie płacą tu podatków.
1: Ale kupują bilety.
5: A to tak, faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się wchodzi. Rozpasanie takie, nie? Ale myślę, że to trzeba podyskutować, no bo jesteśmy już pod ścianą i coś trzeba wybrać. I teraz dzielić to na tych, którzy będą dosypywać pieniądze i są B, i tych, którzy są przeciwko dosypywaniu pieniędzy i są fajni. Tak? Znaczy dla innych fajni, dla innych nie. No, nie możemy się dać, jakby nie możemy się dzielić. Zaczęto rozmawiać i to mnie naprawdę tak dość optymistycznie nastraja do przyszłości.
1: Wspomniałeś o tym, że trzeba pomyśleć nad strategią, no tak jak też już rozmawialiśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę, no przepisy są, tylko że albo należy je zmienić, albo po prostu się do nich stosować. Dodam tylko, że jest strategia przyjęta przez radnych poprzedniej kadencji, albo dwie kadencje.
5: Dwie kadencje, bo to 10-letnia
1: temu, że podział pieniędzy na sport ma wyglądać tak, że 60% ma iść na sport dla dzieci i młodzieży, bo to jest zadanie miasta. Natomiast 40% na sport zawodowy.
5: Zawodowy. I okej, tylko że ta strategia też w zeszłej kadencji została zmieniona i jakby zmiany za pomocą uchwały zostały zmienione dwa punkty tam tej strategii, trzy punkty i w tym momencie rozsypała się cała strategia. No tak też nie można działać. Strategia kończy się w 2026 roku, czyli dokładnie w tym roku się kończy strategia. Zresztą Piotr Wiciśniewski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, złożył taki wniosek na tej sesji Rady Miasta. Troszeczkę gdzieś tak chyba przemknął to, bo złożył wniosek.
1: Tak,
5: i za chwilę
1: mówił prezydentowi, że należałoby zacząć
5: tak jest
1: rozmowę.
5: No i myślę, że to zostanie złożone w dniu jutrzejszym już na piśmie, ten wniosek i będziemy pracowali nad taką strategią, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. No nie poradzimy sobie. Mamy dyscypliny sportu wiodące, no dla jednych jest wiodący żużel, dla innych jest wiodąca siatkówka, dla innych piłka ręczna, dla innych koszykówka. To trzeba jakoś piłka nożna.
1: Na przykład wioślarze albo kajakarze, no którzy medale olimpijskie zdobywają dla Gorzowa
5: między innymi. Sebastian, zgoda. Dlatego nie może taką strategię opracowywać ktoś, kto mieszka w mieście, bo tutaj jakby firma miejska, czy nie wiem, czy jakaś komisja i tak dalej.
6: Pierwsza zmiana. Reklama. Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Reklama.
11: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
12: Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych. Berlin odpowiedzialnością za incydent obarczył Moskwę. W środku były płaskie baterie. W wiadomościach najnowsze informacje po akcji służb w Warszawie znaleziono tam podejrzane pakunki. Wczoraj po południu ulica Żupnicza została wygrodzona przez policję, a ruch został wstrzymany. Służby sprawdzały znalezione pakunki i występowały utrudnienia w ruchu. Autobusy miejskie kierowane były na objazdem. Po kilku godzinach przekazano, że nie ma zagrożenia. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
13: Pierwsza zmiana. Od rana.
14: Kłaniamy się nisko.
15: 6.32, dzień dobry.

0: 23 minuty do godziny 7. To jest czas na przegląd prasy i internetów i ja mam szczerze już tego dosyć.
1: Co
0: tej
1: stało?
0: Prasy.
2: Czego?
0: Bo taki artykuł jest w gazecie. Okradał sklep, w którym pracował. No. Jak dla mnie to jest tanie szukanie sensacji.
1: Tak, to prawda. Oczywiście.
2: Ale też jaka wygoda. Co będzie chodził, zdzierał buty.
1: To nie jest okradanie, to jest przynoszenie z pracy, Paweł.
0: Załatwianie. Oczywiście, no tak można nazwać, tak. No ale na pewno...
2: Umówmy się.
1: A co kradł?
2: Nie kradnę mleka przecież, tak? Tylko sobie
0: muszę
2: biorę.
0: Przeczytać artykuł. Odzieży tak. Ze sklepu. Odzież.
1: No, no to testował jeszcze, sprawdzał. Dla klientów z dobrego serca zakładał to, sprawdzał, tak. Czy ten dres się nada.
0: A pewnie się też dzielił, czy z rodziną, ze znajomymi.
2: No, sprawdził, jak się zachowuje po praniu, czy nie wyciąga, czy nie gubi. Tak?
0: Nie mówmy o tym. Dobra, a ważne informacje ze świata plotkarskiego. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem.
2: Ewa Chodakowska.
1: Okay.
2: A tak, faktycznie.
1: No, przykro nam bardzo. Faktycznie. Tymczasem w Rzeczpospolitej.
2: 18 lat jak psu.
1: Mm-hmm. Słuchajcie, w Rzeczpospolitej znakomite informacje.
0: Tak.
2: No, dawaj.
1: Diamenty mocno tanieją.
0: Ojej, cudownie.
2: To chyba dobrze. To
0: z miliona na 900 tysięcy?
1: Jednokaratowy kamień jeszcze w 2020 roku kosztował 5,5 tysiąca dolarów, dekadę temu nawet 8 tysięcy, a dzisiaj już tylko 4 tysiące dolarów.
0: Ojej.
2: Widzisz? 4 razy 4, to jest 16 tysięcy złotych jeden karat. No.
0: Ale to jest powód,
2: drobinka.
0: Żeby zrobić dziś mężowi awanturę, że takie tanie diamenty...
1: Nie, tam jest napisane, że biżuteria drożeje. Ej.
3: Pierwsza
2: ale
3: zmiana.
2: Złoto w górę.
3: Z Vox FM.
1: Spokój się.
0: No dobra. 21 minut i będzie 7.
1: Piękni młodzi w Vox FM już teraz.

0: Nasza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
0: Pierwsza zmiana.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie portalu prezentmarzeń.com.
2: Budzi ludzi.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Przepraszam.
4: Kto tak umie?
3: Kto
4: tak umie?
3: Ja tylko pociągnął.
4: Zmiksował po prostu jedno z drugim, ale jak pięknie weszło się, połączyło.
3: Jakbyście nie wiedzieli, to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: 14 minut do godziny 7 i dzisiaj będziemy dzwonić do Natalii, dzwonić i ją budzić. Taki jest przynajmniej plan.
3: Natalia jest operatorem podnośnika koszowego.
5: Podnośnik koszowy.
3: Bardzo nie lubię, kiedy musi jechać w porannych godzinach na usługę. W związku z tym, że są poranne godziny, 13 minut zostało do godziny 7, no to zadzwonimy do niej i ją wezmiemy na tę poranną usługę.
5: A to taka winda na samochodzie jakby, no, że tak się podnosi.
3: Jak kot na drzewie utknie, to wtedy takim podnośnikiem koszowym strażacy.
5: I co, nam utknął kot?
3: Nie!
5: Mamy
3: nie.
5: inną sprawę.
3: Zupełnie inna sprawa, słuchajcie, bo to...
4: To co?
3: Święta coraz bliżej.
6: Halo?
3: Halo, dzień dobry pani Natalio, kiedy pani będzie?
6: Jeszcze raz, a gdzie?
3: Michał Markowski, Urząd Miasta Gniezno, no miała pani być u nas na Chrobrego o godzinie 6.30.
6: Na Chrobrego, 6.30?
3: No, iluminacja świąteczna jest do powieszenia, pani miała nam pomóc z podnośnikiem.
6: Jezu, co wy pierdolicie? Co,
3: przepraszam bardzo, ale jak... Takie słowa o poranku? Co to ma być?
5: Co to w ogóle znaczy?
3: No właśnie, ja w pierwszy raz słyszę.
4: Miałbym kilka pomysłów.
3: Kiedy mam tę iluminację wierzę?
5: No już zaraz Wigilia.
3: No,
4: potem wystarczy zapalić.
3: Dzisiaj było ciemno, jak szedłem do pracy. Może przez chmury, ale wciąż ciemno.
7: Tu poczta głosowa pluca.
3: Myślisz, że da mnie spokój?
4: Wkurzy się i odbierze. Zobaczysz.
7: Tu poczta głosowa.
5: Ty jesteś brutalniejszy niż budzik. Już daj spokój. Niech śpi dziewczyna.
4: Rozłącz i dzwoń, bo tak to wiesz, nie?
7: Tu poczta głosowa pluca. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
3: Natalia, bo my dzwoniliśmy z radia, to tak chcielibyśmy ci powiedzieć, że pierwsza zmiana budzi ludzi, no ale nie odbierasz, no to sorry, nie mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń, ale za to skontaktowaliśmy się ze świętym Mikołajem i maruzgę dla ciebie na święta.
4: Za te słowa.
5: Właśnie.
3: Bo... No, przede wszystkim za to, że nie chciała pomóc nam wywiesić lampek świątecznych.
4: Chociaż jeśli to była propozycja, to bardzo prosimy oddzwoń.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

Uderzy mój dzwoneczek. Ejdź wcześniej. No to uderzam. 8 minut pozostało, a może nawet mniej. Sprawdźcie, czy ja dobrze mówię. Myślę, że nawet 6 minut pozostało do godziny 7. Play.

0: Chciałbym powiedzieć, że dawno nikt nie sprawił, że za nie mówiłem w czasie Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi.
1: A tej pani się udało, pani tak. Natalii
2: no,
1: dokładnie.
2: Ale ona miała dla ciebie propozycję, a ty nie zrozumiałeś.
3: Pierwsza Zmiana od rana z Vox FM.
0: Wiadomości za chwilę, 3 minuty do 7.
3: Reklama. Bo w Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Przesłuchania zakończone, zatrzymano kolejne osoby zamieszane w aferę Zonda Krypto. Burza na osiedlu maltańskim w Poznaniu, trwa tam eksmisja mieszkańców. Po zmroku wędrować nie można, TPN przypomina o zasadach obowiązujących w górach.
19: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Trzy kolejne osoby zatrzymane. Śledczy zabezpieczają majątek na poczet odszkodowań. To w sprawie śledztwa w związku z aferą z giełdą Zonda Krypto. Przesłuchania w katowickiej delegaturze prokuratury zostały już zakończone. Wiadomo, kim jest jedna z trzech osób zatrzymanych wczoraj przez służbę. To były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Suszka. Mateusz Gołębiewski.
20: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć trzy kolejne zatrzymania.
21: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
20: Mówi Waldemar Żurek. Minister sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
18: Mateusz Gołębiowski, dziękujemy. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do Curie deweloperowi. Wczoraj doszło do siłowego wejścia policji do domu pani Sandry. Z tym tematem Marii Habier.
11: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
17: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
11: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka, wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
22: Mam informacje o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
11: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
18: Poznańska parafia sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów. W tamtejszych domach mieszkało około 400 osób. To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego, a w debacie wzięli udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z Partii Razem, Michał Drewnicki z PiS i Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Całość prowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
23: Jaką powierzchnię ma Kraków?
24: Liczby nie podam.
23: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
25: Około 20 kilometrów. No, obwód.
23: Tak.
26: To matura z matematyki.
23: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
24: Nie pamiętam.
18: Pierwsza tura wyborów 27 września. A za godzinę poranna ósma runda w Vox FM, gościem Mateusza Chłystuna. Minutę po ósmej będzie marszałek senior z PSL-u, były minister rolnictwa Marek Sawicki. A z nami w studiu gospodarz dzisiejszego programu. Mateuszu, jakie tematy pojawią się w rozmowie?
27: Mojego gościa zapytam m.in. o powrót wysokich cen paliw i o to, czy rząd ma plan, by w obliczu tych stawek ulżyć w jakiś sposób rolnikom. Marka Sawickiego jako przedstawiciela obecnego obozu rządzącego zamierzam też zapytać o to, czy obawia się rozliczeń, jakie zapowiedział wczoraj Przemysław Czarnek, pełen wiary, że jego partia odzyska władzę. Ósma runda i 8 pytań do naszego gościa. Zaczynamy chwilę po ósmej. Zapraszam.
18: A my zapraszamy w imieniu Mateusza Chłystuna. Wędrówki po zmroku to fatalny pomysł, mówi TPN i przypomina turystom, że poruszanie się nocą po górach jest zabronione, mimo że pogoda jeszcze dopisuje. Dzień staje się coraz krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
28: Jasno robi się przed godziną szóstą, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście było. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę. Warto spakować latarkę do plecaka.
18: Noc zarezerwowana jest dla tatrzańskich dzikich zwierząt, by mogły

0: śmiejecie się ze mnie, ale ja naprawdę nie wiem.
1: Ale no to...
0: Ile samochód ma koni?
2: To zależy od samochodu.
0: No ale tak
1: do małego
0: liczbowo, czy to jest na przykład 20 czy 1000? Nie, o to mi chodzi, że tak mniej więcej.
1: To już musi być duża ciężarówka, od razu ci mówię.
2: W dowodzie rejestracyjnym tam powinnaś mieć napisane, jakby co sobie w domu zobaczyć.
0: Ale powiedzcie mi skalę.
2: Skalę, na przykład no. Taki Solaris, taki autobus przegubowy, ale, a zwykły... to ponad 300.
1: 300 koni ma. Koni, no. Tak? Jak upchniesz to, no jeden przed drugim, jeden przed drugim. Tak, tylko...
0: A może mieć trzy?
1: Wtedy siano się
2: trzy konie mechaniczne?
0: No, nie, po prostu
2: to taki
0: konie.
2: Maluch, który już ma milion kilometrów przebiegu, no może mieć trzy.
1: Tak.
2: Bo większość uciekła.
1: Pod górę zresztą.
0: Ale to konie się zmniejszają, jak jest przebieg większy?
1: Silnik słabnie. Wiesz, ja nie potrafię ci tego wyjaśnić, wiesz, bo to też ktoś wymyślił akurat, że dlaczego to są konie, nie krowy,
2: 12 minut
1: nie byki.
2: Po godzinie 7 to pierwsza zmiana.
0: No ja teraz... o konie pytam nie właśnie. Bez powodu, bo... ponieważ trzy takie konie biegły w kierunku trasy
2: S12.
0: No nie, zwykłe.
1: Koniki,
0: patataj,
1: biologiczne. Dawaj, żywe.
0: W miejscowości Młynki, to jest województwo mazowieckie, powiat siedlecki, biegły sobie wolno w kierunku trasy S12.
1: No,
0: czy tam
1: biegną sobie. No, co w tym dziwnego? Trzy konie.
0: No, jak to co w tym dziwnego? No. Pan od razu na służby zadzwonił, mówi biegną, co więcej, śledził te konie i na bieżąco informował służby, gdzie one się znajdują, no i złapali.
1: Czy się rozbiegły, czy nie rozbiegły?
2: Właścicielka z miejscowości Końskowola, no bo jakie inne?
1: A, pewnie jakiś samochód zgubił trzy konie.
2: Dostała mandat za to.
1: O,
0: że zgubiła konia?
1: Że uciekły.
0: Konie?
2: Myślę też, że za to, że po prostu ludzie byli zazdrośni.
0: Myślisz?
2: Tak, bo takiego konia nie trzeba tankować.
3: Pierwsza zmiana.
1: No, i ma grzywę, nie tak jak ja.

0: Dobra, przyznaję, no pomyliłem się.
1: W czym?
0: Proszę mi już nie pisać. 18 osób napisało, że w dowodzie rejestracyjnym nie są konie mechaniczne, tylko KW.
1: KW.
2: A ja się cieszę, bo okazuje się, że nie tylko ja się nie
1: czyli
2: znam
1: nie
2: na autach.
1: Konie mechaniczne.
0: Kilowaty.
2: A 1 kilowat to 1,36 konia mechanicznego.
0: Czyli i teraz, 1,36. Drogie dzieci, w drodze do szkoły, proszę sobie policzyć, jak to się przelicza. Tak jak samochód ma 70 kilowatów, to ile to będzie koni mechanicznych? Nie, dobra, nie róbcie tego.
1: 70 razy 1,36, tak?
2: Poza tym, od 8 są zajęcia.
0: Poza tym, nieważne to ile, czy tam jest KW, czy konie mechaniczne.
2: Trzeba jeździć wolno.
1: Tak.
0: W ogóle nie jeździć.
2: A jak to nie jeździć?
1: Trzeba jeździć, tylko trzeba znaleźć kogoś, kto tankuje.
0: No właśnie. Ceny benzyny są takie, że...
1: Żona ma męża.
0: Tak, samochód trzeba zostawić. Dzisiaj w ogóle o tym będą poranne wyjce po godzinie 8. Zapraszamy serdecznie.
2: O cierpieniu młodych i starszych ludzi na stacjach benzynowych.
0: Dokładnie. Możecie już sobie zadzwonić do najbliższych. Wszyscy razem będziecie śpiewać.
2: Budzik też nastawić. Polecamy. 21 minut po godzinie 7. Od dzisiaj w ogóle wchodzą nowe zasady dla nowych kierowców.
0: A tylko dla nowych?
2: Tak. Spokojnie.
0: To bardzo dobrze.
1: To dobrze. Proszę.
2: Okres próbny 2 lata. No. Dopuszczalna w czasie tego okresu próbnego ilość promili to 0,0.
1: Uważam, że
2: a do tego
1: dobrze.
2: 12 punktów będzie, punktów karnych. Aha. Będzie sprawiało, że trzeba iść na obowiązkowe szkolenie. A okay. Szkolenie jest oczywiście płatne.
1: Bardzo dobrze. Czyli tak sobie podreperują ten budżet. Ale powiedz mi, tam nie ma nic na temat środków odurzających?
2: No nie, jak to nie ma? No nie można.
0: Paweł, ale jak jesteś kierowcą starym, to też nie możesz.
3: Pierwsza zmiana.
1: A kawa, czy to jest to?
0: Przepraszam, nie starym, tylko doświadczonym.
1: Dziękuję, trochę mnie to zabolało.

0: 7.27, z tego co widzę na zegarze i chyba się nie mylę. O tej godzinie mamy gościa specjalnego.
1: A no tak, myślałem, że już śpiewamy.
0: Ale nie.
2: Spokojnie, Paweł,
0: właśnie,
2: nie stresuj się.
0: Na niego jeszcze poczekajmy.
2: W Vox FM będą po godzinie 8.
1: Nie widziałem.
2: Teraz Rysiek Piwek z pytaniem. Co robi czajnik na komendzie?
1: Tam.
3: Masz ci los.
0: Na komendzie, czyli o policji.
1: Czymś gwizdkiem, coś z wodą, czyś czy coś.
0: 6098 6969, piszcie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: A za chwilę wiadomości, Vox FM będą też informacje sportowe. Muzycznie za to czeka Ace of Base.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Teraz w Biedronce.

0: Moja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM. W studiu jest już Marta Kiermasz.
5: Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas prac rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy z jednostki wojskowej w Kazuniu. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godziny 16 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi takimi jak m.in. PESEL i adres. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. Za pół godziny gościem Mateusza Chłystuna będzie marszałek senior z PSL-u Marek Sawicki. Tematem rozmowy będzie m.in. powrót do wyższych cen na stacjach paliw i reakcja rządu na te podwyżki. Początek 8 rundy przypomnę minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzek po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem. Z turniejem pożegnały się też Magda Linet i Magdalena Fręch. Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami 3 zespoły z niej, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu 2 zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Mileta Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 10 bramek.

0: Ricardo, proszę powtórz.
1: Co robi czajnik na komendzie?
2: 6098 69 69. Piszcie 28 minut do godziny 8.

0: wiecie, co takie rzeczy o policji wypisywać. No moi kochani.
1: Ale to przez Rysia, nie zwalaj na słuchaczy. On takie pytania zadaje.
2: 20 minut zostało do godziny 8, słuchacie Vox FM, a Rysiu zadał dokładnie takie pytanie.
3: Co robi czajnik na komendzie?
4: Doprowadza policję do wrzenia.
2: Jeżdżę na psy.
1: No naprawdę, tak napisał?
3: No ktoś tak napisał.
1: Nie, no to jest niedopuszczalne. Leje wodę, podgrzewa atmosferę. To są zdecydowanie ładniejsze
4: odpowiedzi. Paruje podejrzanych.
2: Straszy komendanta granatnikiem. No nie, no ludzie kochani.
5: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi czajnik na komendzie? Puszcza parę. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Tak właśnie budzi Radio Vox FM. 13 minut zostało do godziny 8. No i moi drodzy, teraz jest wyjątkowy moment w historii polskiej radiofonii, ponieważ...
1: Jaki?
0: Jedyny radiowy teleturniej w Polsce.
1: Zawsze jest zaskoczenie. No właśnie.
0: Kto jest taki głupi jak nie my?
2: Za chwilę się dowiemy, jak macie na imię, bo oczywiście zgadniemy, zawsze nam
1: oczywiście,
2: się udaje.
1: Że tak. Czy od razu słychać, kto dzwoni, nie?
2: A zasady są takie, że na 6098698869 już teraz możecie dzwonić. Linia jest otwarta, pamiętajcie tylko, no, aby się nie przedstawiać.
1: I dowiedzieć się, że na przykład źle żeście wybrali swoje imię.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Siemanko, przeklinać nie można.
0: Nie można, zdecydowanie nie. A co, chciałeś coś o paliwie mówić?
3: Nie, chciałem o tej pani, co tym koszykiem podnosi.
2: Dobra, to ja w temacie. Co boli bardziej? Złamanie otwarte czy tankowanie auta?
3: Tankowanie auta.
2: No. Wiadomo, czyli to jest człowiek twardo stąpający po ziemi. Ja myślę, że jesteś Tomasz.
3: Nie Tomasz. Jesteś... Ale miałem mieć na drugie Tomek.
2: O. Czyli blisko, jesteśmy
1: Zbyszek.
2: Blisko.
1: Jesteś Zbychu.
3: Zbychu, nie Zbychu, też nie Zbychu.
0: No to co, ja klasycznie pojadę, nie?
1: Tak.
0: Grzesiek.
3: Konrad nie wie.
0: Grzesiek.
3: A jak?
1: Grzegorz.
0: Można się bawić
1: Gregory,
0: ładnie.
2: Ja z tobą nie gram, ty oszukujesz.
0: Halo, halo.
1: On wywołuje, wiesz, on wywołuje Grześków. To jest tak, że oni dzwonią.
2: Kto z nami?
0: Może tutaj?
1: Jesteśmy na antenie.
3: Halo.
1: Witamy.
2: Halo, cześć. Słuchaj, powiedz nam, jaki jest twój ulubiony kolor? To wiele mówi o człowieku.
1: Mężczyźnie.
3: Zielony. Kolor.
0: Zielony.
1: Zielony.
2: A jaki odcień?
0: No co?
1: Jaki
0: jesteś odcień?
3: Butelkowy. Lekko.
2: Butelkowy. O, butelkowa no. Zieleń.
1: Butelkowa to dobry jest. Adam. To jest Adam.
3: Nie.
2: Krzysiek.
1: O, szkoda.
3: Nie.
0: Facet, który lubi butelki. Paweł!
3: Nie.
2: Jak widzisz, masz na imię?
1: Źle imię wybrałeś.
3: Artur.
2: Nie zgadliśmy. Artur.
0: Kolejna Artur. Osoba. Halo, halo.
4: Halo.
1: Cześć. No jesteś.
0: Kiedy ostatnio tankowałeś?
4: Wczoraj.
0: O, czyli bogaty człowiek jak wczoraj.
1: Dziękuję, ale
0: człowiek
1: bogaty. Nie wiesz o czym mówi.
0: To w takim
1: jest
0: razie Paweł.
1: Polska języka.
0: Czy masz pan Paweł na imię?
1: Nie. Piotr. Blisko.
4: Jak?
0: Piotr?
1: Piotr też nie.
2: Może Marcin.
1: Może się zaciął.
4: Nie.
2: Też nie? To jak masz na imię?
1: Zaciął się, no. Nie.
2: Adam.
0: No tak, no przecież Adam. No Adam wczoraj
2: ja
0: tankował.
2: Ja właśnie to drugie było moje.
0: No tak, ja też, dokładnie. Halo?
1: Halo.
2: No same chłopy dzisiaj. Słuchaj, bez czego nie wyjdziesz z domu?
1: Bez czego, no?
0: Bez nóg.
4: Bez czego nie wyjdę? Bez telefonu.
1: Bez telefonu. Czyli bez portfela.
2: Czyli klasycznie. To dobra. Jakieś klasyczne imię, może... Kurczę, Piotr był, Paweł był.
1: Czekaj.
0: No. Sławomir.
1: Ha, ha. Klasyczne to nie.
0: Mój tata
1: czekaj.
0: Był Sławomir.
2: Myślę, że jesteś Robert.
4: Nie.
1: Julian jesteś, Julek.
4: Nie.
1: Nie.
2: Jak masz na imię?
4: Jula we wcześniejszej odpowiedzi miała.
2: Rafał.
4: Mój Marcin.
1: Marcin. Marcin, Michał, Maciej, to jest nie do odgadnięcia.
2: Nie do odgadnięcia. Wszystkie odgadliśmy. Wystarczy manifestować rzeczywistość, tak?
1: Ale oni tak słabo podpowiadają w ogóle.
0: Jura, już zabawa. Teraz w Vox FM. 9 minut zostało do godziny 8.

0: No dobrze, moi kochani, możemy wam zdradzić, że po godzinie 8 ta piosenka powróci, ale w naszym wykonaniu!
1: Będzie drogo!
0: Nieubłaganie, tak. Usłuchaj, się zbliża, bo 3 minuty zostały do niej. Kto będzie Zenka śpiewał?
1: Ja!
0: Tego się nie spodziewaliście.
2: Odważnie, bo może być konflikt.
3: No, Zenek mnie lubi.
2: Postaraj się.
3: Co innego jest Zyn.
0: Ale wcześniej, wiadomości Vox FM, więc warto z nami zostać. Będzie też No Mercy, Where Do You Go?
2: No i oczywiście o pogodzie powiemy, bo to są rzeczy ważne.
3: Aha.
0: No i ważna informacja, też poinformujcie innych, że poranne wyjdzie w radiu Vox FM.
3: Dzieci odsuńcie.
0: O 8. O paliwie będzie.

0: i szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Reklama.
10: Może odpowiadać za więcej ataków. Są zarzuty dla Jakuba L., który w Kędzierzynie Koźlu brutalnie zamordował kobietę. Będzie można szybciej stracić prawo jazdy. W życie wchodzą nowe przepisy. Za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem Marek Sawicki z PSL.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
10: Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie. Koźlu miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Grozi mu dożywocie.
12: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
10: Mówił Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu. Zaatakowany mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Od dziś młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne.
5: 8 runda.
10: Gościem Mateusza Chłystuna dziś poseł PSL, marszałek senior Marek Sawicki. Dzień dobry.
13: Kłaniam się, panie marszałku. Od razu pytanie. Afera Zonda Krypto według pana jest aferą Tuska? Taki zarzut podnosi opozycja.
14: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
13: Przemysław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
14: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
13: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zonda Krypto, tak czy nie?
14: Absolutnie nie, dlatego że i jedna, i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy, i ci nowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
13: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie Zonda Krypto, w sprawie kryptowalut?
14: Oczywiście, że zawsze może inaczej.
13: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
14: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
13: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
14: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
13: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
14: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyści.
13: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
14: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli po płacy minimalnej z 2022 roku są jeszcze o 30% niższe niż były.
13: Minister klimatu i środowiska, do natychmiastowej zmiany?
14: Zostawmy sobie na dłuższą część rozmowy.
13: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
14: Panie dyrektorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej, on najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
13: Panie marszałku, na koniec tej krótkiej naszej rozmowy jedno pytanie. Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
14: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
13: Dziękujemy słuchaczom Radia Vox FM. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w internecie, na Super Ringu, na YouTubie i oczywiście na stronie Vox FM. Marek Sawicki naszym gościem. Państwu przed odbiornikami dziękujemy za uwagę. Przenosimy się do internetu. Panie marszałku,
10: to jest afera prawicy i prokuratury. Tak o sprawie zonda krypto mówił przed chwilą w 8 rundzie poseł PSL Marek Sawicki. Wczoraj, przypomnijmy, kolejne osoby zostały zatrzymane. A dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
11: No dzisiaj deszcz będzie się pojawiał w Polsce przelotnie, ale może rzeczywiście popadać w całym kraju. Najwięcej tych opadów na południu i północy.
15: Z tego co widzę, na razie radar deszczowy pokazuje okolice Lublina, okolice Warszawy i Krakowa.
11: No i nad samym morzem też kilka kropelek tam spadnie na pewno. Jeżeli chodzi o temperatury, to całkiem przyjemne. Dokładnie.
16: Bardzo ładnie.
11: 24 dzisiaj w Rzeszowie, w Krakowie, 23 w Warszawie.
16: Nad morzem nieistotne.
11: 21, także to jest źle, Paweł. Naprawdę.
16: Szczecin 21, Gdańsk 22, faktycznie ładnie.

0: 12 minut po godzinie 8. To jest Radio Vox FM. Ja nie muszę tego mówić, bo jak za chwilę zaśpiewamy, bo wszyscy się dowiedzą.
1: Poranny wyjdzie przed nami. Powiem szczerze, że nie wiem, czym się bardziej stresuję. No czy tym śpiewaniem, czy tym, że dzisiaj będę musiała zatankować samochód.
2: Zyskamy i stracimy dzisiaj, no jak właśnie. W życiu. Wiemy o tym. No.
0: Moi drodzy, wakacje się skończyły i wszyscy wiemy, co się aktualnie na stacjach benzynowych dzieje. No nie jest tak, mówiąc delikatnie.
1: A mówiąc mniej delikatnie, jest strasznie drogo.
2: Nie mam pałki teleskopowej, więc ja sobie nie poradzę.
0: Wielu słów nie możemy użyć na antenie, ale zrobimy, co możemy, żeby jakoś wam pomóc. Pamiętajcie, bo trzeba pozytywnie podchodzić do życia. Mhm. Bak jest do połowy pełny.
2: Tak jest, zawsze, to jest pozytywnie.
1: W pięknych, ładnych słowach spróbujemy wam opowiedzieć tę ludzką tragedię, która dzieje się na stacjach właśnie.
2: Jula ma dobrze, bo Jula kocha tych wykonawców, Jula uwielbia ten styl.
1: Wszyscy kochamy tych wykonawców.
2: Tak, ale nie,
1: więc będziemy śpiewać, nie?
2: Ty pasjami, to byś łyżkami jadła go.
0: Ryder, Zenek, to w oryginale. A teraz czas na...
3: Poranne wyjce.
0: Jeżeli jesteście odważni, to zróbcie głośniej.

0: Uśmiech wrócił z wakacji, słodko dziś uśnie. Poleca Turcję, był też w Egipcie, bo za wszystko to ty zapłaciłeś.
1: To już nie jest tankowanie, to jest czysty napad. Zamiast perfum luksusowy, styl to ropy zapach. Lejda pełna i dwa razy więcej wart jest Passat. Jeszcze chwila, ten mat jest droższy niż S-klasa.
0: Na myjni przecena.
2: No nie.
0: Bo wody im nie trzeba.
3: Serio?

0: tym przez zmianę nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzone podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
1: Jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to Radio Box FM.
2: 6098 69 69. Jak wam się podoba?
3: Bicie!

0: Beata, no wielkie, wielkie dzięki, że uprzyjemniacie mi drogę do pracy, właśnie jadę w koreczku. No pięknie śpiewacie, bez kłopotu do Sopotu byście się dostali.
1: Bez kłopotu do Sopotu, to moje hasło od dzisiaj.
2: Znaczy stanęlibyśmy gdzieś obok mandaryny, którą pozdrawiamy, ale wiemy
3: no,
2: o tym.
3: Brawo, dziękuję wam. Teraz wydam jeszcze więcej na paliwo do psychologa.
2: To prawda, to prawda. Natomiast będziemy się bronić, ponieważ Kondziu nie dał poczytać tekstu. Jedyną, która dobrze zna linię melodyczną, to jest Jula.
3: Panie
2: słychać.
3: Premierze, proszę natychmiast obniżyć ceny paliw, byle tylko już nie śpiewali w imieniu narodu. Proszę, Piotrek.
1: Przepraszam bardzo, ale jest więcej pozytywnych głosów.
3: Tak, to
2: o Jezu,
3: prawda.
2: Bo nas lubią, ale nie chcą nam sprawiać przykrości.
1: Chcą być, no, tak?
3: Wyszło super, tak. Ale nie wiem, czy przez przypadek jedna słuchawka mi nie trzasła. Tak Michał napisał.
2: Trzasła.
1: Matko Bosko, mega dziwne doświadczenie.
2: O Matko Bosko.
1: Ale podobało mi się.
4: Pierwsza zmiana.
1: Jeżeli chcielibyście tego jeszcze raz posłuchać, nie! To pojawi się dzisiaj na naszym TikToku i innych mediach społecznościowych.
2: Serio?
1: Więc warto nas obserwować. Tak.
2: Tylko muzy trochę więcej dołożymy, bo wiemy, żeśmy ją przykryli.
1: Widea będzie więcej też. Znaczy,

0: Słuchajcie, zostaliśmy influencerami.
1: Nie!
2: Tak. A dlaczego?
1: Jak? A to, co to znaczy?
0: Wyjdźcie, kochani, posłuchałem was. I zatankowałem za całą stówę.
1: No.
0: I dalej rezerwa świeci, to Andrzej napisał.
2: To właśnie, bo też
1: ale
2: piszecie
1: musi mieć duży bak.
2: Piękna życiowa prawda w tej piosence. To jest naprawdę prawdziwy szacun. No i rzeczywiście, mamy nadzieję, że się utożsamiacie, chociaż mamy też nadzieję na obniżki cen paliw.
3: Pierwsza zmiana.
1: Panie premierze.
2: Nie śmiej się. Nie śmiej się.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Tu też widać kobiecą rękę. 8.30, Marta Kiermasz. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych. To na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Odessę. Uszkodzony został budynek mieszkalny, a także samochody. Rosjanie uderzyli też w obwód charkowski. Celem było 10 miejscowości. A z kolei w obwodzie kijowskim celem były budynki magazynowe. W ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyło ponad 160 dronów. W wiadomościach Wielkopolska mieszkańcy powiatu kolskiego dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś w godzinach 9.14 na terenie miasta i gminy Koło. Służby zaapelowały o zachowanie spokoju. A dziś w Jastrzębiu-Zdroju obchody 46. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego. Umowa z 3 września 1980 roku była trzecim pogdańskim i szczecińskim dokumentem podpisanym po strajkach i negocjacjach między władzami PRL a robotnikami. W uroczystościach wezmą udział m.in. członkowie Solidarności, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.
3: Pierwsza zmiana.
13: Od rana
3: z Vox FM.
1: 28 minut pozostało do 9:00.

0: 23 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry, mi się wydaje, że już wszyscy wstali o tej godzinie, zwłaszcza, że jest czwartek, dzień pracujący, więc witamy wszystkich.
2: Przed chwileczką daliśmy wam fajny dźwięk na budzik, nie ma takiej możliwości, żeby was nie obudziło.
1: Pamiętajcie, że jeżeli macie trudności z obudzeniem się, to pierwsza zmiana budzi ludzi, voxfm.pl, tam można się zgłaszać, ale lepiej się za wcześnie nie budzić. W sensie, że za wcześnie...
0: A to już za późno.
2: Masz jakieś dowody
0: bo
2: naukowe?
0: Ja już za wcześnie się obudziłem. No, a co się dzieje?
1: Mam dowody naukowe, bo naukowcy powiedzieli, ile trzeba spać, żeby organizm starzał się wolniej.
2: Czekaj.
0: Po ptaka. No ale opowiadaj.
2: 7 godzin. To
1: może słuchają nas jakieś dzieci. 7 godzin będzie okej. Okay. Od 6,4 godziny do 7,8 godziny.
2: Nie spełniam tych minimalnych
0: założeń. Jeszcze matematykę do spania tutaj wrzucasz?
2: Czyli tak, powyżej 6 godzin.
0: Jak ja będę to wszystko liczył, to ja już w ogóle nic nie będę spał.
3: Pierwsza zmiana.
1: Ale przecież jest łatwiej, bo jak liczysz owce, to szybciej zaśnie.
2: Halo, można podsypiać w dzień?
1: Można chyba.
0: Ale nie teraz, Paweł!
2: Miałem plan, no.
0: 22 minuty do 9. Macie w rynach?

0: tylko o polskich politykach.
1: Ale że co, zawsze coś im przeszkadza?
0: Zawsze coś im głupiego do głowy przyjdzie. Zawsze coś.
1: I jeszcze to w życie wprowadzają.
0: 16 minut zostało do godziny 9. Moi drodzy, w Krakowie niedługo wybory. Znowu prezydenta będą tam sobie wybierać.
2: A no tak, bo tam się oni denerwują, że wybierają takich, co nie bardzo wiedzą, co chodzi.
0: Bo ostatniego odwołali sobie
2: Krakowie.
0: Po prostu. Tak, no tak, tak. I teraz, w związku z tym, że są chyba wybory, no to trzeba coś nam obiecać, nie?
2: No tak.
1: No cóż, szkodzi obiecać,
0: no, prawda? Dokładnie.
2: Jak ja ci obiecam, ty zobaczysz.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił, że będzie przetarg na, uwaga, posadzenie drzew na rynku w Krakowie. No chyba każdy był tam na rynku. Tam jest wszędzie beton.
2: Tam jest beton.
1: Ale to zrobią dziury, to nie ma problemu.
2: Trzeba wydłubać, tak? Wydłubać ładnie to jakoś tak okamieniować. Dosypać ziemi. Aha. Tak? Zrobić
1: moim
2: małe
1: zdaniem,
2: kopczyki i zasadzić.
1: Moim zdaniem
0: kopczyki, więcej jest kopczyków w Krakowie? Nie, nie, no.
2: Jest kopiec jeden,
1: takich,
2: to wiem.
1: W takich przypadkowych miejscach powinni to sadzić.
2: No,
1: na przykład przy wejściu do Kościoła Mariackiego.
2: To się no,
1: przy głowie Adama Mickiewicza.
2: Koty się ucieszą.
1: Tylko jest jedno pytanie. Oni będą te drzewa sadzić na dworze czy na polu?
3: Pierwsza zmiana. Od rana
0: ja nie odpowiem, bo nie chcę mieć konsekwencji. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 5 minut zostało do godziny 9, moi kochani. Przed nami kochaj albo rzucaj po godzinie 9.
1: Mamy nadzieję, że będziemy się dzisiaj dobrze bawić i świętować sukces, tak. Pawle.
2: Proszę nie naciskać. Proszę zrozumieć, że ja nie mam wpływu do końca na to. Anna i Błażej, kochani. Razem z Błażejem byliśmy 3 lata.
1: Czyli walczy Anna.
2: Tak, Anula walczy. Aha. Mamy nawet synka, którego oboje bardzo kochamy. Kiedy Błażej przychodzi, synek wkleja się pomiędzy nas, przytula, całuje raz mnie, raz Błażeja. No, a tu prawda, muszę powiedzieć, że...
1: Ale Błażej nie całuje Ani.
2: No niestety, przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny. Na powrót do mnie. Zostawił mnie. Tak, dokładnie. Jestem w stanie zawalczyć o naszą rodzinę, pisze Anna. Nie poddam się.
3: A dlaczego? Dlaczego się no,
2: czytam.
3: Jest to jakieś coś nie ma, wiadomo, nie czy ma, tak po prostu nie ma, poszedł sobie
2: nie
3: i zostawił?
2: Nie poddam się, pomóżcie. Nie ma. Nie
3: no to
2: ma.
3: Będziemy się dowiadywać po godzinie 9, więc warto zostać z Radiem Voxowami.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Tym bardziej, że za chwilę wiadomości, a muzycznie między innymi kwestia 07 i toksyna. Wiemy, że lubicie.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
17: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
20: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
22: Reklama.
23: Dzisiaj kolejne przesłuchanie to po zatrzymaniach w sprawie afery Zonda Krypto. Kierowcy, zróbcie głośniej, o poranku niebezpiecznie, na trasach sporo wypadków. Świat magii znów otworzy się na widzów. Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun nowego Harry'ego Pottera.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
23: Dziś kolejne przesłuchanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze wczoraj, wszyscy usłyszeli zarzuty. Wśród zatrzymanych jest jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
24: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
25: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
24: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał, że po przesłuchaniach tych trzech osób będą znane dalsze kroki prokuratury.
23: Wcześniej przypomnijmy, zarzuty w tej sprawie usłyszał m.in. szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracuje prezes Zonda Krypto Przemysław Kral. Seria groźnych wypadków o poranku w kraju. Na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dechował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej nr 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód w miejscowości Kończewice. Pojazd ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. W wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. 17-latek usłyszał zarzut udziału w bójce. To w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
26: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
23: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Do akcji dołączyli żołnierze. Lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem trzeci dzień szukały wczoraj w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Do akcji skierowano psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów i ratowników na łodziach.
27: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów leśnych oraz przybrzeżnych. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
23: Mówiła Martyna Litka z policji w Sulęcinie. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia w Lubniewicach. Zostawił auto w centrum miasteczka i poszedł ścieżką wokół jeziora. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi. To w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. I jeszcze wiadomość dla fanów czarów i magii. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
28: Potter, Harry.
29: Not Slytherin, not Slytherin.
28: Gryffindor!
23: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
30: Harry Potter? Będzie? Ale super! 4 minuty po godzinie 9. My o pogodzie i pada trochę dziś.
0: Przydałby się jakiś Harry Potter z różdżką, żeby wyczarował znowu upały. Tak jak sobie pomyślę, jak ciepło kiedyś było.
2: Ja wam mówię, że będzie.
0: Te kilka tygodni temu.
30: Daj spokój.
2: Mówili, że we wrześniu jeszcze będzie ciepło, że jeszcze wrócą
30: temperatury. No na przykład dzisiaj 26 stopni w Rzeszowie.
2: Ale,
30: to jest
2: to
30: mało.
2: Jest dziś, no to...
30: Proszę bardzo, jest ciepło. 20 na Pomorzu, tam najchłodniej.
0: Opady deszczu przelotne.
30: Julia Hren.
0: Harry Potter. Konrad Piwowarski.
2: I Paweł Pawelec. To, że tak chłodno nad morzem, to nie dziwi, nie?
30: Kochaj za chwilę, kochaj albo rzucę.
1: Pierwsza zmiana.
0: A co za chwilę?
30: Kochaj albo rzucaj. Kochaj.

0: 14 minut po godzinie 9. Wiem, że wszyscy czekają. Proszę dać radioodbiorniki głośniej, bo przed nami kochaj albo rzucaj.
1: Dziwna sytuacja, ponieważ nie ma powodu, przez który Błażej miałby...
2: Przez rower.
1: Miałby czemu zostawić przez... Ani... Rower Błażeja, taki żarcik.
2: Taki program kiedyś był.
1: Tak. Okej. Ja pamiętam.
0: Czyli bez powodu Błażej zostawił Anię i Ania teraz co, chce dowiedzieć się, jaki jest powód, czy chce wrócić?
1: No właśnie, czytam, byliśmy 3 lata razem, mamy 2-letniego synka, okej, w porządku, synek tęskni, no to jest ból, oczywiście, że tak. Przestał odpisywać, bo boi się o reakcję rodziny, czyli powiedział o niej pewnie bardzo złe rzeczy i ją zostawił.
2: Albo robiła złe rzeczy.
1: Być może. Chce, żeby był szczęśliwy, bo jest wspaniałym mężczyzną. Oj, Anka, no to jak chcesz, żeby był szczęśliwy...
2: Dobra, to chyba będziesz to... musiał się dopytać.
1: Nie wiadomo, dlaczego je nie jest.
0: Dzwoń do Ani.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita bardzo serdecznie Annę. Cześć, Aniu.
4: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
1: Ile masz lat?
4: Mam 30 lat.
1: Ładny głosik.
4: Dziękuję.
1: Co się dzieje a propos Błażeja?
4: Błażej to miłość mojego życia. Trochę się posprzeczaliśmy, trochę było między nami niedomówień. Byłam bardzo, bardzo, bardzo zazdrosna o wszystko. Chciałam go zamknąć w klatce.
1: No dobra, a ta kuchnia posprzeczanie to kiedy?
4: To trwa od jakiegoś czasu. Mniej więcej od pół roku. No i kazałam mu opuścić moje mieszkanie. Kłóciliśmy się o taką jedną jego rzecz, którą myślałam, że jest nienaturalna. Potem wyszło, że to jest naturalne, że tak się nie mogę tego powiedzieć właśnie. To jest nasza tajemnica.
1: To jest wasza tajemnica.
4: Ale chodzi o to, że ja wiem, że ja za bardzo chciałam go mieć tylko dla siebie. Nie pozwalałam mu wychodzić do znajomych. Chciałam go tak naprawdę, nie znałam innego życia. Myślałam, że właśnie na tym polega miłość, a jest niestety, no, żeby człowiek był szczęśliwy, trzeba dać mu wolność. I dopiero teraz to zrozumiałam. Mamy małego synka, który po prostu jak on przychodzi, to siada obok nas, całuje jego, mnie. Teraz stoję, aż trzęsą mi się nogi.
1: No wysyła wam komunikaty.
4: Tak, że on chce tej rodziny, tak, że kocha mamę.
1: A co Błażej mówi?
4: No już zawiódł się trochę na mnie, bo pozbawiłam go tak naprawdę domu przez to, że byłam bardzo zazdrosna, ale wiem, że na tym nie polega życie, żeby być zazdrosnym tak bardzo. Wiadomo, no trzeba kogoś kochać, tak, ale trzeba też mu dać wolność i jeśli oboje tego będziemy chcieć, a jeśli chociaż powie, że daję temu tak, to ja będę się starać cały czas. Nawet jakby to miało potrwać, nie wiem, rok, będę cały czas.
1: Ale nie ma w tym treści. Byłaś ostatnio z nim na randce, w kinie.
4: Tak,
1: jak to się stało?
4: Byliśmy, przychodził po synka, dogadaliśmy się w sprawie kontaktów z dzieckiem, po tej sprzedce zaprosił mnie do kina, no to poszliśmy sobie do tego kina, potem zabrał mnie w takie jakieś tam miejsce na film, gdzie to było po prostu gdzieś poza miasto i oglądaliśmy tam razem te gwiazdy. Było bardzo romantycznie.
1: To było romantyczne, czy to było tak, jakbyście się żegnali?
4: Nie, wydaje mi się, że to było romantyczne.
1: Czy on cię kiedykolwiek zdradził?
4: Może to nie było zdrada, ale to było coś takiego, że my się rozstaliśmy i on kogoś miał przez tam jakiś czas.
1: Od razu?
4: Nie, no to już to po jakimś tam czasie.
1: Czyli to nie jest pierwsze rozstanie?
4: Nie.
1: Anka, to jest kolejne rozstanie. Nie dogadywaliście się częściej?
4: Tak.
1: I on szybko próbował sobie jakieś życie ułożyć? Wiedział, że...
4: Wiedział, że to się nie ułoży, dokładnie.
1: Mhm. Wracał, bo ma z tobą dziecko.
4: My ogólnie jesteśmy... Ja jestem 24 listopada, on jest 29 listopada. Strzelce. Po prostu my jak mamy coś do siebie, to po prostu mamy, a tak to jest, tworzymy cudowną, zgodną parę i...
1: No, słychać.
4: Wiem, że tym razem to ja to
1: No tak, zapisałam. Tylko że nie mówisz o rzeczy istotnej, czyli o powodzie, przez który żeście się rozstali, nie dogadywali jednocześnie.
4: O to zazdrość, po prostu o to zazdrość. No chciałam go zamknąć, nie pozwalałam mówić z kolegami.
1: Nie mógł poświęcać się jakimś swoim hobby, nie wiem, chodzić na mecze sam, albo nie mógł, na siłownię chodzić. A po co to robiłaś?
4: Nie mógł wychodzić z kolegami.
1: Nie wiedziałaś o tym, na czym polega związek chłopaka i dziewczyny?
4: No, chyba kochałam go aż tak za bardzo, aż taką miłością. Przez to mi się wydaje, że to się stało przez to, że on wtedy poszedł do tej jednej dziewczyny i od tamtej pory
1: zrobiłam
4: taka zła. No wiem.
1: No ratował się, no.
4: No wiem, no. Ja naprawdę tego chcę.
1: Błażej, kochamy się, bądź wyjaśniamy, dlaczego jest to niemożliwe. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Dobra, mam trzy teorie. No. Jeżeli chodzi o tę tajemnicę, o której nie chcę namówić.
1: Dawaj.
2: Zatankował do pełna we wtorek. Wyrzucił do kosza butelkę z kaucją.
1: Okej.
2: Albo jeszcze coś gorszego. Miał kupić majonez i przyniósł ten z żółtą naklejką.
1: To masz, Silos, aż tak źle? Nie może być.
0: 6098 69 869. Piszcie, co wymyślicie. Wiadomo, tajemnica jest najważniejsza.
1: Mi coś tu brzydko pachnie, powiem szczerze.

0: Słuchacze tutaj sugerują, że Błażej mógłby śpiewać tę piosenkę.
1: No właśnie, bo to jest pytanie, czy ta muzyczka to jest podpowiedź, jakaś sugestia, tak specjalnie, żeś dobrał?
2: Ale jak to tam Ania miała styl.
1: A Zuśka coś,
2: piosenki.
1: Co lubię.
0: Ania, wiemy jedno, ma tajemnicę. Pokłóciła się z Błażejem.
1: Tak, nie chcę powiedzieć o głównym powodzie.
0: Tak, powiedziała, że to tajemnica. Ludzie tutaj mają różne propozycje, wielu nie możemy zacytować.
1: Powiem, że mam żal, bo jak już piszecie do mnie, to jak macie tajemnicę, to pogadajcie sobie z koleżanką bądź z kolegą. Do mnie tak to nie.
2: Bez tajemnic. Ja ale tak. Powiedziała o zazdrości ze swojej strony, że nie puszczała Błażeja na jakieś imprezy, wyjścia z kolegami. Chłopak ma rację, że odszedł, nie można nikomu bronić swobody i kontaktu ze znajomymi. To napisał do nas Karol.
1: Brawo, Karol, też tak uważam.
0: Czyli ale co, działa, nie dzwonisz do Błażeja?
1: Nie, no dzwonić, tylko działa to w dwie strony. Także byście wiedzieli o tym, tak?
2: Ale jak to?
1: No, że też
2: on
1: kobieta.
2: On też ich zabraniał?
1: Kobieta też musi mieć wolność i może się spotkać z koleżankami, wyjechać nawet, jak gdyby chciała, z koleżankami na tydzień wakacji. Dlaczego nie?
0: Będziesz teraz rozmawiał z Błażejem i będziesz go jednak namawiał do tego, żeby z Anią się znowu spotkał.
1: Będę pytał, dlaczego.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Błażeja. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Tak, tak.
1: Błażeju, słuchasz radia Vox FM?
4: No, czasem.
1: Błażeju, Paweł Pawelec, prezenter tej stacji, do ciebie, by powalczyć o to, byś może wrócił do domu.
4: O, proszę.
1: Taka petarda. Razem 3 lata, tak mi napisał. No. Byłam o niego zazdrosna, chorobliwie zazdrosna. Myślałam,
4: o,
1: że
4: nie.
1: To dowód,
4: nie,
1: dowód
4: nie,
1: miłości.
4: Nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale to zaraz.
4: W tym kierunku idziemy.
1: To myślałeś, że to w sprawie innej?
4: Nie, w żadnej sprawie. Nie, serio. Proszę, ja wiem, ale co ty chcesz zrobić.
1: Chcę namówić cię na to, żebyś powalczył, powiedział, nie, jakie są zasady i wrócił.
4: No Paweł, proszę cię, nie.
1: Definitywny koniec? Naprawdę uciekasz?
4: Nie, ja naprawdę. Ja nie chcę. Nie będę tego... Zakończmy to, dobra?
1: Ale ja nie wiem dlaczego. Pamiętaj, że ludzie się uczą. Co takiego,
4: no ja
1: zrobiła,
4: uczą,
1: że facet...
4: słyszą. Nie będziemy tego w ogóle rozsądzać.
1: A jutro będzie kolejna historia, Błażej. Co
4: nie,
1: tobie za...
4: no co
1: zapominają
4: ty, co
1: do
4: ty,
1: wieczora.
4: Paweł, no weź. Nie no ale, Paweł, proszę cię.
1: Ale to co takiego ci zrobiła? Bo ona, wiesz, nie, ja tu nie widzę
4: ja
1: powodu.
4: Nie chcę roztrząsać, nie, proszę cię. Ja...
1: I co, ja mam jej powiedzieć, że by się nie starała, żeby dała ci spokój, będziesz dochodzący i nigdy nie będziecie razem. No chociaż mnie, że tak powiem, w tym temacie wykorzystaj. Powiedz,
4: nie, ja
1: no...
4: cię nie chcę wykorzystać, nie.
1: Ja się dam.
4: Po prostu zakończmy to, proszę cię, Paweł. Wiesz, jak jest, czasem
1: nie
4: się
1: wiem.
4: Nie układa i tyle.
1: Nie wiem. Jej nie wierzyłem, bo powiedziała mi, że nie może mi powiedzieć o powodach, przez które rozwaliła ten związek. Mówiła tylko, że jest zazdrosna. I ja nie wierzę w takie rzeczy, bo facet tak po prostu, mając dziecko, nie wypisuje się z rodziny.
4: Nie.
1: Wiem, że musiało coś
4: proszę
1: mieć miejsce.
4: Cię.
1: Tak? Nie
4: ja
1: męczyć.
4: Ja mam dosyć tego tematu, no.
1: Czyli ona cię umęczyła tą miłością. Dobra.
4: Paweł, skończyło się po prostu, no.
1: Przestałeś kochać, masz dosyć.
4: Tak.
1: No to czemu ona tego nie rozumie, Błażej?
4: Zrozumiała za późno, więc...
1: A ostrzegałeś, mówiłeś, tłumaczyłeś.
4: No, oczywiście.
1: Zrobiła z ciebie niewolnika, tak powiedziała.
4: No właśnie. Znaczy, tylko że nie wiem, o co chodzi tutaj bardziej w niewolnictwie, ale może aż tak to nie, ale po prostu zakończmy ten temat na tym stopniu i tyle, co nie chcę... Okay.
1: Ona tam czeka, słyszy, no. Ale nic nie może powiedzieć, wiesz o tym?
4: No ja wiem, no. Ja na razie podziękuję. Ja mam wakacje teraz.
1: To nie jest już ważne.
4: Tak.
1: Ja rozumiem.
4: Oczywiście.
3: No nie!
1: Marka, mówiłem ci, że jak petardy nie sprzedam, choćby najgorszej, to nic z tego nie będzie. Błażej chce od ciebie odpocząć na resztę życia.
5: Okej, no trudno. No, przyjmuję na klatę ten cios.
1: I wiesz, jak szybko ci zgasła miłość i raca?
5: Ale i tak go kocham. Nie poddam się, będę walczyć dalej.
1: Oj, to może być straszne. Lepiej zostaw w spokoju, poczekaj, aż Błażej zatęskni. Jeśli nie zatęskni i nie zacznie się upominać o ciebie, to nie warto.
5: Okej.
1: bo nikt na siłę jeszcze nikogo nie zmusił do tego, żeby być razem. To było dawno
5: temu. Nie, no nie chcę go zmuszać, ale po prostu...
1: Wiesz, żebyś się w stalkerkę nie zamieniła.
5: Nie, no bez przesady.
1: Wypuściłaś mnie golutkiego na Błażeja. Nie mówiąc mi tak naprawdę, bo o tego nie mogę powiedzieć, tego nie mogę powiedzieć. No to co on słyszy? Słyszy gościa, który próbuje pogodzić dwie osoby, nie mając pojęcia, co miało miejsce. Bo oczywiście wszystko, co ludzkie, to jest na mocy. Ja już miałem tu takie historie, że łączyłem gości uzależnionych od pornografii, od innych rzeczy i jakoś się dogadywali, byli razem, a ty nie dałaś mi szansy.
5: Właśnie
1: powiedzieć...
5: tu o to chodzi, tylko że no to... nie chcę, żeby to...
1: Nie wiesz, co się dzieje? To się zakłada maskę przygodnie poznanej kobiecie, jakże interesującej na twarz i zaprasza się do sypialni, ma się trójkąt i się bawisz w rzeczy, które go kręcą.
4: Halo, przepraszam, no. Słyszy mnie ktoś. Możemy to w ogóle zakończyć? Przepraszam, Paweł.
1: Możemy
4: to już skończyć.
1: To jest próba, żebyś ty wrócił do niej. No bo ona jest w stanie zaakceptować wszystko. To ci chciałem powiedzieć, ale nie chcesz gadać ze mną, no.
4: Wszystko? No nie chcę, no bo powiem ci tak, no. Wszystko ma swój czas, no.
1: Anka, ty wiesz, że on jest delikatny i chce ci powiedzieć, że już cię nie kocha. Musisz to przyjąć.
5: Okej, no.
1: I teraz ty z tą miłością zostaniesz sama. Pocierpisz, ale sobie wszystko ułożysz. Dbajcie o dziecko.
4: Już
1: pozdrawiam.
4: Kończymy?
1: Tak, kończymy. To tyle, Ania.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: Jakby co, mam maskę.
2: Jaką maskę?
1: Nieważne.
0: A bo to, jakie ty zabawy lubisz...
2: To
0: nas
2: już
1: kolegom pożyczam
2: jutro,
1: w trudnych związkach.
2: Jutro, Paweł, jest już dla ciebie robota. Trzeba będzie pogodzić Konrada ze słuchaczami, którzy wolą inny majonez niż on zaproponował.
1: Żółtej naklejki.
0: A jeżeli jakieś inne macie problemy miłosne, to voxfm.pl, tam można się zgłaszać. No i oczywiście, kochaj albo rzucaj, praca jutro.

0: No i to jest właśnie to, to jest sięgnąć nieba.
1: Ja mam jedno pytanie. O? Czy komuś tu trzeba z naszych zgromadzonych szanownych zrobić dzień dobry?
0: A ja poproszę dla mnie.
1: Świetnie mi się składa, tak. W bardzo dobrym miejscu jesteś, Areczku. Tak się składa, że w Vox FM my tu robimy dzień dobry.
0: Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, 23 minuty do godziny 10. Jesteście w jeszcze lepszym miejscu niż myślicie, bo my tutaj będziemy robić do godziny 14 wam dzień dobry.
0: Okej, okay, no właśnie tak będzie.
1: Razem z nami dzień dobry zrobi na przykład Kate Ryan.
0: A zrobi, pewnie, że tak. Mało tego, to program w rytmie hitów. Tych hitów na pewno nie zabraknie.
1: Dzień dobry.
0: Może jakieś niebieskie gadżety będzie okazja zgarnąć. Zobaczymy, co się wydarzy. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Reklama.
13: Wojtek Hańczuk, stary blok operacyjny w gorzowskim szpitalu zostanie zmodernizowany. Powstanie tam m.in. sala wybudzeń. Inwestycja, jak zapowiada prezes lecznicy, ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższego roku. A to nie wszystko. Szpital obecnie ma rozstrzygnąć 3 duże przetargi. Chodzi o kompleks szpitalny przy ulicy Walczaka. 200 milionów złotych do wydania. Termomodernizacja budynku głównego, m.in. zmiana elewacji, to około 100 milionów złotych oraz 80 milionów będzie kosztować budowa nowego kompleksu laboratoryjnego. Do tematu będziemy wracać. Ulica Warszawska nie będzie już zalewana deszczówką. Zakończył się montaż zbiorników retencyjnych, które będą zbierać wodę po opadach. Po wykonaniu prób szczelności ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Dzięki temu powstanie system, który zabezpieczy mieszkańców przed wodami z opadów, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
14: Którego zadaniem będzie przechwytywanie i retencjonowanie wód opadowych i roztopowych, a także ograniczenie ich niekontrolowanego spływu po samej skarpie.
13: Gorzów na pracę dostał pieniądze z funduszy europejskich. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. Ma być jaśniej i bezpieczniej. Trwają prace nad oświetleniem kolejnego fragmentu Parku Słowiańskiego. Nowe lampy pojawią się na odcinku od pętli komunikacji miejskiej w stronę Areny Gorzów. Koszt to 270 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu obywatelskiego. Prace w parku są prowadzone także pomiędzy ulicami Kosynierów Gdyńskich i Wańkowicza. Tam także pojawi się nowe oświetlenie i wyremontowane zostaną schody oraz alejki. Dziś w Gorzowie ciepło, bo temperatura powyżej 20 stopni, ale będą nam też towarzyszyć chmury, których będzie coraz więcej i więcej. Wieczorem możliwe delikatne opady deszczu, ale prawdziwa pompa czeka nas dopiero jutro. W piątek absolutnie parasole będą bardzo potrzebne, będzie solidnie padać.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.

0: zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Vox FM.
7: Gorzów.
8: Ładunki zapalające wyrzucone z samochodu to w Niemczech celem firma zbrojeniowa. Ratownicy uratowali turystę z urazem nogi, utknął w drodze na rysy. Caritas z pomocą dla Nepalu przekaże kilkaset tysięcy złotych.
9: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
8: Zaczynamy od kolejnego groźnego incydentu w Niemczech, w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych. Z samochodu wyrzucono ładunki zapalające. Doszło do nieudanej próby podpalenia, informuje Süddeutsche Zeitung. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, to obywatele Bułgarii. Niemieckie służby sprawdzają ewentualny motyw polityczny zdarzenia. Doniesienia o incydencie napłynęły po próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topr sprowadzili turystę, który na szlaku na rysy doznał urazu nogi. Utknął na wysokości około 2300 metrów nad poziomem morza. Akcja rozpoczęła się o 20:30, a zakończyła po 5 rano. Turysta wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc, informują toprowcy. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
10: Jasno robi się przed godziną 6:00, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
8: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Planując wycieczkę, należy odpowiednio dobrać trasę i godzinę wyjścia, aby wrócić przed zmrokiem. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to przyjęta autopoprawka do nowelizacji. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Mieszkańcy oraz zarządcy będą też mogli wnioskować o kontrolę obiektów w związku z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
11: Autopoprawka przywraca też samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
12: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
11: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
8: Wcześniej jednak muszą przejść przez ścieżkę legislacyjną. Szkoła zamknięta i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów. To efekt pęknięć w budynku placówki we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Nadzór budowlany zdecydował o wstrzymaniu użytkowania szkoły. Najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają uczyć się zdalnie, informuje wójt gminy Jąkowo Jacek Jatkiewicz.
4: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
8: Trwa także organizacja transportu dla dzieci, które po powrocie do nauki stacjonarnej będą uczęszczać do szkoły w Jąkowie. 400 tysięcy złotych Caritas Polska przekaże środki własne na pomoc poszkodowanym podczas powodzi w Nepalu. Jak mówi dyrektor organizacji ksiądz Janusz Majda, Caritas dostarczyła też niezbędne leki.
13: Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby. Żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia.
8: Cały czas trwa też zbiórka pieniężna, szczegóły na stronie Caritas Polska.
14: A propos pory dnia, ktoś napisał, pory na dzisiaj to dżinsy, bo nie jest zbyt ciepło.
15: I tutaj można by było polemizować, bo ja mam wrażenie, że gdyby nam przyszło oceniać pogodę tylko na podstawie ubioru ludzi spotkanych na ulicy, to naprawdę można by było się zdziwić. Można spotkać i w puchówkach,
14: ja w krociakach.
15: I w krociakach.
14: Ja proszę bardzo, dzisiaj łydka na wierzchu.
15: Dobrze, jeszcze panie, korzystamy z ostatków lata.
14: Że dzięki temu biometr korzystny, nie dziękujcie.
8: No, a to pokaż, tak. Bo jeszcze nie widziałam i mam na razie niekorzystne.
14: Proszę bardzo.
15: A z drugiej strony?
14: Jeszcze trochę udziabana przez komary spod spodu. Tak.
15: Wiedzą, co dobre.
14: Gryzą się, wgryzają w te uda.
15: 4,5 minuty po godzinie 10. Arek Sikora, jak już państwo słyszą. Jego łydki.
14: Klaudia Wasiluk też tu jest i Marta Kiermasz wraca o 11.
8: A zapraszam.
15: Również.
14: Jakie szczęśliwe dziewczyny, zobaczcie. Panowie,
15: jak, potrzeba, tak, co?
14: Jak coś, to wiecie już, jak uszczęśliwić kobietę w pracy. Co, gramy?
15: Gramy.

0: Zdarza się taki moment, że pada pytanie klucz, brzmi ono następująco.
1: Dzień dobry, czemu nie odbierata?
2: Dzień dobry, czemu nie odbierata?
0: A właśnie, że odbierata! 609-8-6-9-8-6-9.
2: To jest numer prosto do studia, jeżeli ale... chcielibyście...
0: Ale nie, że tak wszystkie telefony odbieramy. Odbieramy tylko telefony z zagranicy.
2: Wujek i ciocia z Ameryki.
0: Wujek i ciocia z Ameryki.
2: Dawno tego u nas
0: dokładnie
2: nie było.
0: Dokładnie. 609-8-6-9-8-6-9. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
0: Kto na imię, jak ma?
3: Kacper.
0: Kacper, skąd dzwonisz?
3: Z Warszawy.
0: A, to gdzie to? Nie z Ameryki. Z zagranicy trzeba
2: Polska
0: dzwonić.
2: W Polsce.
0: Chociaż niektórzy mówią, że Warszawa to już za granicą.
2: Właśnie. Ale nie. My chcielibyśmy pogadać właśnie z wami. Na przykład
0: Kacperku, na 609-8-6-9-8-6-9 SMS-kiem adres dokładny, to wyślemy paczuszkę niebieskich gadżetów, dobra?
3: Dobra, dzięki.
0: Pozdrawiamy. Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
4: Marcin.
0: Marcin, skąd dzwonisz, powiedz?
4: Miasto, Gdynia.
0: Gdzie, skąd?
4: Gdynia, Trójmiasto.
0: Gdynia, Trójmiasto. Też niektórzy mówią, że...
2: Ludzie.
0: Tak, że Trójmiasto to już za granicą. 609-8-6-9-8-6-9, wyślij nam adres dokładny, wyślemy paczuszkę z gadżetami, ale zanim to zrobisz, powiedz, co ty tam w tym Trójmieście robisz?
4: Wróciłem niedawno z urlopu i teraz pracuję już.
0: Pracujesz już.
2: A czym się zajmujesz?
4: A jestem kierowcą zawodowym.
0: A, to pewnie w trasę za granicę jedziesz, co? Chociaż tak się uratuj, weź powiedz, że za granicę.
4: No nie, bardziej na południe Polski jeżdżę.
0: A, cię właśnie już myślałem, że na prom się ładujesz. No nic, no to szerokości życzymy. Pamiętaj, żeby wysłać adresik, no i, że tak powiem, miłego, coraz bliżej weekendu zbliżającego się. Pozdrawiamy.
2: A my robimy miejsce dla kolejnych osób, bo na przykład Darek z Niemiec pisze pod 609-869-869. Jak no. Ja was kocham słuchać, jak niemiecki szef zepsuje mi dzień z rana, to wy go naprawiacie i od razu jest lepiej.
0: Plus 49 ktoś dzwoni. Halo?
2: Halo?
0: Dzień dobry. O, i już się rozłączył. No nic, ale tu ktoś, proszę bardzo, jeszcze dzwoni z komórkowego. Halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry. Damian z tej strony. Ja jestem z okolic Krakowa, ale obecnie jestem w Sosnowcu, ale do Sosnowca to się jeździ właśnie z paszportem.
0: O! No! Trzymaj się tam na uchodźstwie, jak to się mówi, i podeślij adres, to wyślemy tobie paczuszkę z niebieskimi gadżetami. Pozdrawiamy, miłego!
5: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Halo, dzień dobry.
6: Halo, cześć.
2: Cześć.
0: Któż po drugiej stronie?
6: Łukasz z tej strony.
0: Łukasz, to jest nasz Łukasz. Ja myślę, że to jest nasz Łukasz.
2: To nasz Łukasz?
0: Nasz Łukasz?
2: Nasz Łukasz, który już zgarnął wszystko, co mógł.
6: Nasz Łukasz.
0: No. Łukasz, jak tam u ciebie dzisiaj, opowiadaj, co robisz?
6: No w pracy siedzę i słucham was, no.
0: A, no to powiem ci
6: bo
0: tak.
6: Coś innego można robić.
0: Z tą pracą bym się zastanowił, ale drugiej części absolutnie nie zmieniaj, dobra?
6: Za granicę Śląska,
2: super.
0: Pozdrawiamy, miłego czwartku.
2: Marta się kłania pod 609-8-6-9-8-6-9. Ktoś pisze, i Rafał z Belgii, gracie u mnie w biurze u chłopaków na hali.
0: Świetnie. Plus 46, cóż to za kierunkowy? Dzień dobry. Halo?
7: Dzień dobry.
0: Plus 46, jaki to kraj jest plus 46?
7: Szwecja.
0: I cóż, że ze Szwecji dzwoni? Kto dzwoni? Jak masz na imię?
7: Łukasz.
0: Łukasz, znowu Łukasz. Nasz Łukasz?
2: Łukasz, co tam robisz w Szwecji? Opowiadaj.
7: Może być.
0: Możesz być nasz. Co robisz w Szwecji?
7: Jestem kierowcą ciężarówki. Jadę ciężarówką.
0: A możesz nam zdradzić, co wieziesz?
2: Jak nie możesz, to będzie podejrzane.
7: Do magazynu.
0: Co takiego?
7: Chipsy.
2: Podać adres? Poprosimy parę paczuszek. Dla kolegów również.
0: Zróbmy tak. Ty nam wyślij swój adres, my wyślemy paczuszkę, a ty nam chipsy odsyłasz. Dobra?
7: Okej, nie ma sprawy.
0: Umówieni! Ściskamy was, kochani, wszystkich najmocniej, jak potrafimy.
2: Pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie, czy to za granicą, czy w kraju, jesteśmy z wami i robimy wam dzień dobry.
0: Czy to tirem z zestawem, czy Geronimo Cadillaciem. Jesteśmy tam i gramy w rytmie hitów, no bo jakżeby inaczej.
2: 22 minuty po 10.
0: Tu Vox FM.

0: to coś więcej niż gra. To jest coś, co mamy w DNA. O tym śpiewa, proszę bardzo, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion i AI.
1: I David Guetta, tak, oczywiście.
0: David Guetta muzę tam robił.
1: Tak, no, jest. I 22 jest... minuty do godziny 11, a my za wszystkie pozdrowienia i z Holandii, i z Szwecji, i z Niemiec, za wszystko oczywiście pięknie dziękujemy.
0: Tym wszystkim, czym częstujecie nas na 609-86-9869. O tak się odwzajemniamy. I tym, że gramy w rytmie hitów, Andrea Bocelli, DNA, chciałem jeszcze powiedzieć na voxfm.pl, głosujcie w bestliście. To czwarte miejsce ostatniego notowania, a jutro najnowsze o 17.30 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Kropka.
0: Kropka.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami

0: Mamo, gotujemy się na bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Reklama.
6: Ludzkie szczątki znaleziono w okolicach Odry w powiecie słubickim. Sprawę badają policjanci i prokuratura. Ustalana jest tożsamość osoby oraz jak doszło do śmierci. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Makabrycznego odkrycia dokonano na łące w rejonie Pławidła. W środę około godziny 17 mundurowi otrzymali zgłoszenie. Miejsce zostało zabezpieczone. Zwłoki są w znacznym stadium rozkładu. Jak wstępnie ustalono, określenie tożsamości wymaga szczegółowych badań. Prawdopodobnie nie jest znana także płeć. Więcej informacji służby nie udzielają. Gorzowskie kluby sportowe będą przekonywać, że warto u nich trenować. W sobotę odbędzie się sportowe pożegnanie wakacji. To już 12. edycja wydarzenia. Na gorzowskim Starym Rynku zaprezentuje się rekordowa liczba 40 klubów i organizacji. Mówi Halina Kunicka, organizatorka.
7: Dzień pokazania rodzicom, dzieciom i młodzieży, jak aktywnie można ten kolejny rok przepracować, przećwiczyć, popracować nad ciałem, zredukować stres, odprężyć się, a przy okazji może zdobywać jakieś osiągnięcia, wyniki.
6: Obok klubów swoje stanowiska będą miały służby mundurowe, między innymi strażacy, mówi Mateusz Markuszka z Gorzowskiej Straży Pożarnej.
8: Uczestnictwo tutaj w tym wydarzeniu będzie miało na celu na pewno przedstawienie dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym pracy strażaka, ale również uświadomienie i budowanie tej świadomości społecznej na temat różnego rodzaju zagrożeń.
6: Sportowe pożegnanie wakacji w sobotę na Starym Rynku od 13 do 17. W Gorzowie ruch wzmożony na drogach, oczywiście nie wszystkich, ale centrum, mosty, staromiejski, lubuski, tam się sporo dzieje. Pamiętajcie, światła, skrzyżowania, ronda, trzeba powoli włączać się do ruchu, bez pośpiechu. Pogoda, słońce tu i ówdzie, ale chmur przybywa i one właśnie po południu mają szczelnie je zasłonić.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich, wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie, wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM.
0: Gorzów.
15: Gorzów.
16: Ponad 80 osób nie żyje, to na łodzi na Atlantyku jednostką płynęli migranci. Jeszcze dziś sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Kierowca ciężarówki odpowie za śmiertelny wypadek na A1. Nowa wystawa w Muzeum Historii Polski, czyli za czym kolejka ta stoi. PRL w muzycznym zwierciadle.
17: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
16: Na początek tragedia na Atlantyku. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która 26 dni temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do jednostki dziś nad ranem. Na pokładzie pozostawało już tylko 45 ocalałych oraz 5 ciał. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzeć wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Przypomnijmy, we wtorek kierowca wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
18: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
16: Informował Przemek Kopiejka. Dziękujemy. Maciej Berek o krok od Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na nowego sędziego Trybunału. Negatywną ocenę uzyskał zaś zgłoszony przez PiS Artur Kotowski. To właśnie posłowie PiSu podczas obrad komisji głośno krytykowali Macieja Berka, nazywając go prawą ręką Donalda Tuska.
19: Ta kandydatura potwierdza, że hipokryzja o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego wybija poza skalę.
9: Mamy po raz pierwszy, proszę państwa, taką sytuację, że prosto z ław rządowych trafia prawa ręka premiera,
0: polityk do Trybunału Konstytucyjnego.
16: Mówili Paweł Szrot i Marcin Warchoł z PiSu. Politycy rządowej koalicji odpowiadali, że to rząd PiSu umieścił w Trybunale byłych posłów, a sam Maciej Berek już po decyzji komisji dodawał.
13: Osoby, które stawiają zarzut, że zgodnie z ustawą, którą uchwalił ten Sejm, a która ta ustawa nie weszła w życie, bo nie zgodził się na nią prezydent Duda, powinna być 4-letnia karencja pomiędzy okresem pełnienia funkcji, takiej jak moja ministerialnej, a kandydowaniem do Trybunału. To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
16: O tym, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zdecyduje jutro. Rosja zamyka oddziały niemieckiego Instytutu Goethego. To odpowiedź Moskwy na zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie oraz rosyjskiego konsulatu w Bonn. Niemieckie władze zdecydowały się na ten krok po ustaleniu, że za incydent dronowy na lotnisku w Lipsku odpowiadała właśnie Rosja. Szef kremlowskiego MSZ, Siergiej Ławrow, stwierdził, że w ten sposób Niemcy sami pozbawili się kulturalnej obecności w Rosji. Działają niemieckie oddziały Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Oczywiście zostaną one zamknięte po tym, jak nasz ośrodek kultury zostanie stamtąd wyrzucony. W przeciwnym razie sami stracilibyśmy do siebie szacunek. Przypomnijmy, niemieckim śledczym udało się zidentyfikować dwóch sprawców próby ataku na ukraiński samolot transportowy Antonow na lotnisku w Lipsku. Obaj mężczyźni mają powiązania z Rosją. A jak przekazał przed chwilą szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, do siedziby MSZ-u został wezwany dziś ambasador Rosji. To w związku właśnie z aktami sabotażu. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Tak brzmi tytuł nowej wystawy Warszawskiego Muzeum Historii Polski. To opowieść o czasach cenzury i propagandy, ale też o muzyce, kulturze i codzienności Polaków. Ekspozycja pokazuje ówczesne życie przez piosenki, które wtedy znała cała Polska.
14: Tych wystaw już przecież trochę w Polsce było, mnóstwo publikacji. Nie było, jak sprawdziłem, właśnie opowiedzianego PRL-u poprzez piosenki.
16: Mówi pomysłodawca, jeden z kuratorów wystawy, Marek Stremecki, a można ją oglądać od dziś. A wcześniej, bo za godzinę kolejne wiadomości Vox FM, przygotuje je i przedstawi Dawid Osysko.
15: Zielona i Góra i Wrocław, tylko u was dzisiaj bez deszczu, poza tym cała Polska skąpana w deszczu.
0: O masz, rzeczywiście, no to prawda.
15: W termometrach to tak od 18 stopni dzisiaj w Koszalinie, przez 23 stopnie w Białymstoku, 23 również wskażą termometry w Lublinie, maksymalnie to dzisiaj 25, Kraków i Rzeszów.
0: Jeżeli chodzi o opady deszczu, jutro ich troszeczkę mniej na południu kraju, bo północ cały czas deszczowa, temperatury bardzo podobne, od 18-17 do 25-26, sobota już nieco chłodniejsza, bo tylko 23 maksymalnie na termometrach i deszcz cały czas obecny będzie. Tak.
15: No co zrobić?
0: Na przykład można zrobić kawę.
15: Albo wysłać słoneczko. Też jeszcze je mamy pod ręką, jakby...
0: O, cyk, pyk.
15: Jak coś macie do prognozy
0: dźwięk
15: pogody, to możemy sobie samą załatwić.
0: Super dźwięk jest taki... I poleciało.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
15: Na co jak na co, ale na słońce w głośnikach to możecie liczyć. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.

0: Shadows of the Night. To Gigi D'Agostino.
1: I najpopularniejsze
0: Ale go nazwali, co takie imię Gigi?
1: No, Gigi, dobre. Gigi. Jakby mieli go nazwać w Polsce, to na bank nazywałby się Nikoś.
0: A skąd taki pomysł?
1: Słuchaj, jest tutaj najnowszy ranking. Aha. I okazuje się, że my Polacy najczęściej wybieraliśmy w tym roku Nikodemów. Antoni na drugim miejscu, Jan na trzecim. O dziewczynki zapytasz.
0: A dziewczynki jak nazywaliśmy? Przepraszam.
1: Maja miejsce trzecie.
0: Maja miejsce
1: okay. Drugie Zuzanna. No i pierwsze obstawię.
0: Czekaj, jak tu... Nikola, bo był Nikoś, to Nikola.
1: Nie, Zofia. Nie.
0: O, ładnie.
1: Zofia
0: ładnie,
1: to tak
0: Zosia.
1: naprawdę bardzo
0: czyli
1: z wielką przewagą
0: jest
1: utrzymuje...
0: Zosia, długo nic i dopiero co na drugim przypomnij, bo
1: dopiero
0: już...
1: Zuzanna.
0: No, a to pewnie przez przypadek, bo tata chciał Zosia wpisać, a wpisał Zuzia.
1: Można się pomylić.
0: Można. Ale dobrze, że nazywacie dzieci, bo jak nazywacie dzieci, to znaczy, że robicie dzieci. I jest nas więcej.
1: I tego
0: brawo!
1: Wam gratulujemy.
0: Tak jest.
1: 17 po 11.
0: A później Oops, I did it again. Britney musi śpiewać.

0: No ładnie tutaj pani zaśpiewała, to trzeba jej przyznać, Sick Bromance.
1: Czyli jednak się da.
0: Da się ładnie zaśpiewać.
1: A słuchałeś dzisiejszych porannych wyjców?
0: Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Właśnie. Oni jeszcze ładniej zaśpiewali, moim zdaniem.
2: Oni to zrobili tak, że...
1: Naprawdę się postarali, to trzeba przyznać.
0: No to co? Gotowi?
1: No,
0: mamy tutaj
1: pasy.
0: Malutki fragment, posłuchajcie, jak to szło.
1: Na myjni przecena, bo wody im nie trzeba. Łzy klientów ze stacji wystarczy dziś.
0: No i poszło.
3: I znów drogie paliwo. Zalałem dziś za sto.
0: Jaka życiowa piosenka, jaki tekst po prostu.
1: Genialny.

0: chwyta za serce. Ja się, wzruszyłem.
1: Poranne wyjce dzisiejsze. Do zobaczenia również na naszych socialach. Instagram, Facebook, tam się polecamy. Poranek, piona. Pięknie to zrobiliście.
0: Brawo.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
7: Azurki otwarte, psiaki czekają na odwiedziny. Na razie tylko w tygodniu. Karolina Łopacińska, Wojciechowska to szczegóły. Gorzowskie schronisko przez 6 tygodni było zamknięte z powodu nosówki, groźnej choroby zakaźnej. Sytuacja jest pod kontrolą, ale są pewne ograniczenia. Azurki odwiedzać można od 10 do 16, z wyjątkiem weekendów, bo właśnie wtedy przychodzi najwięcej ludzi. Jeszcze dmuchamy na zimne, by nosówka do nas nie wróciła, wyjaśnia Iza Kunicka ze schroniska.
8: Pod kontrolą. Na szczęście nie ma nowych zachorowań, ale to jest taki podstępny wirus, że obawiamy się, żeby nie chciał do nas tutaj wrócić, a może tak być.
7: Odwiedzający muszą zachować zasady higieny.
8: Maty dezynfekujące, przez te maty trzeba przechodzić. Są dystrybutory do odkażania rąk. Będziemy prosić ludzi, żeby z tego korzystali.
7: Jeśli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, od października azurki wrócą do standardowych godzin otwarcia. Przypomnijmy, nasówka zabrała 3 psy, kilkanaście było odizolowanych. Piłkarskie derby w Gorzowie. Stiluni Warta po przerwie w sobotę wrócą do rywalizacji. Obie drużyny w pierwszych 6 kolejkach trzeciej ligi zanotowały niemalże identyczne wyniki. Po 2 mecze wygrały, 2 zremisowały i zanotowały 2 porażki. Ale lepszy bilans bramkowy ma Stilon, 11-8. Warciarze 6-krotnie trafiali, 10 bramek stracili. Ostatnie derby padły łupem Warty. W marcu minionego roku dwukrotnie trafił Przemysław Zdybowicz. Jak będzie tym razem? Początek w sobotę o godzinie 16 przy Olimpijskiej. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na vox.fm.pl. Na gorzowskim niebie już całkiem sporo chmur, no i może też coś tam z nich pokropić, informuje meteorolodzy. 15 stopni na termometrach, jakość powietrza bardzo dobra, więc można spędzać czas na świeżym powietrzu. Odpowiedni ubiór i w drogę. No, kierowcy są w autach, więc mają schronienie, ale muszą być skupieni w danym momencie, bo różnie się dzieje na drogach.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklama.
10: Vox FM.
1: Vox FM.
10: Gorzów.
11: Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u, w tle akty dywersji, podejrzenia prowadzą na Kreml. Niemieckie służby zatrzymały dwie osoby, mogą mieć związek z zamachem na zakład zbrojeni w Monachium. Młodzi kierowcy pod większym nadzorem, w życie weszły nowe przepisy.
12: Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Dawid Osysko, witamy w studiu.
11: Dzień dobry.
12: Zaczynamy.
11: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u to w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
13: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
11: Zaznacza szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Rosja Putina pozostaje jednym z najważniejszych zagrożeń i musimy temu przeciwdziałać, dodaje minister spraw zagranicznych.
13: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
11: Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. A w Niemczech kolejny groźny incydent. W Monachium doszło do próby podpalenia placu budowy przed siedzibą firmy technologicznej Rode & Schwarz. Ktoś rzucił tam kilka ładunków zapalających. Zdarzenie mogło mieć podłoże polityczne, twierdzą niemieckie służby. Policja zatrzymała dwie osoby, kobietę i mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Około północy świątek powiadomił służby, że na plac budowy mogły zostać wrzucone ładunki zapalające. Jeden z nich eksplodował, jednak funkcjonariusze, którzy szybko pojawili się na miejscu, natychmiast ugasili ogień. Kolejny ładunek znaleziono na miejscu, ale nie doszło do jego odpalenia. Tak mówił przedstawiciel niemieckich służb. Siedziba firmy nie została uszkodzona. Grupa Rode & Schwarz opracowuje i produkuje m.in. systemy radiowe i telekomunikacyjne dla agencji rządowych i służb bezpieczeństwa, a także dla niemieckich sił zbrojnych. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o martwym mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
8: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
11: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Utrata prawa jazdy za 20 punktów karnych i nawet 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Weszły w życie przepisy, nowe przepisy. Co tym sądzą zainteresowani?
14: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
15: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Tak samo nieważne, czy młody, czy starszy, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebne.
11: Z młodymi kierowcami w Zielonej Górze rozmawiał Krystian Machalica. Na koniec o zawodach zapierających dech w piersiach. Ich uczestnicy będą chodzić po cienkiej linii zawieszonej wysoko pomiędzy górskimi szczytami. Wygra ten, kto trasę pokona najszybciej. To pierwszy w historii Polski Puchar Świata w Freestyle Highline.
16: Na tej długiej taśmie z Jaworzyny Krynickiej na Słotwinę zaznaczony jest fragment kilometrowej i będą zawodnicy przechodzić ten kilometrowy odcinek. I na końcu mierzony jest oczywiście czas. Będzie bardzo widowiskowy. To są eliminacje. No i finał finałów będzie w sobotę. W zasadzie najważniejsi zawodnicy z całego świata do nas dojechali.
11: Mówi Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody organizuje. Puchar Świata w Freestyle Highline w Krynicy Zdroju rozpocznie się jutro.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Kibice siatkówki czekają na godzinę 15. Wtedy polskie siatkarki rozpoczną bój o półfinał Mistrzostw Europy. Na ich drodze do najlepszej czwórki turnieju staną Holenderki. Rywalki są dobrze znane biało-czerwonym. Ostatnie obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki.
17: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przywieziemy z tym medal.
11: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Półfinałowymi rywalkami zwycięskiej drużyny będą Włoszki. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17:00 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej. A jutro w Berlinie początek Mistrzostw Świata w żeńskiej koszykówce. Polek na tej imprezie nie będzie, ale na parkietach pojawi się kilka zawodniczek znanych z polskich lig. Z polskiej ligi tytułu mistrzowskiego bronić będą zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych.
18: Zimno coś się zrobiło, co?
19: Zrobię zaraz cieplej w studiu.
18: Ile tam? 22 na termometrze w studiu.
19: To dużo chłodniej niż na przykład w Rzeszowie, bo tam 25 dzisiaj.
18: Właśnie, bo ja tam w Rzeszowie mam kolegę, wiesz, i tam zawsze tam jakoś cieplej.
19: Dzisiaj to dużo słońca, słuchajcie, dużo chmur i dużo deszczu. Taki plan na dziś. Ale deszcz na przykład ominie Szczecin, ominie również Gorzów Wielkopolski, ominie także Zieloną Górę
18: jakaś taka
19: i Katowice.
18: Ciepska pogoda się zrobiła. Ja przeklikałem sobie na wtorek w przyszłym tygodniu. Jest to wiele lepiej. Polecam.
19: No, naprawdę. Na wtorek
18: 28 stopni, pełno przyjemnie. Słońca, także jest super, nie? Czekamy do wtorku, a w środę 29-30 nawet, o. I co?
19: Upały wrócą, mimo tego, że wrzesień.
18: Pewnie,
19: dobra,
18: że tak.
19: Twoja prognoza pogody bardziej mi się podoba.
18: Prognozy mówią, że za 54 minuty Dawid Osysko wróci do studia.
11: I to jest dobry prognostyk.
18: No, właśnie tak. Może jakaś, nie wiem, dodatkowa fuszka gdzieś tam w Meteo.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Poleca się Arek Sikora.
18: I Klaudia Wasiluk, ona też daje radę. Naprawdę. Zaraz zobaczycie. Usłyszycie.

0: Gramy wam bardzo przyjemnie, ale i mówimy o bardzo przyjemnych tematach.
1: We found love za nami, no bo oni już znaleźli miłość. Ale Księżyc okazuje się, że w tym tygodniu też sobie nieźle pozwoli.
0: Pozwoli sobie Księżyc?
1: Pozwoli. 6 września Księżyc spotka się z Marsem.
0: O!
1: Ale jakby tego było mało, 8 września...
0: Ale kontrowersyjnie tak zaczyna, zobacz, Księżyc z Marsem, no.
1: Poczekaj.
0: Ci powiem tam.
1: Ale 8 września to już będzie bardzo blisko Jowisza.
0: Okej.
1: 9-10 września też coś mamy. 9-10 września to, słuchajcie, to będzie przyszła środa, przyszły czwartek. Maksimum roju meteorów.
0: Okej.
1: I epsilon Perseidów.
0: Czyli na niebie szykuje się naprawdę niezły pokaz.
1: No, miłości. 14 września, w poniedziałek, Księżyc przejdzie bardzo blisko Wenus. Wtedy już tylko przejdzie.
0: Żeby życie miało smaczek, nie? Raz Mars, raz Wenus. Jowisz czasem też. No.
1: Przy okazji jeszcze mam parę innych ciekawostek, ale to już na koniec września. Neptun osiągnie najlepszą widoczność w roku, 26 września, jak już jesteśmy w temacie planet. I wtedy pełnia Księżyca żniwiarze również. I Księżyc spotka się z Saturnem. Kurczę,
0: 26-27 września. No. Jak nie mieliście planów na wrześniowe wieczory, no to już macie. Za miasto zerknijcie w niebo, a później droga mleczna.
1: To, że wy teraz nie widzicie tej miny.
0: Że twojej?
1: Czy twojej? W sumie jest na co popatrzeć, ale jeszcze bardziej to jest czego posłuchać. Eruption i One Way Ticket to już teraz u nas. I Majo Maj za moment.
0: I droga mleczna.
1: Gramy. Marek.

0: David Guetta, Alok i Run Run River, a my teraz z tematem, który podesłał nam nasz wydawca, więc nie możemy tego absolutnie, że tak powiem, zignorować. Nie, musimy o tym powiedzieć, to jest ważne, to jest ważne.
1: Z najlepszymi pozdrowieniami dla Marcina.
0: Dokładnie. Jest nowa wyspa na Bałtyku.
1: Mhm. Odkryli ją, słuchajcie, na plaży w Mikoszewie. Wyspa wygląda bardzo dowcipnie.
0: Tak.
1: Ja tutaj muszę zwrócić uwagę na słowo, które właśnie wypowiedziałam.
0: Dowcipnie.
1: Tak.
0: Kształt rozbudzający wyobraźnię.
1: Bardzo.
0: Patrzymy na nią z lotu ptaka i co widzimy? No, że to jest piękna wyspusia. Wyspusia.
1: Ktoś nawet mógłby rzec, że muszelka.
0: Albo tam może zbiera się muszelki. Może.
1: Pewnie tak.
0: Może tak. Tylko to mała wyspa. Bardziej taka pipidówka taka.
1: A tam pipidówka, gadasz. No. To jest łono ojczyzny. No, tak. I teraz by się przydało. Badum!
0: Ja mam coś fajniejszego. To jest takie patrzę.
1: Co?
0: No nic, no ładne. Koniec.
2: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
6: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
12: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
13: Polecam spacery audialne. Sam nie byłem świadom tego, ile można usłyszeć różnych fajnych dźwięków, które są wokół nas, a my tego zupełnie nie słyszymy. Zdobyliśmy nowy taki mikrofon, który będziemy w porcie, bo też będzie w porcie jeden spacer, który będziemy umieszczać w wodzie i będziemy słyszeć to, co się dzieje pod powierzchnią wody.
12: Zajęcia odbywać się będą m.in. w bibliotece, muzeum, miejskim ośrodku sztuki i jazz klubie pod Filarami. Festiwal Wyobraź Sobie jest bezpłatny, trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku. Przez Gorzów przejdzie 6 Marsz Równości, znana jest trasa. W sobotę pojawią się utrudnienia dla kierowców. Uczestnicy wyruszą ze skweru przy Łaźni Miejskiej, dalej przez Drzmały, Dąbrowskiego, Chrobrego. Następnie Rondo Kosmirów Gdyńskich, Orlą Lwowskich, Sikorskiego, Warszawska i Drzmały. Wydarzenie startuje o 15. Przypomnijmy, w Gorzowie odbyło się 5 edycji Marszu Równości. Przerwa nastąpiła w trakcie COVID-u w latach 2020-2021. Organizatorem jest Tench Art, każdy może się przyłączyć. Wystarczy dobry ubiór i można śmigać na świeże powietrze, na spacery, na rowery, na rolki, bo ruch to zdrowie. O tym pamiętajcie. Przepisy, umiar, kaski, podstawa. Kierowcy skupieni na drogach, bo ruch wzmożony w różnych częściach Gorzowa. A pogoda? No, chmury przyjęły inicjatywę tak, jak zapowiadali synoptycy. No i tak ma być niestety do końca dnia. Max 20 stopni.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Tylko tobie.
10: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama.
19: Vox FM Gorzów.
20: Koalicja rządowa liczy szable, ale jest ich za mało, by odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Rosyjski generał postrzelony przed swoim domem, wojskowy w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dron pomógł turystom w Tatrach, dostarczył im ekwipunek przed przybyciem ratowników.
21: Na zegarze 13:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
20: Apele premiera nie wystarczą. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Około 17.30 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. I o tym właśnie z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
22: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
23: To jest po prostu zła ustawa, jest
9: lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
22: Także w samym PiS-ie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
12: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
22: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
20: No to, aby Sejm także głosami opozycji odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści działający w Polsce. W Rosji postrzelony został generał związany z rosyjskim lotnictwem strategicznym. Według mediów chodzi o Nikołaja Warpachowicza, to dowódca Dywizji Lotnictwa Ciężkich Bombowców. Nieznany mężczyzna podjechał motocyklem pod jego dom i otworzył ogień. Następnie uciekł i jest poszukiwany przez policję. Generał w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dowodzona przez niego jednostka brała udział w atakach rakietowych na Ukrainę. 2-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec biegali nago przy trasie, ich rodzice byli pijani w domu. Policja o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania, w którym spali nietrzeźwi rodzice.
18: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili 2 rodziców oraz 3 dziecko roczne. Niezwłocznie zostały poinformowane tutaj służby takie jak MOPS oraz PCPR. Na miejscu był również zespół ratownictwa medycznego.
20: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka dzieci miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia, a dziećmi zajęła się babcia. Całonocna wyczerpująca akcja toprowców. 11 ratowników przez całą noc sprowadzało 2 turystów. Utknęli na szlaku na Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim ratownicy dotarli do potrzebujących, wykorzystali dron. Bezzałogowiec dostarczył turystom potrzebny ekwipunek. O szczegółach mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topru.
23: 2 osoby wzywały pomocy na grzęta, ponieważ jedna z nich doznała urazu kolana. I w związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
20: Na szczęście okazało się, że turysta nie musiał być znoszony. Przy wsparciu ratowników zszedł o własnych siłach do schroniska nad Morskim Okiem. Stamtąd został przewieziony do Zakopanego samochodem Topru. Cała akcja zakończyła się przed 6 rano. Przybywa miejsc, gdzie widać odsłonięte dno i plaże. Zalew Sulejowski w Łódzkiem kurczy się i wysycha w zastraszająco szybkim tempie. Żeglarze załamują ręce.
24: Proszę spojrzeć tylko tutaj na brzeg. To jest minimum takie 2 metry. To wszystko było pod wodą, to co tutaj widzimy.
25: Tej plaży nie było.
26: W tamtym roku jeszcze nie było?
25: Nie.
24: Wielu kolegów niestety w tym roku nawet łódek nie spuściło na wodę, widząc co się dzieje.
25: Przede wszystkim robią nam się tutaj takie łachy na wodzie. Dopóki nam się tu woda nie podniesie, to te warunki są coraz gorsze.
20: Z żeglarzami rozmawiał Rafał Różycki. Pomóc mogą tylko stabilne opady deszczu. Zalew Sulejowski to 2 co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem.
27: Kraków. Brawo. 22,5 stopnia już teraz. Brawo. Wygrała nam prognoza pogody.
28: Tak, brawo.
27: Ale maksymalnie dzisiaj, słuchajcie, 25 stopni zobaczymy w Rzeszowie i w Zakopanem i to dla nich będziemy bić brawo w ciągu dnia.
28: Dobrze, ale tak patrzę, bo Dawid mówił o regularnych opadach deszczu.
20: No i widzisz je w prognostyku.
28: Dzisiaj, jutro, pojutrze, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek już nie. Ale do niedzieli ma padać.
27: Jakaś tam reguła w tym jest zachowana.
28: Być może będzie, tak. No to wszystko jest, że tak powiem, w prognozach, więc no, a prognozy stety i niestety lubią się zmieniać.
27: Lubią.
28: 4,5 minuty do 14. Botynana w prognozach od Bass Huntera.
27: Mik i Miód Malina również będzie.
28: I digi.
27: A to lubicie, jest bez liście.
28: Tak jest. Klaudia Wasiluk.
27: Arek Sikora.
28: Dawid Osysko wraca o 14.
20: Zapraszam.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Don't be shy, to jest, jest to. I Karol G.
1: I to wszystko na 18 minut po godzinie 13, a pod 609-869-869 Holandia nas pozdrawia. Pochmurna. Pracujemy w sadzie, ktoś pisze pełnym jabłek i nawet na chwilkę wyjrzało słońce.
0: O proszę, pozdrawiamy Holandię, jak najbardziej. Słuchajcie, Holandia i wszyscy inni, chodźcie, zabierzemy was w jakieś piękne miejsce. Zlokalizujmy się. Jesteśmy na trasie Skrynek do Kruszynian. Jesteśmy
1: nie
0: tu, Podlasie.
1: Jesteśmy w sadzie, tylko na polu.
0: Pole przy drodze, bo to tuż przy zjeździe na Trejgle, dokładnie, stoi pierwszy w Polsce i prawdopodobnie też na świecie kartoflomat.
1: Cóż to takiego?
0: Kartoflomat, nie...
1: Znaczy, że to jest na Podlasiu, że oni tam wymyślili, to mnie w ogóle nie dziwi, ale co to takiego?
0: Kartoflomat to jest taka budka z drewna postawiona na dwóch kołach od WS-ki. No naprawdę, taka budka z drewna na dwóch kołach od WS-ki, taki motor. A w środku są, tak, worki z ziemniakami, opisane, jaka odmiana, w ogóle i tak dalej. Cena podana i to kartoflomat działający, słuchajcie, bez technologii w ogóle.
1: I bez sprzedawcy.
0: I bez sprzedawcy, chociaż technologia blika tam jest, bo można blikiem za te kartofle, ziemniaki zapłacić. Ale nikt nie weryfikuje tego absolutnie. Po prostu bierzesz worek, sprawdzasz ile kosztuje, albo wrzucasz pieniążek do skrzynki, albo płacisz blikiem. I to jest, słuchaj, to jest dzieło 17-latka.
1: Co ty mówisz?
0: Tak sobie wymyślił.
1: I on tak myśli, naprawdę wierzy w ludzi, że to tak na gębę się uda?
0: I podobno działa.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: W sumie na Podlasiu.
0: No właśnie, na Podlasiu. No, nie wiem jak tobie, ale dla mnie się to podoba.
1: Jako rodowita podlasianka nie mogę się nie zgodzić. Dla mnie podoba się jeszcze bardziej.
0: Wiesz, bo to jest kartoflomat, nie? Z ziemniakami.
1: No.
0: Na Podlasiu jeszcze kilka takich automatów z innymi środkami też by mogło powstać. To by się dopiero... To by dopiero się dla nich spodobało się.
1: O tym się nie mówi.
0: To niedobre jest.
1: 20 po 13.
0: To się spożywa, nie się o tym mówi.

0: przepraszam, kartoflom.
1: Tak, to pełny przypadek, ta pomyłka.
0: Ktoś wpadł na taki pomysł na 609-8-8-6-9.
1: Tak, i na 609-8-6-9-8-6-9 ktoś jeszcze pisze, w niedoradzu też jest takie urządzenie lubuskie, tylko już raz okradli.
0: A tam, no to przecież, no to...
1: No ziemniaki? No, no to się płaci za takie dobro narodowe, no ludzie. Tak
0: ale, tylko, ale tylko raz ukradli, tylko raz.
1: To wybaczyć?
0: No, może frytki do tego.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Mamo, gotujemy się na bitki?
16: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
17: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow.
1: Kobieca ręka?
21: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama.
23: Wojtek Hańczuk. Ponad 18 milionów złotych będzie kosztować budowa farmy fotowoltaicznej przy Gorzowskim Szpitalu. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która jest gotowa wykonać inwestycję. Farmę będzie tworzyć prawie 2000 paneli. Ma być gotowa do końca 2028 roku. Szpital wyda pieniądze, ale dzięki energii słonecznej uniezależni się od zewnętrznych źródeł prądu. Lecznica będzie działać nawet w przypadku awarii sieci. Na co dzień farma będzie zasilać najbardziej energochłonne urządzenia, takie jak rezonans. Przypomnijmy, placówka szykuje także remonty starego bloku operacyjnego oraz budynków przy Dekerta i Walczaka. Widowisko teatralne, koncert, wystawa i konferencja. Tak Gorzowska Biblioteka będzie świętować swoje 80-lecie. Jubileusz potrwa 3 dni od 8 do 10 września. Pierwszego dnia otwarcie wystawy i teatralne widowisko. Uroczyste obchody zaplanowano na 9 dzień września. Będą odznaczenia i dyplomy, potem konferencja dla bibliotekarzy z całej Polski. A na koniec recital poezji śpiewanej. Jubileuszowe obchody to okazja, żeby przypomnieć, jak wyglądały początki biblioteki w powojennym Gorzowie. A były skromne, mówi Sławomir Szenwald, dyrektor Gorzowskiej Biblioteki. Udział w jubileuszowych wydarzeniach jest bezpłatny.
24: Jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek.
23: Będzie uroczyście, a początki były skromne. Ciepło i to dobra informacja. Temperatura powyżej 20 stopni. Sporo chmur, ale póki co padać z nich nie będzie. Pierwsze krople pojawią się wieczorem, a jak zacznie padać, no to zapowiada nam się naprawdę bardzo, ale to bardzo mokry piątek i niestety wtedy też zrobi się nieco chłodniej. W czasie weekendu temperatura spadnie w okolice 20 stopni.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Tylko tobie.
0: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Gorzów.
13: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta, chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Rosja znów prowokuje, polski myśliwiec z Nadbałtykiem przechwycił rosyjskiego iła. Kleszczowe zapalenie mózgu coraz większym problemem, rośnie liczba chorych.
14: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
13: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Śledczy zwrócili się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
15: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy 4 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
13: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Doszło do niej 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, przekazał Władysław Kośniak-Kamysz. Jak dodał szef MON, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. 40-letnia matka z Kutna usłyszała zarzuty. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze.
16: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
13: Mówi Daria Olczyk, rzecznik policji w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Policję wezwali zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zostali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Polsce rośnie liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku odnotowano 935 przypadków, a 62% z nich pochodziło z Podlasia, Mazowsza i Warmii. To groźna choroba, która może prowadzić do poważnych powikłań, mówi neurolog Jacek Zwiernik.
9: Może w około 15% przypadków pozostawiać trwałe deficyty neurologiczne, na przykład w postaci niedowładu kończyn, zaniku mięśni, zaburzenia równowagi, pamięci.
13: Do zakażenia dochodzi najczęściej po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Najskuteczniejszą formą ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie. Zmiany klimatu i migracje kleszczy mogą w przyszłości przyczyniać się do wzrostu liczby zachorowań. Gdy tylko znikną rusztowania, powróci trębacz. W Olsztynie kończy się remont balkonu ratusza. To z tego miejsca codziennie w południe rozbrzmiewał hymn miasta „O Warmio moja miła”. Balkon, z którego płynęły te dźwięki, był nieszczelny. Każde opady powodowały zniszczenie budynku, tłumaczy Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza.
12: No oczywiście taras został uszczelniony i odtworzona została jego nawierzchnia. Celem tych prac było usunięcie przyczyn zalewania głównego wejścia, sieni i elewacji.
13: Rusztowania mają zniknąć już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że w południe z ratusza znów popłynie pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.
17: 101 i 7. Vox FM Gorzów.
18: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami. Lost Frequencies, Polo Vibes i Amber. Tak się witamy.

0: Amber, this is your night. 12 minut po godzinie 14 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów nie tylko komórka. Gorzowskie kluby i stowarzyszenia zajmujące się sportem i rekreacją zapraszają na 12 edycję sportowego pożegnania wakacji. W sobotę na Starym Rynku swoje oferty przedstawi ponad 40 klubów. Będzie piłka, siatkówka, kosz, sporty wodne, sporty walki, na przykład judo czy boks. Nie zabraknie także łucznictwa czy boce. Impreza w sobotę od godziny 13 do 17. Nie zabraknie także strefy relaksu, warsztaty, na scenie m.in. buziaki, a także loteria. Na rynku mają pojawić się także siatkarze pierwszoligowego Cuprum Stilonu. Można będzie sobie zrobić zdjęcie nawet z naszym mistrzem świata, poprosić o autograf. Zatem taki jeden wielki przegląd, co tu robić po szkole. Polecamy i zapraszamy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: L.O.C. Lavinia Reasons, 21 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Młoda Stal Gorzów, trzecia w pierwszym finałowym turnieju drużynowych mistrzostw Polski juniorów. To wszystko odbywało się w Lublinie. Mogło być lepiej. Wynik byłby lepszy, gdyby nie problemy z maszyną startową Igora Korduna. W jego pierwszych startach stan toru po deszczu był też różny. Były powtórki biegu. Z kolei Kacper Sobkowiak nie trafił z silnikiem. Stal wyjeździła 29 punktów. Paluch i Kordun po 8, Hatłas 7, Sobkowiak 5 i Jabłoński 1 punkt. Wygrała Polonia Bydgoszcz, 42 punkty wyjechali. Drugi Motor, 32. Najważniejsze, że bez kontuzji, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Gallaghera, Bocelli, David Guetta, AJ i Megan The Streets. 26 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. Rytmy hitów, króciuteńka przerwa przed nami. Po niej wiadomości lokalne i wracamy z Licky Lee.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Olio Oliwa, pasta makaron formaggio ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskani. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskani. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
7: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
8: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
9: Reklama.
10: Wojtek Hańczuk, kamień węgielny wymurowany. Ruszyła budowa rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w kompleksie przy ulicy Chopina. W systemie modułowym za 50 milionów złotych powstanie budynek, który zastąpi spalony rektorat na ulicy Teatralnej. Otwarcie w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować. Notorycznie ucieka Wam autobus lub tramwaj, długo czekacie na przystankach. Gorzowskie MZK prosi pasażerów o uwagi do rozkładu jazdy. Można zadzwonić lub wysłać maila. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej przewoźnika. Miejski Zakład Komunikacji będzie także sprawdzał, na których liniach jest największy tłok w czasie porannego i popołudniowego szczytu. Tam również mogą być wprowadzone zmiany. Przyszłoroczny nocny szlak kulinarny ponownie. W ostatni weekend sierpnia, poinformowali urzędnicy, będą nowości. Wszystkie punkty na szlaku zostaną oznakowane specjalnymi flagami. Powstanie także wirtualna mapa lokali. Wieczorno-nocne degustacje potraw w 60 lokalach w tym roku marchewkowych spodobały się mieszkańcom. Nie tylko Komórka, gorzowskie kluby i stowarzyszenia zajmujące się sportem i rekreacją zapraszają na 12. edycję sportowego pożegnania wakacji. W sobotę na Starym Rynku swoje oferty przedstawi ponad 40 klubów. Będzie piłka, siatkówka, kosz, sporty wodne, walki, m.in. judo czy boks. Nie zabraknie także łucznictwa czy bocze. Impreza w sobotę od 13 do 17. Będzie także strefa relaksu, warsztaty, na scenie m.in. buziaki, a także loteria. Na rynku mają pojawić się siatkarze pierwszoligowego Kuprum Stilonu. Być może będzie można sobie zrobić zdjęcie z mistrzem świata. Dziś, jeżeli popada to naprawdę niewiele, późnym wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, dużo bardziej mokro i w piątek, i w sobotę. Według meteorologów popołudnia będą bardzo mokre, solidnie będzie nas moczyć, choć jest szansa, że w sobotę będzie nieco więcej słońca. Niestety zrobi się też nieco chłodniej, temperatura nieznacznie, ale jednak poniżej 20 stopni.

Lerek Innowator, moja panienka, kwadrans przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, w wolnej chwili wpadajcie na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam nasza redakcja cały czas czuwa, cały czas dodaje nowe i ciekawe treści związane z naszym miastem. Zatem, jeśli chcecie wiedzieć, co w Gorzowie piszczy, to jeśli akurat w tym momencie, jeżeli nie macie nastawionego 101.7 FM, no to tam te wszystkie informacje znajdziecie. Alice DJ, Age i Velvet to do posłuchania teraz.

0: Queen Eye, Rise Up, 2:15, a to oznacza, że u nas za parę chwil wiadomości z kraju i ze świata, zatem koniecznie bądźcie z nami o 15:00 punktualnie serwis informacyjny. And Brother i Tribals, z tym wrócimy w rytmie hitów.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Reklama.
9: Vox FM Gorzów.
10: Sprawca był pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje po tragicznym wypadku na A1. Po incydentach w Polsce i Niemczech usłyszy wyraźny sprzeciw ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Nauczyciele przejdą szkolenia z AI. Z kursem dla nich rusza właśnie Centrum Nauki Kopernik.
11: A my słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza właśnie teraz Dawid Osysko.
10: W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. 31-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
12: Był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
13: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładne było stężenie tego klefedronu?
12: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
13: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
12: Wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie bronił, że został przekazany do dyspozycji sądu.
10: Mówi Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ-u. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, czego Georgi Michno może spodziewać się po tym spotkaniu?
14: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
15: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
14: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nie Rosję i zamknął konsulat w Bonn. Na razie rosyjski dyplomata nie pojawił się jeszcze w MSZ. Przed budynkiem gromadzą się dziennikarze, obiektywy kamer skierowane są na niewielki parking, na który najprawdopodobniej przyjedzie samochód dyplomaty.
10: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Nauczyciele będą się uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, ale też weryfikację informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
16: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi. To jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesująca, ten komponent badawczy.
10: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów. Jak wynika z badań przeprowadzonych w Chinach, uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie. W lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa. I o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
8: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
10: A jeżeli nie jesteśmy pewni, czy grzyby nadają się do spożycia, powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu. Grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin. Wybierając się na grzybobranie, pamiętajmy także o odpowiednim ubiorze.
9: 101,7
1: Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów M Brother, Top Girls i Alan Walker. Tak się witamy po godzinie 15. Za momencik sprawdzimy, co dzieje się na gorzowskich drogach.

0: Blondie i Maria. 17 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hero. Zaglądamy na gorzowskie drogi tradycyjnie po godzinie 15 i sprawdzamy, co tutaj się dzieje. Biorąc pod uwagę ogół, nie jest źle, zaczyna korkować się most lubuski, ale jeszcze ten fragment idzie przejechać. Zdecydowanie gorzej będzie prawdopodobnie w granicach godziny 16. Na zawarciu najwięcej samochodów przed rondem Świętego Jerzego. Postoicie tyle co zwykle przy katedrze. Więcej samochodów dzisiaj w rejonie ronda Kosynierów Gdyńskich. Dodajemy do tego Słowiańską i Roosevelta. Tutaj na światłach na 100% poczekacie. Rondo Gdańskie jadąc z Walczaka. No tutaj wiele samochodów nie czeka, zatem można w miarę sprawnie przejechać. To samo Rondo Górczyńskie, Rondo Barlineckie i okolice. Dzisiaj zwracamy Waszą uwagę na tę część miasta. Wylotówki z Gorzowa wyglądają również nieźle. Hasła dnia: brak, gdzie oni są?
1: To jest dzień z Vox FM.

Kian Silva, King of My Castle, 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Proszę Państwa, rewolucyjna informacja. Wiemy, kiedy wróci lato. Otóż lato wróci za rok. A tak zupełnie na poważnie, to o pogodzie teraz pogadamy. 20 stopni w Gorzowie, cieplej nie będzie. Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie przelotnie popada. Jutro maksymalnie 20 na plusie, ale temperatura odczuwalna będzie poniżej 20. Wszystko przez mocniejszy wiatr, a także przelotne opady deszczu, które nas nawiedzą. W sobotę zdecydowanie więcej słońca, ale wiatr mocniejszy. 19 kresek tylko na plusie w tym najwyższym punkcie w sobotę. Natomiast w niedzielę 20 i tutaj już ten wiaterek nam się uspokoi. Kolejny tydzień zacznie się od ciepełka całkiem przyjemnego, od 24 w najbliższy poniedziałek. Z każdym dniem będziemy schodzić w kierunku 20, więc jeden wielki miszmasz. Wiosna się zapowiada i prawdopodobnie się rozgości, i to szybciej niż się wszystkim wydaje. Ciśnienie aktualnie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są takie, że jeśli chcecie drugą albo trzecią nawet kawę, to nie ma się czemu dziwić, bo te warunki biometeo są bardzo niekorzystne aktualnie.

0: Maxwell i Ingrosso, More Than You Know, 23 minuty przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, a w rytmie hitów wracamy z Hunterem i X, zagramy Golden, a po polsku zaśpiewa Jurgus. Vox FM.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Znają teren jak nikt inny. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji prowadzonej przez służby w Lubniewicach. W użyciu także specjalistyczny sprzęt. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. Pomocą służą leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
3: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
2: W działaniach wykorzystywane są m.in. drony, kłady, psy tropiące. Udział bierze około 200 osób, które już przeczesała ponad 700 hektarów powierzchni. Przypomnijmy, 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę przy jeziorze Lubiąż. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. Policja poszukuje 17-latki z Gorzowa. Katarzyna Wrzesińska wyszła z domu w poniedziałek, do tej pory nie wróciła. Każda informacja na jej temat jest na wagę złota. Nastolatka ma około 170 cm wzrostu, może być ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem oraz żółte klapki. Rodzina nie może się z nią skontaktować. Ktokolwiek wie, co dzieje się z Kasią, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Jeszcze ostatnie dni, by zgłosić się do Festiwalu Filmów Frapujących. MOS czeka na produkcję do 11 września. Film nie może przekroczyć 30 minut i musi być intrygujący. Pula nagród sięga 10 tysięcy złotych. Szczegóły znajdziecie na mosart.pl. Pogoda nie rozpieszcza. No i w tym tygodniu mamy taki miszmasz, bo słońce, chmury, przelotne opady deszczu i też tak jest właśnie dzisiaj. Temperatura w granicach 20 stopni, ale ona nie przeszkadza, by wychodzić na świeże powietrze i się dotleniać. Kierowcy rozważni na drogach, bez pośpiechu, bo ruch wzmożony. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, czekając przy skrzyżowaniach czy też na rondach. Bez pośpiechu.

0: Jorgos i będziesz moja. 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Ruszyła budowa rektoratu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Poprzednia uczelnia, przypominamy, uczelnia straciła 2 lata temu w wyniku pożaru. Budynek powstanie w technologii modułowej. Poszczególne elementy są już wyprodukowane i czekają na montaż. Ten rozpocznie się 16 września i potrwa 2 tygodnie. Połowa budynku przeznaczona jest na rektorat i administrację, druga część na sale wykładowe i laboratoria. Więcej na ten temat powie teraz Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
1: Biorąc pod uwagę zainteresowanie naszą uczelnią i dynamikę rozwoju, jesteśmy wszyscy świadomi, jak bardzo nam ten nowy budynek, nowe pomieszczenia są potrzebne. Poza tym nie mamy rektoratu od tragicznych wydarzeń sprzed 2 lat.
0: Koszt budowy to 50 milionów złotych. Połowę stanowi dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od razu mówię, wszyscy czujemy się zaproszeni na parapetówkę.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Dwie minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa o 16.00. Wiadomości z kraju i ze świata. A w rytmie hitów po 16.00, parę chwil dosłownie, wracamy z Aleksandrą Stan.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy. Od

i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Do września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM, FM, Gorzów.
4: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki złożył w tej sprawie deklarację. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Wypadek na przejeździe w Gdańsku-Lipcach. Wygrały pierwszego seta. Sprawdzimy, jak radzą sobie siatkarki w walce o najlepszą czwórkę mistrzostw Europy.
5: Słuchałem, co przygotował Dawid Osysko. Czas na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 16.
4: Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
6: Tak, jestem, dzień dobry.
4: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
6: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
4: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
7: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych. Kierowca tira samodzielnie opuścił kabinę. On oskarżał się na pewne dolegliwości i po przebadaniu przez PRM został przewieziony do szpitala. Spośród pasażerów kilka osób poszło drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępnej reakcji zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
4: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia. To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urn. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Aleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
8: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
9: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
10: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
11: Tak.
12: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
13: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
4: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w tym mieście będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły w Warszawie rekordowo niski. Jak wynika z danych IMGW, na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary w środę, czyli wczoraj, poziom wody spadł poniżej metra.
14: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody.
4: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa Bulwary wynosił metr i został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Polskie siatkarki w Stambule walczą awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy w siatkówce. Polki gładko wygrały pierwszego seta do 16, ale uwaga, przegrały drugiego seta do 20. Zatem walka trwa dalej i o kolejnych wynikach naszej reprezentacji powiemy w kolejnych wiadomościach.
5: A te już za pół godziny. Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia.
4: Bardzo dziękuję, zapraszam w imieniu Małgosi Łukowskiej.
2: Vox FM Gorzów. 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów kolejną godzinę rozpoczyna Aleksandra Stan, za chwilę Weekend i Gromi. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych w ogóle, zapomniałem sprawdzić do tej pory, mamy Światowy Dzień Wieżowców. Zatem pozdrawiamy wszystkich powyżej 2 metrów, powiedzmy. Gramy!

0: Gromy, Lukas Meyer, Light Me Up. 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Nasi sportowcy trenują przed rozpoczęciem sezonu. Na przykład nasi siatkarze troszeczkę sobie poprzewijali piłeczkę nad siatką. Otóż zawodnicy Cuprum Stilonu są już po pierwszym zapoznawczym sparingu, ale był to bardzo taki nieoficjalny sparing, bo bez trenera, który to ma obowiązki związane z reprezentacją Hiszpanii, i bez Serbów, którzy szykują się do Mistrzostw Europy, nasi siatkarze rozegrali sobie 4 sety z pierwszoligową ekipą z Poznania. Nietypowy wynik 2-2. Natomiast nasi piłkarze ręczni sparowali w Wągrowcu z Nielbą. Tam nasi wygrali 39-30 i wielu z kibiców taki wynik, na przykład w tym sezonie zasadniczym, akurat z Nielbą, brałoby w ciemno. Zobaczymy, czy to jest jakaś przepowiednia, czy nie, ale ściskamy kciuki za to, by tak właśnie się stało. O przygotowaniach jeszcze będziemy mówić nie raz i nie dwa, zatem na 101,7 dużo tego naszego sportu będzie. Tak samo jak muzyki w rytmie hitów. Już teraz Pitbull do posłuchania, za chwilę Ever David.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this

Sieniński, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz. 26 minut po godzinie 16. Ponad 18 milionów będzie kosztować budowa farmy fotowoltaicznej przy Gorzowskim Szpitalu. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która jest gotowa wykonać taką inwestycję. Farmę będzie tworzyć prawie 2000 paneli. Ma być gotowa do końca 2028 roku. Szpital wyda, ale dzięki energii słonecznej uniezależni się od zewnętrznych źródeł prądu. Lecznica będzie działać nawet w przypadku awarii sieci zewnętrznej. Na co dzień farma będzie zasilać najbardziej energochłonne urządzenia, takie jak na przykład rezonans. Przypomnijmy, placówka szykuje także remont starego bloku operacyjnego oraz budynków przy Dekerta i Walczaka. Z innej mańki nasze miasto też się przygotowuje do budowy takiej wielkiej farmy fotowoltaicznej. Tam sprawa jest w toku. W końcu, mamy nadzieję, będziemy płacić mniej za prąd, no bo skoro w podatkach finansujemy budowę farmy, no to chyba się należy, czy nie?

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. 25 przed 17, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa po nich, po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie z uwagą, DJ Bobo wraca.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii, Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Reklama.
7: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Będzie łamać bariery architektoniczne. Gorzowska Sławianka pozyskała ponad 2 600 000 zł. Projekt znalazł się wśród najlepszej dziewiętnastki na 72 zgłoszone zadania. Kasa pójdzie na poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Chodzi o osoby słabowidzące, seniorów czy osoby neuroróżnorodne. Więcej wie Sebastian Górny.
8: W planach jest zakup różnego sprzętu. Mobilnego podnośnika basenowego oraz wózków kąpielowych, modernizacja pryszniców i przebieralni, montaż systemu wzywania pomocy z sygnalizacją wizualną dźwiękową, wymiana oświetlenia, antypoślizgowe powierzchnie. 252 osoby skorzystają z zajęć ruchowych w wodzie w grupach, od dzieci po seniorów. Cykl to około 25 godzin, czyli 2 lub 3 godziny tygodniowo. Specjalistyczne szkolenie przejdzie 15 pracowników pływalni oraz kadry zarządzającej.
7: Osobom, które mają problem z samodzielnym dojazdem, zostanie zapewniony transport na zajęcia. Projekt na Gorzowskiej Słowiance będzie realizowany do 30 kwietnia 2029 roku. Piłkarskich bojów ciąg dalszy. Obie gorzowskie drużyny w weekend zmierzą się z rezerwami dolnośląskich ekip. W sobotę zacznie Stilon, który stanie w szranki na wyjeździe z drugą drużyną Miedzi Legnica. Gorzowianie weszli w sezon lepiej. W 5 meczach zdobyli 7 punktów. Legniczanie mają na koncie tylko oczko i są w strefie spadkowej. Mecz o godzinie 16. Trudniejsze zadanie czeka Warte Gorzów w niedzielę. Przed własną publiką podejmą Zagłębie 2 Lubin. Ekipa z Dolnego Śląska jest wiceliderem trzecioligowej tabeli. Spotkanie ruszy o godzinie 17. Do końca dnia słonecznie, ciepło, bardzo przyjemnie. Tak też będzie i jutro, choć niestety będzie spore zachmurzenie. I wieczorem może pojawić się deszcz. Na weekend ochłodzenie, ale słońce przeplatać będzie się z chmurami. Kierowcy czujni, rozważnie, bez pośpiechu. Policjanci prowadzą działania.
2: Vox FM.
6: Vox FM.
2: Gorzów.

Mik i do niej coś czuję. 13 minut przed 17 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Uwaga, jeśli notorycznie ucieka wam autobus lub tramwaj, długo czekacie na przystankach, to gorzowskie MZK prosi pasażerów o uwagi do rozkładu jazdy. Można zadzwonić lub wysłać maila. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej przewoźnika. Ładnie, że pytają was o zdanie, prawda? Seabull już teraz, Jack Style i Westlife.

0: Dręczyli Indiana Never Never. 2 minuty przed 17:00 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. My słyszymy się jutro.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w media. A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Od 3 do 5 września nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Reklama. Vox FM.
2: Vox FM.
1: Gorzów.
3: Debata nad ustawą o kryptowalutach już za pół godziny zacznie się w Sejmie. Trwa czwarta doba poszukiwań operatora filmowego Witolda Płóciennika, a na koniec rozczarowujący debiut karty turysty w Zakopanem.
4: Jest godzina 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Już za pół godziny w Sejmie ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, a także Rozwoju Plus.
5: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Zresztą ta ustawa akurat z kwestią zonda krypto ma niewiele wspólnego, poza tym, że i to dotyczy kryptowalut. To znaczy, gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera zonda krypto przy tej bierności państwa, służb, prokuratury, jaka była, wydarzyłaby się tak samo.
3: Mówi Marcin Horała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają za to rządowe koalicje. Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Ja przypomnę, rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej. Rozmawiamy o potencjalnym morderstwie. Rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówach. W związku z tym, jeżeli to zostanie po raz kolejny nieodrzucone, to moim zdaniem pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
3: Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie już jutro rano. Liczba zgłoszeń poszkodowanych w aferze zonda krypto może być znacznie większa niż zarejestrowane do tej pory 3,5 tysiąca. Śledczy z Katowic pracujący nad tą sprawą i weryfikują wciąż spływające do nich zawiadomienia. Mówi naszemu reporterowi Mateuszowi Chłustunowi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
7: Ta liczba ona jest taka wciąż niepełna, ponieważ nawet wczoraj uzyskałam informację od naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, że jest kilka kartonów zawiadomień osób pokrzywdzonych, które trzeba rozpakować, przejrzeć, zarejestrować.
3: Śledczy traktują te sprawy jako bardzo poważne zdarzenie o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, w sprawie afery w zonda krypto zatrzymano do tej pory 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz i jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce Rafał Zet. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji prowadzonej przez służby w Lubieniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. Pomocą służą też leśnicy, mówi Martyna Litka z policji w Sulęcinie.
8: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
3: W działaniach wykorzystywane są m.in. drony, kłady i psy tropiące. W poszukiwaniach bierze udział kilkaset osób. A przypomnijmy, 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę przy jeziorze Lubiąż. Od tamtej pory słuch po nim zaginął. Słowe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebek-Dulak.
9: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
10: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
9: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
3: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. W ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi.
4: Pogoda. Jaka dzisiaj jest pogoda, to chyba każdy widzi. Ale gdyby ktoś wybierał się z północy na południe, no to chciałby wiedzieć, co tam może zastać. I tak w całej Polsce dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się pojawiać z naciskiem na mogą, bo nie muszą. Najcieplej jest na południu kraju, tam okolice 25-26 stopni, a najchłodniej na północy, tam miejscami nawet zaledwie 18, więc no ta różnica dosyć spora. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Oh, mamma mia. Oh. Here's the sound.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: O, i to już czwartkowa zagadka. Co dzisiaj przygotowała dla nas ciocia Madzia? Proszę bardzo, sprawdzamy.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?
1: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej? Nie mam pojęcia, ale być może wy macie pojęcie i znacie odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Jeśli tak, no to śmiało 609-8698-69. Pod ten numer można słać swoje odpowiedzi, również w postaci swoich głosówek.

Thomas Gray w Vox FM, w rytmie hitów gramy i grać będziemy za kilka chwil, 17:30 na naszych radiowych zegarach, czyli czas na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. No a po wiadomościach wrócimy do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Ale jak się okazuje, chyba znacie odpowiedź, to znaczy tak mi się wydaje, bo skoro wiadomości napływają, no to chyba są to właściwe odpowiedzi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Reklama.
11: Minęła 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Na początek szokujące doniesienia z Dolnego Śląska. Na SOR-ze szpitala w Głogowie miało dojść do usiłowania zgwałcenia 86-latki przez jednego z pacjentów placówki. Ruszyło dochodzenie w tej sprawie, mówi nam Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
13: Śledztwo wszczęte wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Prokurator na obecnym etapie wystąpił do sądu o przesłuchanie pokrzywdzonej zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym przypadku.
12: Sprawca na razie nie usłyszał zarzutów. Wcześniej trzeba przesłuchać poszkodowaną seniorkę. Najpierw jednak musi na to pozwolić jej stan zdrowia. 55 kg kokainy przechwycili gdyńscy policjanci. Narkotyki były ukryte w kontenerach wypełnionych złomem. Towar przepłynął do Polski z Brazylii. Wartość rynkowa narkotyków to blisko 20 milionów złotych. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. A w Norwegii może zabraknąć róż, twierdzą tamtejsi floryści. To po śmierci króla Haralda V. Kwieciarnie w sąsiedztwie Pałacu Królewskiego w Oslo mają po kilkuset klientów dziennie więcej niż przed tygodniem. Największą popularnością cieszą się białe i czerwone róże, które Oslo eksportuje z Kenii. Problem w tym, że pracownicy lotniska w Nairobi od kilku tygodni strajkują, a dostawy świeżych kwiatów są wyraźnie ograniczone. Przypomnę jeszcze, że pogrzeb Haralda V. odbędzie się 9 września. Monarcha zostanie pochowany w mauzoleum królewskim w centrum Oslo.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy przed chwilą pokonały Holenderki 3-1. W półfinale 5 października zmierzą się z drużyną z Włoch. Tymczasem Iga Świątek walczy właśnie o awans w drugiej rundzie turnieju US Open i rywalką Argentynka Nadia Podoroska, a w tym momencie mamy jeszcze 0-0. A w weekend młodzi żeglarze staną w szranki po raz ostatni. To w ramach tegorocznych regat w danych kategoriach, mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej.
15: Dla zawodników klas Optimist A i B, Ilka 4, Ilka 6 oraz 420.
12: Pierwsze wyścigi zaczną się w sobotę przed godziną 11.
16: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już czwartkowa, to tak swoją drogą, no to może przypomnijmy ją, proszę bardzo.
2: Co możesz trzymać w prawej ręce, ale nigdy w lewej?
1: I według waszych odpowiedzi są to między innymi drążek, zmiany biegów, ktoś napisał nożyczki, specjalny przyrząd do, wielokropek, nie wiem do czego, kierownicę, a drugą ręką nie można kierownicy trzymać. No, ale też jasno tutaj wskazujecie, że jest to ręka prawa, czasami nawet lewa, lewy łokieć, prawy łokieć. No dobra, to zatem sprawdźmy, jaka jest prawidłowa odpowiedź na dzisiejszą zagadkę.
2: Poprawna odpowiedź to lewy łokieć.
1: Lewy łokieć. No faktycznie, nie da się tego zrobić, chyba że ktoś jest tak giętki i ma taką umiejętność, że dotknie. W moim przypadku byłoby to tylko raz, później już bym nie wyprostował ręki.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.

0: FM.
1: Reklama.
0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
1: Reklama.
5: Vox FM.
1: Vox FM.
5: Gorzów.
6: Po zatrzymaniach i zarzutach wnioski o areszt to w sprawie zamieszanych w aferę Zonda Krypto. Jest areszt dla kierowcy ciężarówki, który śmiertelnie potrącił pracowników drogowych. Walczą o odwołanie dyrektor placówki. O aferze w sanockim szpitalu powiem już za chwilę.
7: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Damiak.
8: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
6: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
6: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzanie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
11: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
6: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia, a są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów. To czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu, w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. O wrażenia najmłodszych pacjentów pytał nasz reporter Jakub Solarz.
12: Podoba Ci się ogródek tutaj?
13: Tak.
12: A podobają Ci kwiatki?
13: Tak. Ja siedzę, mamą.
12: I co jeszcze tutaj robisz?
13: Kopalą kopię.
12: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
13: Tak.
12: A co najbardziej?
13: Ta ścieżka.
12: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
13: Ciszki, kamyki, sztuczna klawa.
14: To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna. I tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci.
6: Dodaje prezes Fundacji Urtika Dzieciom Anna Marusia. A podczas tych warsztatów dzieci dowiedzą się więcej o roślinach oraz sposobach ich sadzenia.
7: Dzisiaj deszcz może się pojawić w całym kraju, więc jeżeli u Was jeszcze nie padało, to jesteście szczęśliwymi ludźmi pewnie, no ale niewykluczone, że jeszcze popada. Jaka będzie noc? Noc, no właśnie, deszczowa, też niby deszcz ma być w całym kraju, a kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Mało tego, na północnym zachodzie może się pojawić nawet burza, a jutro, z racji tego, że piątek, no to będzie deszcz, wiadomo. Za to sobota. No właśnie, jaka będzie sobota, to mnie interesuje. Deszczowa, dobra, to niedziela może... Nie, też nie. Czyli weekend generalnie deszczowy. Super, świetnie. Jak na pierwszy weekend powakacyjny, to ekstra. Lepiej nie mogliśmy trafić, naprawdę. 5 minut po 18, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Na zegarach. Dzisiaj mamy czwartek, trzeci dzień września, jutro piątek i to uwaga, jutro rozpoczniemy pierwszy powakacyjny weekend. Jaki to będzie weekend? Zakładam, że po prostu dobry. Jednym słowem, chciałbym go tak określić, ale jakie wy macie plany na ten weekend? Chciałbym je też poznać, bo te wasze plany będę nagradzał. Mam do rozdania tutaj wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Wystarczy tylko właśnie napisać. Co będziecie robić? Jak zamierzacie spędzić najbliższy pierwszy powakacyjny weekend? 609-8698-69. Tutaj można słać swoje wiadomości i swoje głosówki, a ja czekam na tę najbardziej kreatywną, najbardziej szaloną wiadomość.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Criss Cross Amsterdam. Vox FM My Oh My, czyli pierwsza dziesiątka naszej bestlisty. Dokładnie jest to numer 9. I w ostatnim notowaniu zaliczył delikatny spadek, więc wszystko w waszych rękach, żeby ta sytuacja się trochę poprawiła. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. A propos bestlisty, to za chwilę propozycja. Propozycja, na którą też można głosować. Sonny Fodera, Becky Hill i Say Something. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Zresztą sami ocencie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Nie mniej jak 6, nie więcej jak 8. Tyle godzin dziennie powinniśmy spać, jeśli zależy nam na długowieczności. Tak twierdzą naukowcy. Okej, dobra. 6 do 8 godzin. A jeżeli ktoś śpi 9, to co? To już nie będzie długowieczny, tak? A to co mają powiedzieć nastolatkowie, którzy śpią po 12 albo 15 godzin? Skąd ja to wiem? No bo ja też kiedyś byłem nastolatkiem, ja tyle spałem. Teraz już śpię nieco mniej. No, mieszczę się powiedzmy w tych widełkach. Ale czy to jest klucz do długowieczności? Ktoś to musi przetestować, słuchajcie. Najlepiej od zaraz. Oczywiście na umowie, o dzieło. No ale na wynagrodzenie to bym raczej nie liczył.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Olio oliwa, pasta, makaron, formaggio, ser. Co w sercu, to na języku, to co we włoskim sercu, to w delikatesach włoskich wino Toskanii. Prawdziwe produkty przywiezione bezpośrednio z Włoch, najwyższej jakości sery, wędliny krojone na miejscu, oliwa z oliwek i wiele innych. Delikatesy włoskie wino Toskanii. Gorzów, Garbary 6. U nas oryginalny włoski tydzień trwa cały rok. Musisz koniecznie nas odwiedzić.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
11: 5 września

0: Piątka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.
1: Reklama.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
2: Gorzów.
1: Gorzów.
4: W Sejmie trwa zacięta debata nad ustawą o kryptowalutach. Są duże utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku, a w Krakowie trwa weryfikacja kandydatów na fotel prezydenta miasta.
5: 19 na naszych radiowych zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Wiadomości zaczynamy jednak od karambolu na A4 niedaleko Wrocławia. 6 osobówek i 1 dostawczak zderzyły się pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. 2 osoby są ranne. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego zostały przetransportowane do szpitali. Obecnie ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem, a korek w tym miejscu nadal jest ogromny i sięga nawet kilkunastu kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sejm debatuje nad ustawą o kryptowalutach. Jutro kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
6: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? 3 razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
7: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
4: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Do późnych godzin wieczornych mogą potrwać utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym Gdańsk-Lipce. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP.
8: Co szczególnie istotne, znajdujący się w pobliżu świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby w sytuacji zagrożenia wyłamał rogatkę i opuścił przejazd. Kierowca nie podjął takiej próby, narażając podróżnych na ogromne niebezpieczeństwo.
4: Na miejscu pracują służby, a pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.
8: W związku z wypadkiem wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy. Pociągi kierowane są trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Uszkodzenie uległ także tor numer 1, który wymaga naprawy, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 21.
4: Do szpitala z obrażeniami trafił maszynista pociągu. Pasażerom, a także kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
9: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gos Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
4: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu.
5: Jeśli gdzieś jeszcze nie pada, to bardzo dobrze, bo padać dzisiaj może. W nocy w całym kraju. A na północnym zachodzie to mogą się pojawić nawet burze. Jutrzejszy dzień też przyniesie nam deszcz, ale jakoś nie będzie specjalnie zimno, bo na termometrach okolice 24-25, a miejscami nawet 26 stopni. Weekend, czyli sobota, niedziela, deszczowa. Deszczowa, ale dalej ciepła, 23-22 stopnie na termometrach Celsjusza, rzecz jasna. No właśnie, jak człowiek chce się pośpieszyć, to widzicie, co się dzieje. 4 minuty po godzinie 19 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się.
3: Na pełnej z Vox FM.
5: Czy ja już mówiłem, że mam wejściówki do Energylandii? Jak nie mówiłem, to mówię, ale chyba mówiłem. To przypominam, mam. i mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać, jakie macie plany na ten pierwszy, nadchodzący powakacyjny weekend. Co takiego będziecie robić? Jak będziecie go spędzać? 609-869-869. Tutaj czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max w Vox FM. 12 minut po 19 na naszych radiowych zegarach. Jak zamierzacie spędzić pierwszy powakacyjny weekend? To było pytanie do Was, pytanie, które oczywiście nagradzam. Nagradzam nie byle czym, bo wejściówkami do Energylandii. A więc, panie Michale, weekend zapowiada się tak. W piątek rusza weekend w Świątyni Prędkości na torze Monza w Mediolanie, w których startują nasi rodacy F2 i F3. I oczywiście kibicujemy. W niedzielę przedłużamy lato i zawita do nas dawno niewidziana kuzynka z rodziną, także po wyścigu grill, podgrzewany basen i gorące jacuzzi. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek. O chłopie, na bogatości tutaj. O, to się dobrze bawicie, fajnie, fajnie, no super, aż no, pozazdrościć, ale mamy też głosówkę, halo, halo.
1: No cześć, mój szalony weekend zapowiada się fascynująco, muszę zawieźć moją kochaną teściową do Kołobrzegu, do sanatorium, także żona mnie uszczęśliwiła, że muszę moją mamusię zawieźć jutro rano, także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że przeżyjemy oboje. Z tej strony Piotr.
0: Słyszycie... Słyszycie, jak on się cieszy? Jaki jest zadowolony? Jak mu żona zorganizowała weekend, żeby się chłopaczyna nie nudził? Super, super sprawa. A że ty się tak świetnie z teściową dogadujesz, to naprawdę szapoba. Ja to nagrodzę, wiesz? Cztery wejściówki do Energylandii są twoje, chłopie.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Tak narzekamy na tych naszych polityków, a wiecie, co się dzieje w Niemczech? Dajcie spokój. Powiem wam, no co wam mam nie powiedzieć? Powiem. Jedna z tamtejszych posłanek postanowiła założyć konto na platformie dla dorosłych. No nie po to, żeby oglądać, tylko po to, żeby sprzedawać swoje zdjęcia i filmy. Domyślacie się, jaka to jest twórczość, prawda? Ktoś zapyta, dlaczego? No jak tłumaczy, dlatego, bo wciąż spłaca swój zaległy kredyt studencki. Cena? $20. Dolarów, nie euro. To jest istotne. I ja tak sobie myślę, że to jest doskonały przykład, że historia zatoczyła koło. Bo kiedyś ojciec miał pochowane takie niemieckie kasety gdzieś tam w szufladzie przed matką. A dzisiaj ja mogę mieć.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko ja nie wiem, czy ja chcę to oglądać. To jest jednak Niemka.

0: Cyril Moonlight w Vox FM. 27 minut do 20. Taką głosówkę dostałem, proszę bardzo.
1: Ale dzień dobry, Wiesław z tej strony. Ja bym chciał bardzo poprosić, żebyście na swojej stacji Vox FM, którą bardzo uwielbiam, pozdrowili moją żonę Beatkę. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.
0: Żona Beatka, dobrze. To z tego miejsca ja bardzo serdecznie pozdrawiam żonę Beatkę.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Żeby była jasność, twoją żonę.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko Ciebie.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 5 września lata 90. 12 września zespół Playboys. 26 września Marcin Brokat-Czerwiński. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku. Awokado Choszczno.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: 5 września Deszczno odpala największe święto pieczonego kurczaka i powiatowe święto plonów. Na placu kurczakowym w Maszewie wystąpią Terno, Urszula, Łydka Grubasa i OSTR. Muzyka, emocje i wielka impreza. Tego nie możesz przegapić. Zapraszają starosta powiatu gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz i wójt gminy Deszczno Paweł Tymszan. Sponsorzy strategiczni: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie oraz Argos Spółka z o.o.

0: zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
1: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Gorzów.
4: Ambasador Rosji po rozmowie w polskim MSZ-cie, o szczegółach już za chwilę. Są zarzuty dla pijanej matki trzylatki, która o mało nie wypadła z okna. Będzie protest górników i hutników, to już jutro w Katowicach.
5: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest przeciwko eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. A o szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
7: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzucę całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
6: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
6: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Wrze w górnictwie i hutnictwie. Jutro przed Ministerstwem Energii i budynkiem zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10 rano. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
9: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
10: To może być gorący piątek.
9: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
4: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brąbosz. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
11: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
4: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. Przed sezonem grzewczym strażacy przypominają o kontroli kominów.
12: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieca na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
4: Mówi nam szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frontczak. A przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeżeli już je mamy, to pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy US Open. Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Igi będzie albo Czeszka Marii Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart. W półfinale Mistrzostw Europy zameldowały się polskie siatkarki. Po południu pokonały Holenderki 3-1. Ich kolejnymi rywalkami będą Włoszki, z którymi zmierzą się 5 października. A srebrna medalistka olimpijska w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska zajęła 3 miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata. Wśród mężczyzn Mateusz Polaczek był 8. Przed nami jeszcze eliminacje i finały w slalomie C1, to już jutro, a w sobotę na zakończenie zawodów zaplanowano cross.
5: Zawody w slalomie to mogą być co weekend czasami. Ale nie o takim sporcie teraz mowa, a o pogodzie. Jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj, no to noc może być deszczowa, a na północnym zachodzie nawet burzowa. Jutrzejszy dzień również może przynieść nam deszcz, ale za to będzie ciepło, okolice 24-25 stopni. Ktoś zapyta, ale jaki będzie weekend? Odpowiem, deszczowy. Deszczowy, ale ciepły. Ciepły, no bo 25-24 stopnie Celsjusza, umówmy się, to dobre wartości, zważywszy na to, że mamy początek września. 5 minut po 20 na zegarach.
0: Na pełnej z Vox FM.
5: Michał Trawka, dobry wieczór. Ace of Base, Beautiful Life, piękne życie. No, z Vox FM nie może być inaczej. Na początek tej godziny można zrobić głośniej, proszę bardzo.

Jest światełko w tunelu i szansa na to, że niedługo my, kibice polskiej reprezentacji, będziemy mogli spać spokojnie, bo na horyzoncie jest zawodnik, który być może zastąpi Roberta Lewandowskiego. Kiedyś mieliśmy Olise Debę, takiego ciemniejszego Słowianina, no to teraz też znowu będziemy mieć, tylko że Elisa Simonsa, który póki co ma brytyjski paszport i występuje na boiskach angielskiej ekstraklasy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjeżdżał na polskie zgrupowania, bo jego babcia była Polką, a on sam mówi, że jak będzie trzeba, jak się dogadamy, no to dla Polski może zagrać. Wiecie, jak to wygląda? Generalnie chodzi o to, że chłop raczej na angielską kadrę liczyć nie może, no bo jest za słaby. To dadzą go do nas, to znaczy on chce grać u nas. Statystyki ma takie mocno średnie, no ale zobaczymy. Na pełnej z Vox FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Fast Boy Music Sounds w Vox FM. 25 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21 i zanim najświeższe wiadomości, to pozwólcie, że powiem, co jeszcze przed nami. Przed nami między innymi Ina, Yay Love, będzie też Labusz, Sweet Dreams, no dla tych, którzy już powoli jednak zasypiają.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Reklama.
5: Były minister może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersji wokół Macieja Berka powiem już za chwilę. Prokuratura w Łodzi chce aresztu dla matki, która znęcała się nad dzieckiem. Titanic stanął w Katowicach. Od dziś można oglądać wyjątkową wystawę. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie zdobyć wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już jutro może zostać wybrany na nowego sędzie Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, jakie wątpliwości mają koalicjanci?
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
5: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już jutro. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Artura Kotowskiego. Łódzka prokuratura nie składa broni w sprawie maltretowanego dziecka. Śledcze złożyli zażalenie na decyzję sądu o braku aresztu dla 31-letniej matki. Kobieta jest podejrzana o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko doznało m.in. złamania kości ręki i kości udowej. Śledcze przekonują, że bez aresztu istnieje realne ryzyko wpływania na świadków, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
9: W zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się zresztą informacje potwierdzające, że podejrzana już podjęła konkretne próby oddziaływania na samą osobę zawiadamiającą. Po drugie, czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej.
5: Kobieta pozostaje pod policyjnym dozorem. Zażalanie rozpatrzy sąd. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbadaj, które ma na celu przygotować się dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. A więcej o tym nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
10: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
11: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
10: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
5: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w Katowicach można wejść na pokład Titanica. Wszystko za sprawą wystawy w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
12: Najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego. Jest ich około 200. Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy.
13: Tutaj za sprawą nowej technologii można
0: wsiąść na pokład Titanica?
12: Faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej.
13: A to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste. Pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca.
5: Wystawa otwiera się jutro i będzie można ją oglądać aż do końca grudnia. Cała Polska dziś w opadach deszczu. No dobrze, jest takie jedno miejsce, właściwie dwa, gdzie dziś opadów nie będzie. To Małopolska i Śląsk. No i pojawią się też burze, to akurat tylko i wyłącznie w zachodniopomorskim. Na termometrach w nocy od 13 stopni na Podlasiu, 15 będzie w centralnej Polsce, aż do 17 na zachodzie. Jutro znowu deszcz i to jeszcze większy niż dziś w nocy, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu do aż 25 na południu kraju.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasz program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w magazynie dużo miejsca poświęcimy kulturze. Będzie o festiwalu słuchowisk i premierze filmu zrealizowanego w Gorzowie przez grupę zapaleńców.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa w studiu. Dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora Gorzowskiego Teatru, radnego Gorzowa, a także i co ważne, dyrektora festiwalu słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Dyrektora artystycznego, bo jest jeszcze naczelny, wie, żeby się nie obraził.
14: Aha, dyrektor tak, artystyczny.
15: Wojciech Ramos, okay, tak.
14: Panie dyrektorze artystycznym. Co tam będziecie sobie wyobrażać tak od 8 do 14 września?
15: No, to fajne sprawy będą. To jest drugi już festiwal. Festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Chcemy to... Zaczynamy 8, kończymy 14. Będą to tak. I warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą... Zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami. Będziemy w muzeum. Będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień. Niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko co w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, to jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych w słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radio, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był jak, zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer audialny po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No sorki, bo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pachrz-Bikowska. To głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi. No to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz. O, to ten, co tam z tym Rexem chyba biega, to jest słynny aktor. No, to nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
14: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
15: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramus, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe, ma swoje muzeum w Sandomierzu, radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kaszem Soparczyk. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy, takiego festiwalu. Wojtek przyjechał tutaj do Gorzowa. Okazało się, że mamy wspaniałe dziewczyny w Wydziale Kultury. Naprawdę. Okazało się, że w instytucjach kultury są ludzie, którzy są otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. No i ten, jakby ta atmosfera cała spowodowała to, że możemy to robić w Gorzowie. Jakby nie stwarzamy sobie wzajemnie problemów, a słuchamy się i po prostu razem współpracujemy, co się nie wszędzie, nie w każdych miastach zdarza. A u nas to się wydarzyło i stąd ten drugi festiwal, bo pierwszy był w zeszłym roku, teraz robimy drugi.
14: Aha. To jak ten pierwszy festiwal, to jakie były wrażenia, szczególnie tych młodych ludzi, no bo pewnie dla nich słuchowiska to tak trochę...
15: Abstrakcja jakaś.
14: Abstrakcja, trąci myszką. Ja pamiętam moją babcię, jak jeździłem do niej na wakacje, to było takie słuchowisko Matysiakowie.
15: No to...
14: I tam pamiętam, że babcia radio włączała wtedy. No to była taka telenowela, tylko że radiowa, no nie?
15: Mm-hmm.
14: Dla mojego pokolenia to już raczej też nie.
15: Ale w Matysiakach wciąż występuje Asia Pachrz-Bikowska, także cały czas. Nie.
14: Chodzi mi o to, że dla młodych ludzi to tak jak powiedziałeś, to jest raczej abstrakcja, no nie?
15: Abstrakcja, tak, tylko że...
14: Jak oni reagowali na to?
15: Powiem ci tak, bo to jest, jeżeli mamy warsztaty jeszcze, oni poznają tą technikę budowania słuchowisk, sami mogą brać w tym udział, mogą robić sami efekty, które, no bo te efekty na żywo są zawsze fajnymi efektami, niekoniecznie musimy to z sampli ściągać, albo robić to technicznie zupełnie.
14: Czyli odgłos na przykład deszczu, tak? Kroków, coś
15: tak,
14: takiego.
15: Tak, oczywiście, możemy to robić czy pałką deszczową, czy bicie serca możemy robić za pomocą odpowiedniego ruchu koszuli i to też możemy zrobić i to słychać, jakby serce biło. To są takie właśnie niuansiki. Im się to zaczyna podobać, to jest dla nich coś nowego, bo nie mieli z tym do czynienia, bo dawno słuchowisk nie było. I jak później słuchają sami siebie, jak występowali, no to zaczynają się tym bawić, zaczynają się w to wciągać. Te spacery robią też dużo, bo słyszymy coś, czego nigdy w życiu nie słyszeliśmy, chodząc po mieście też. To jest też tak, że ta młodzież, powiem tak, że po poprzednim festiwalu już mamy zapisy, bo cały czas tam zapisy są. To jest oczywiście wszystko bezpłatne, natomiast zapisy muszą być, bo ilość osób jest...
14: No właśnie, też miałem o to pytać, jak można w tym uczestniczyć?
15: To się trzeba zapisać, mamy numerek telefonu, jak go znajdę, to powiem. Numer telefonu mamy, pod który należy dzwonić i tam się zapisywać po prostu. I ta młodzież, która była w zeszłym roku, to już dopytuje się o to, tak? Dopytuje się o te rzeczy. A numer telefonu już sobie przypomniałem, proszę bardzo. 511-597-227. O, i pod ten numer telefonu można dzwonić i zapisywać się. Interesuje ich to. To jest coś dla nich, bo głos jest bardzo istotny w życiu. Głosem nie zawsze widzimy człowieka, nie zawsze bo słyszymy tak, przez telefon. Możemy usłyszeć jego emocje, tym głosem możemy zrobić dużo, wybudować całą historię. Bo w teatrze jest jeszcze scenografia, jest jeszcze dźwięk, muzyka, a tu mamy głos i kilka innych dodatków. To głos, operowanie głosem powoduje to, że wchodzimy w jakąś historię, nauczymy się opowiadać, mamy lepszy kontakt z ludźmi. To wszystko to powodują właśnie takie słuchowiska i takie warsztaty. Warto się wsłuchiwać i słuchać siebie wzajemnie, tak? Bo inaczej to słuchowisko czy taka rozmowa nie ma najmniejszego sensu. A to jesteśmy w stanie zrobić na tych warsztatach, przy tych słuchowiskach.
14: Festiwal jest dla dzieci i młodzieży, no ale od którego roku życia?
15: To jest wszystko jakby na

0: w czwartek, piątek i w sobotę, czyli 10, 11, 12, to już są dla starszej młodzieży. W sobotę jest spektakl dla dorosłych, no a w niedzielę to już gala i znów wracamy do, w poniedziałek do biblioteki i tam też młodsi i starsi. Także będzie trochę tego będzie. Wyobraź sobie, tak nosi tytuł jest taki ten festiwal. Festiwal Słowic dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, spokojnie można to znaleźć w internecie i na Facebooku i tam wszystkie informacje dotyczące programu są. Zresztą one się będą za chwilę pojawiać też już w przestrzeni miejskiej, więc będziemy mogli sobie to dokładnie sprawdzić, zaznaczyć i jak będziemy chcieli, to tam na jakieś rzeczy przyjść. Polecam spacery audialne, one są naprawdę ciekawe. Ja sam nie byłem świadom tego, ile można usłyszeć różnych fajnych dźwięków, które są wokół nas, a my tego zupełnie nie słyszymy. Zdobyliśmy nowy taki mikrofon, który będziemy w porcie, bo też będzie w porcie jeden spacer, który będziemy umieszczać w wodzie i będziemy słyszeć to, co się dzieje pod powierzchnią wody.
1: O czym ryby mówią?
0: O czym mówią ryby? A ryby, dzieci głosu nie mają, więc może być totalna cisza. Sprawdzimy to, czy ryby i dzieci głosu nie mają, a zwłaszcza ryby, zobaczymy, czy coś nam powiedzą. No?
1: A powiedz mi, jak twoi koledzy z teatru przygotowują, czy jakoś się przygotowują do tego festiwalu? Jak w ogóle reagowali na propozycję uczestnictwa? Bo to jest w sumie takie zadanie aktorskie, prawda?
0: Tak, to jest zadanie aktorskie, ale wiesz co, to jest tak, że kiedyś było tak, ja jestem jeszcze z tego pokolenia aktorów, które po szkołach teatralnych miało zajęcia z radia w czasie studiowania, tak? I to radio gdzieś tam było, tak? Było w życiu. Później, jak doskonale wiesz, to radio ze mną idzie prawie przez całe życie, bo jak tutaj przyjechałem do Gorzowa wcześniejszy w Elblągu, zacząłem pracować w rozgłośni radiowej i cały czas to kontynuuję. Natomiast na przykład, Przemek Kapsa również, byliśmy razem na roku, natomiast też mieliśmy zajęcia. To jest aktorskie zadanie. Rzeczywiście to jest aktorskie zadanie. To jest interpretacja. Tą interpretację musimy jakby powiększyć niż to, co na scenie, bo nie dopowiemy tego gestem, a musimy to zrobić słowem i to kolegom się podoba. No już się pytają, czy będą brali w tym udział. Będą. Także będziemy się bawili. Fajnie jest czasami popracować głosem, tak naprawdę głosem, bo te emocje są zupełnie inne. Musisz wyzwolić z siebie emocje, ale to przez głos, tylko przekazać jedną rzeczą, głosem, tylko i wyłącznie głosem.
1: Okej. Okay. Mhm. Czyli od 8 do 14 września.
0: Dokładnie. Warsztaty, ten główny nurt to jest właśnie sobota, niedziela, poniedziałek czyli 12, 13, 14 to jest główny festiwal, wcześniej to warsztaty, przygotowania i tak dalej, dodatkowe rzeczy. 12 ta gala z nadaniem imienia Katarzyny Stoparczyk temu festiwalowi, mamy na to pozwolenie, więc Aśka Żbikowska przyjaźniła się z Kasią Stoparczyk i to właśnie ona wyreżyseruje ten spektakl o jakby dla niej, o niej i tak dalej, więc to będzie chyba tak emocjonalnie dość ciekawie.
1: Ja wiem, że druga edycja za chwilę, więc pewnie tym żyjesz, ale zakładam, że skoro jest nadanie imienia patrona, czyli to ma trwać,
0: tak,
1: w Gorzowie.
0: Tak, no chcemy to kontynuować, bo pomysł jest, to jest taka formuła, która zawsze ma coś nowego wprowadzimy, tak? Nowe rzeczy możemy wprowadzać, od choćby nawet, jak mówiłem, taki mikrofon, który po raz pierwszy będzie używany tutaj u nas na tym festiwalu, ale to są zawsze nowe słuchowiska, to są zawsze nowe rzeczy, nowe warsztaty, nowe doświadczenia. To będzie trwało, no tak jak z muzyką. No, robimy festiwal muzyki i jakiejkolwiek, tak? I sprowadzamy różne zespoły i czasami te zespoły powtarzają się, przyjeżdżają te same, ale oni inaczej grają, inaczej się tym bawią, ludzie w to wchodzą, nie?
1: Dobra, tak jak mówiłem, od 8 do 14 festiwal. To tyle o nim, a teraz sobie porozmawiamy o sprawach, no, miejskich, no bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
0: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
1: Dobrze. No, ostatnia sesja niedawno zapowiadało się bardzo gorąco.

0: Myślę, że aż tak emocjonalnie nie było, a chodzi oczywiście o Stal Gorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiałem jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Wróbel, prezes był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był. No teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby. Wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona. No, klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej. Powiedzmy sobie tak, te 6 milionów, które no, trochę zmroziło środowiska gorzowskie, no to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej.
1: No
0: że to
1: wycofała
0: było,
1: się
0: że to
1: oficjalnie.
0: Było niefortunne, no to jednak kwota dalej jest jakby... Dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem te 6 milionów, bo o tym mówimy, to jest coś, co... Za czym można zagłosować?
1: Zobaczymy jak będzie, czy to w ogóle stanie na sesji Rady Miejskiej, bo to jest istotne, tak? I dla mnie najważniejsze na tej sesji zrobiło jakby w tej całej dyskusji, i tu nie i używam to dokładnie słowa dyskusja, bo to nie były jakieś takie przepychanki na jakieś dziwne polityczne argumenty, nazwijmy to, tylko były na konkrety, pytano o konkretne rzeczy, pani konkretnie odpowiadała, pani dyrektor. Pojawiło się, jak dla mnie, bo doskonale wiesz, że 2 lata temu nie głosowałem za Stalą, bo uważałem, że tam już jest taki dziwne jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana właśnie strategia sportu, która została zupełnie zapomniana, do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście, tak jak kiedyś było w strategii sportu, tylko 3 chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej, i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej sytuacji Stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne, to znaczy to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
0: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje,
1: bo mimo tej
0: dotacji miejskiej, no, klub liczył na milion więcej, tak, czyli na 2,5 miliona, no to tu już widzimy, że milion brakuje, a z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
1: No to widzisz, no to jest tak, że myślę,
0: pod
1: że...
0: Pod warunkiem, dodam tylko, że...
1: Że wygra konkurs.
0: Że klub zakończy sezon zwycięskim 2 meczem z Falubazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
1: W zeszłym?
0: W zeszłym. Mm-hmm. No to znowu, to będzie taka sama sytuacja.
1: Tak, że będzie dodatkowe
0: koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku.
1: To myślę, że...
0: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
1: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, no bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. 2 lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
0: Wykupcie akcje za 2,5 miliona, my sobie z resztą poradzimy.
1: No
0: tak
1: i właśnie okazało się, że nie i dopiero ja mam wrażenie, mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w takim kierunku, co mogło się ruszyć dwa lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji, czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej. Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
0: Twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową stal?
1: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać. Mówi, bo wiadomo, że tu mamy stal.
0: To może dopowiedzmy tylko naszym słuchaczom, że mieszkańcy...
1: Złożyli petycję.
0: 68 złożyła taki wniosek do prezydenta miasta. Na sesji prezydent mówi, że on jest teraz sprawdzany pod względem formalnym, że tak. Wszystko jest okej. I prezydent powiedział, że jeżeli będzie okej, to takie konsultacje ogłosi.
1: I bardzo dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo może się nagle okazać, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce stal. A może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta, i nie dokładają nic do tego, do stali, tak? Bo nie płacą tu podatków.
0: Ale kupują bilety.
1: A to tak, faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. Rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się wchodzi. Rozpasanie takie, nie? Ale myślę, że to trzeba podyskutować, bo jesteśmy już pod ścianą i coś trzeba wybrać. I teraz dzielić to na tych, którzy będą dosypywać pieniądze i są B, i tych, którzy są przeciwko dosypywaniu pieniędzy i są fajni. Tak? Znaczy dla innych fajni, dla innych nie. Nie możemy się dać, nie możemy się dzielić. Zaczęto rozmawiać i to mnie naprawdę tak dość optymistycznie nastraja do przyszłości.
0: Wspomniałeś o tym, że trzeba pomyśleć nad strategią. Tak jak też już rozmawialiśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę, przepisy są, tylko że albo należy je zmienić, albo po prostu się do nich stosować.
1: Tak, tylko
0: że... Przecież dodam tylko, że jest strategia przyjęta przez radnych poprzedniej kadencji, albo dwie kadencje.
1: Dwie kadencje, bo to 10-letnia była.
0: Że... jakby podział pieniędzy na sport ma wyglądać tak, że 60% ma iść na sport dla dzieci i młodzieży, bo to jest zadanie miasta. Natomiast 40% na sport zawodowy.
1: I okej, tylko że ta strategia też w zeszłej kadencji została zmieniona i jakby zmiany za pomocą uchwały zostały zmienione dwa punkty tam tej strategii, 3 punkty i w tym momencie rozsypała się cała strategia. Tak też nie można działać. Strategia kończy się w 2026 roku, czyli dokładnie w tym roku się kończy strategia. Zresztą Piotr Gwiedziś-Śliński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, złożył taki wniosek na tej sesji Rady Miasta. Troszeczkę gdzieś tak chyba przemknął to, bo złożył wniosek
0: mówił prezydentowi, że należałoby zacząć rozmowę.
1: I myślę, że to zostanie złożone w dniu jutrzejszym już na piśmie w ten wniosek i będziemy pracowali nad taką strategią, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Nie poradzimy sobie. Mamy dyscypliny sportu wiodące, dla jednych jest wiodący żużel, dla innych jest wiodąca siatkówka, dla innych piłka ręczna, dla innych koszykówka. To trzeba jakoś piłka nożna.
0: Na przykład wioślarze albo kajakarze, którzy medale olimpijskie przysyłają. Zdobywają dla Gorzowa
1: zgoda, Sebastian, zgoda. Dlatego nie może taką strategię opracowywać ktoś, kto mieszka w mieście, bo tutaj jakby firma miejska, czy nie wiem, czy jakaś komisja i tak dalej, tylko musi to robić firma zewnętrzna. Niestety trzeba za to zapłacić. Firma zewnętrzna, która nie ma żadnych emocjonalnych związków, tylko bierze z miastem, tylko bierze to wszystko na słupki, na wyliczenia i tak dalej, na konsultacje. Innego wyjścia nie ma. Naprawdę. Mamy świetną strategię też kultury, która, nie wiem, chyba jeszcze rok będzie obowiązywała, ale też jej nie wykorzystujemy. I to jest właśnie to. Budujemy coś, czym się w zupełnie tym nie podpieramy, tak? Notabene nawet nie wiedziałem, że kultura po sąsiedzku wbiła się idealnie w strategię kultury, która była chyba tam kilka lat temu właśnie przez radnych Rady Miasta Gorzowa przyjęta uchwałą. Nawet nie miałem o tym zielonego pojęcia. Okazało się później, jak już przeczytałem strategię, mówię, wow, ale to się wbiło idealnie. No tak to jest. No, musimy zacząć, niestety. No, innego wyjścia nie ma.
0: Dobra, no to wspomniałeś o tej kulturze, od sportu przejdźmy do kultury. No jesteś człowiekiem kultury. Jakby nie spojrzeć.
1: No cały czas. No.
0: Często jest właśnie takie porównywanie się kultury ze sportem. Że na kulturę, tutaj mówimy o stowarzyszeniach, jest tam 600, 700 tysięcy, a na sport miliony grube. Czy twoim zdaniem jest szansa na to, żeby to środowisko kulturalne było bardziej zadowolone, bardziej dopieszczone?
1: Tłumaczy się to tym, że stowarzyszeń sportowych jest więcej, dlatego tam jest więcej pieniędzy.
0: No i może dodajmy też, że część instytucji kultury jest miejskich i tam też idą miliony.
1: Pieniądze muszą, idą miliony dlatego,
0: że tak jest. Żebyśmy mieli pełen obraz.
1: Zgoda, tam idą też miliony, dlatego, że to są miejskie ośrodki kultury, tak, miejskie placówki kultury i to jakby należy do prezydenta, to jest w uchwale, to tak to jest, że muszą, miasto musi dotować kulturę. No to jest normalne. Tym bardziej, że uwaga, kultura w ogóle w całym kraju około 4,5 do 5% PKB wypracowuje. No to naprawdę jest dużo, więcej od turystyki. Ale dobra, ale abstrahując już od wszystkiego, naprawdę tak jest, to można sprawdzić to. Chyba nawet już teraz jest więcej. Mam nadzieję, my zresztą z Marią Szupilką dążymy do tego, żeby jednak na tą kulturę było więcej pieniędzy, na stowarzyszenia. Udało nam się to na przykład zrobić przy kulturze po sąsiedzku, gdzie zwiększyliśmy pulę pieniędzy na działalność stowarzyszeń, żeby mogły brać udział w projekcie Kultura po sąsiedzku. Ubolewamy, że co prawda radni przyjęli uchwałę o tym, że stypendia będą miały odpowiednią kwotę, tam jest zdaje się 15 tysięcy, a to tylko była uchwała, a pieniądze za tym nie poszły, więc też na stypendia dla artystów będziemy próbowali w tym roku w budżecie pociągnąć więcej, jakby uzyskać większe dofinansowanie, takie, żeby było to, co jest w uchwale przynajmniej. Też namawiam instytucje, znaczy stowarzyszenia kultury, aby pisały projekty, które można pisać, bo są różne konkursy. Jak najwięcej tego, bo to w tym momencie też jest jakaś karta przetargowa do tego, że mamy tych stowarzyszeń. Ja wiem, że się niektórym już odechciewa pisać, bo mi też by się odechciewało pisać, kiedy piszę raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i dostaję nawaciki, a chcę zrobić coś fajnego, więc szukam gdzieś indziej finansowania albo z tego rezygnuję. Kultura nie jest, te stowarzyszenia nie są w naszym mieście dobrze dofinansowane, to na pewno. Można to zmieniać powoli, no niestety to powoli idzie, bo jednak powiedziałbym tak, jest więcej ludzi kochających sport. O, no i to tak chyba jest taka odpowiedź.
0: Dobra, to na koniec jeszcze porozmawiajmy sobie o tym porcie rzecznym przy ulicy Owczej, o którym wspomniałeś, że będzie tam spacer. Tutaj nawiązujemy do tej, wyobraź sobie, do festiwalu, który już wkrótce. Ale także spotkaliśmy się tam
1: na
0: koncercie dla sąsiadów. Miejsce chyba dla wielu gorzowian zupełnie nieznane, a takie klimatyczne, fajne, sympatyczne. Jest szansa, że coś tam się zacznie dziać na tyle, że gorzowianie będą częściej o nim słyszeli?
1: Jest duża szansa, jest kilka pomysłów. Przede wszystkim tam też, co jest bardzo istotne, to też poszła taka informacja, że będzie specjalny tam pomost do sumowania większych jednostek. Już od razu mówię, to nie tylko o KUNE chodzi, ale też o inne jednostki, które tam mogą wpłynąć. To trzeba było jakby tam, bo ktoś powie, że niepogłębiona warta i tak dalej. Nie, tam jest to możliwe. Także będzie ten pomost będzie już czymś nowym, czymś fajnym dla tych, którzy pływają, ale i też dla mieszkańców, bo łatwiej tam będzie się można poruszać i tak dalej, wchodzić na wszelkiego rodzaju jednostki, ale też myślimy o tym, żeby ten teren troszeczkę zmienić, tak? Mamy na to plany, myślę, że to w przyszłym roku będziemy kontynuować. Na pewno będziemy grali tam koncerty, te kultury po sąsiedzku. Chcemy zrobić, może się to uda, ze stowarzyszeniem taki mini na razie, pierwszy festiwal Szant właśnie w porcie Rzecznym, bo to Kuba Darek Krzycki, kiedy on robił świętej pamięci, on robił swego rodzaju szanty w różnych miejscach i tak pomyśleliśmy, że może to właśnie fajnie by było, żeby to jakoś uczcić jego, te szantowanie, więc zrobić tam festiwal. Chcemy też zrobić Noc Świętojańską, z wpuszczaniem wianków w porcie. To też jest taka kulturalna impreza, które dwie rzeczy, które już w przyszłym roku, jeżeli oczywiście znajdziemy na to dofinansowanie, bo to też jest istotne, znaczy my, w sensie no, stowarzyszenia, które gdzieś tam mają takie pomysły. I to będziemy robili. Ten port się trochę też zmieni, bo będzie pewne porządki, są na to finanse, które zrobią pewne porządki w tym porcie i on też będzie inaczej troszeczkę wyglądał, bo tam jest pewien budynek do wyburzenia, on tam stoi i od wielu lat stoi, a powinien być już dawno rozebrany, więc na to też jakieś finanse się już znajdą. Będziemy go i stworzymy, właśnie rozbierzemy budynek, ale powstanie w to miejsce coś fajnego, ciekawego. Także to takie...
0: A co to fajnego i ciekawego?
1: Myślę, że właśnie nie wiem, bo to jest... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć teraz, bo znowu zacznie się jakieś...
0: Oczywiście, tak, po to zapraszam tutaj gości, żeby opowiadali różne ciekawe rzeczy, które ewentualnie potem będą dementować.
1: No właśnie, bo to nie jest mój pomysł, także tam musiałbyś kogoś innego zaprosić, ale będzie ciekawa rzecz.
0: No dobra. Bardzo Ci dziękuję za przyjście, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Cezarego Żońskiego, dyrektora artystycznego
1: festiwalu. No, ale to brzmi fajnie, nie?
0: Słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Gorzowie już wkrótce, a także aktora i radnego naszego miasta.
1: Bardzo. Dzięki serdecznie.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę Adriana Michalskiego, reżysera filmowego z Gorzowa, młodego człowieka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy sobie kilka dni przed premierą twojego filmu Hedera Helix. Nerwy są jakieś? Czy już jesteś na tyle, czy jesteś po prostu spokojny, wiesz, że film odniesie sukces?
3: No, są ogromne nerwy. Ja się stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. No tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem, który zrobiłem do tej pory. Będziemy mieli dużą salę w gorzowskim multipleksie kinowym. Pewnie sporo osób przyjdzie, bo już sporo tych wejściówek rozdaliśmy. Także no jest duży stres, tym bardziej, że film też jest dosyć nietypowy w formie, także no jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
0: To na początek jeszcze ustalmy, kiedy ta premiera i mówisz, że sporo wejściówek już poszło, czy jak zdobyć tą wejściówkę? Ile kosztuje bilet?
3: Tak, premiera odbędzie się 5 września w gorzowskim Multikinie o godzinie 11.
0: Czyli na Górczynie, tak?
3: Tak.
0: Jest to kino na Górczynie.
3: Tak, i obowiązują darmowe wejściówki, można je pobrać internetowo. Link znajduje się m.in. w aplikacji Gorzów Stąd Jestem, na stronach facebookowych Gorzowa, też na moich profilach społecznościowych. Bez problemu, jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Hedera Helix zapisy, to też to wyskoczy.
0: Jeżeli ktoś nie będzie mógł być 5 września, to będzie miał jakąś szansę, żeby zobaczyć ten film gdzieś w streamingu?
3: Na pewno będzie szansa, żeby zobaczyć ten film. Jeszcze nie mam nic potwierdzone, jeżeli chodzi o jakieś kolejne seanse, także tutaj nic nie będę mówić. Natomiast prędzej czy później ten film, no na takie streamingi płatne to raczej nie trafi, ale prędzej czy później pewnie po prostu wrzucę go na YouTube'a, gdzie będzie go można bezpłatnie obejrzeć.
0: Dobra. To o czym jest ten film? Tak pokrótce, żebyś zachęcił może osoby, które się zastanawiają, czy tego 5 września wybrać się do kina. Na co mogą liczyć?
3: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy. Na ekranie jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim. I rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu. Więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
0: To porozmawiajmy o tym, jak doszło do tego, że stworzyłeś ten ponad dwugodzinny film, czyli pełnometrażowy jak najbardziej. Jak powiedziałeś, bez budżetu prawie, że dwuipółgodzinny film nieomal, no to normalnie to kosztuje pewnie ze 100 milionów.
3: No oczywiście.
0: Zwykle, i to dolarów.
3: Tak. Zwykle te budżety są bardzo duże na takie profesjonalne produkcje filmowe.
0: Jak tobie się udało? No okej, film amatorski, ale tak sobie przejrzałem twojego Facebooka, przygotowując się tutaj trochę do naszej rozmowy. No to tam widziałem i kostiumy, i jakieś gadżety, czyli pistolety, nie wiem, ciężarówkę, konia. No, takie rzeczy zazwyczaj kosztują. Jak tobie się udało to wszystko zgromadzić na planie?
3: No oczywiście, tutaj to może dziwić i mnie też to zszokowało, że w ogóle udało się te rzeczy wszystkie załatwić. Ja pisząc scenariusz właśnie, tam umieszczając między innymi ten wóz wojskowy, czy tam tą króciutką scenę z białym koniem, to byłem pewien, że no trzeba będzie pójść na jakieś kompromisy, trzeba będzie z pewnych rzeczy zrezygnować.
0: Koń natomiast będzie wtedy bułany, tak, a nie biały.
3: Na przykład. Także tutaj bardzo się zaskoczyłem, kiedy właśnie z każdym kolejnym dniem zdjęciowym udawało się te rzeczy po prostu załatwiać. I tak, film jest praktycznie bezbudżetowy. Te wszystkie rzeczy ogarnialiśmy głównie po tak zwanej znajomości. Dużo osób było zaangażowanych w ten film bardzo i jakoś tak znajomych coś tam mieli, jakieś kontakty, więc tak to się załatwiało. Tutaj bardzo duża zasługa mojego kolegi, współproducenta tego filmu, Maxa Kazikowskiego, który jego rodziców, którzy naprawdę bardzo się zaangażowali w ten film i to właśnie między innymi dzięki nim właśnie załatwiliśmy ten wóz wojskowy, czy te kostiumy, rekwizyty, także tutaj bardzo dużo rzeczy się po prostu załatwiało, no po znajomości.
0: No to super. Czy ten scenariusz, który napisałeś, jest czymś inspirowany, czy to zupełnie z głowy ci wyszedł pomysł?
3: W zasadzie tutaj jest bardzo dużo różnych inspiracji, tak wręcz bym powiedział, że za dużo, żeby wskazać coś konkretnego.
0: Ale rozumiem, że jakieś opowiadanie nie jest tutaj jakąś podstawą.
3: Nie, to jest historia całkowicie oryginalna, mój oryginalny pomysł. Natomiast tak stylistycznie bardziej się inspirowałem różną twórczością też z różnych okresów kina. Dużo jest tutaj inspiracji kinem niemym, które też poznałem na studiach filmoznawczych. Dużo też jest tutaj z mojego ulubionego reżysera Christophera Nolana, wydaje mi się. Także tutaj jest sporo różnych inspiracji, natomiast sam pomysł jest mój, oryginalny i takie połączenie tych różnych inspiracji, wydaje mi się, też daje coś bardzo świeżego.
0: Ile trwa realizacja? Mam tutaj na myśli od pomysłu, tak? Potem trzeba było napisać scenariusz, pewnie wszystko zorganizować, nakręcić dni zdjęciowe i, no i potem to wszystko jakoś zmontować. Kiedy w ogóle zacząłeś myśleć o tym filmie?
3: Ten pomysł fabularny narodził mi się już dosyć dawno, bo już jakieś 6 lat temu. Właśnie ten trzon fabuły, czyli że jakaś tam alternatywna rzeczywistość, uczniowie biorący premiera z zakładnika i tak dalej. I jakoś ten pomysł się w mojej głowie rozwijał przez te lata. Początkowo to w ogóle miał być taki krótkometrażowy film. Później jakoś te wątki sobie rozwijałem w głowie i rozwijałem i to dojrzewało. i faktycznie dwa lata temu się zebrałem już, żeby faktycznie napisać ten scenariusz cały i pisałem go jakieś pół roku, może nawet trochę dłużej i w zeszłe wakacje zaczęliśmy już faktycznie kręcić ten film. Taki główny okres zdjęciowy trwał troszkę ponad 2 tygodnie, gdzie kręciliśmy już dzień w dzień, po naprawdę 8-12 godzin, więc to były takie normalne godziny pracy. Wiele osób też brało specjalnie wolne jakieś z pracy, żeby wziąć udział w tym filmie. Dwoje aktorów również przyjechało specjalnie z Łodzi do mnie na te 2 tygodnie, żeby to ze mną kręcić, więc to było naprawdę niesamowite. Później oczywiście też były dokrętki, więc tych zdjęć było dłużej, było więcej. Natomiast no to już bo tak się rozbijało tam na kolejny miesiąc, powiedzmy. No i kiedy wakacje się skończyły, ja w październiku wróciłem na studia, to przez cały rok akademicki tak naprawdę montowałem ten film. I to nie tylko chodzi o składanie po prostu do kupy tego materiału, bo przede wszystkim trzeba było przejrzeć te wszystkie nagrania, tego było bardzo dużo, mi 3 miesiące zajęło w ogóle, żeby je wszystkie przejrzeć i posortować. Później trzeba było to skleić w całość, zrobić taki roboczy szablon tego całości tego filmu. No i później jeszcze efekty specjalne, bo film też ma sceny akcji z wystrzałami z broni, to wszystko trzeba było ręcznie robić, więc tutaj bardzo dużo pracy było i tak jak mówię, cały rok akademicki gdzieś tam ten film montowałem.
0: I to wszystko sam robiłeś, czy miałeś kogoś, kto ci pomagał na przykład w efektach specjalnych?
3: Zdecydowaną większość rzeczy sam robiłem. Pojedyncze rzeczy, jak na przykład takie animacje, które się tam pojawiają przy planszach tytułowych, to zrobiła również współproducentka filmu Julia Szwaluk. No natomiast, tak jak mówię, większość tej postprodukcji po prostu sam robiłem na swoim laptopie.
0: Dobra, to powiedz, bo tutaj już mówiłeś o swoim koledze, o swojej koleżance, współproducentach. To jaka była ta grupa realizatorów? Ilu was tam było? W ilu się zabraliście za ten film?
3: No taka główna grupa właśnie, tak mówię o nich, że współproducenci, no to są tak naprawdę osoby, które od początku gdzieś tam były najbardziej zaangażowane w ten film. Normalnie o producencie się mówi o tym, który po prostu daje pieniądze na film. No tutaj tych pieniędzy w ogóle nie było, także tak te role nazywam. I to faktycznie było właśnie nasza trójka, czyli ja, właśnie Julia Szwaluk i Max Kadzikowski. Na zaangażowanych osób ogólnie w film to było bardzo dużo, bo jak tak podliczyłem, to w tych napisach końcowych to już pojawia się jakieś prawie 80 różnych nazwisk, także bardzo dużo osób, które się zaangażowały całkowicie, żeby po prostu nam w tym pomóc z pasji. Nic, nikt nie chciał za to żadnej zapłaty, także to było naprawdę niesamowite.
0: No to dobrze, bo nawet jakbyś miał płacić minimalną.
3: No tak, to by dużo wyszło.
0: Okej. Sam montowałeś właściwie, miałeś operatora, miałeś autora zdjęć, dźwiękowca, jak to wyglądało na planie? Jaka była ekipa?
3: No nie, no właśnie, ja też na planie jestem takim człowiekiem orkiestrą, tak jak to właśnie później montuję, to wcześniej reżyseruję, napisałem scenariusz, też kręciłem to na planie, więc tutaj jestem człowiekiem orkiestrą, tak jak właśnie powiedziałem. Jest też właśnie Julia, o której już wspomniałem, która jest pełni funkcję kierowniczki produkcji, która jakoś tam stara się ogarnąć całą tą grupę ludzi, stara się nadążyć z tym harmonogramem, który sobie wcześniej ustaliliśmy, żeby wszystko szło tak, jak było zaplanowane. No i jeżeli chodzi o taką ekipę techniczną, realizacyjną, no to tyle tak naprawdę. Reszta to, jeżeli ktoś jest potrzebny, żeby, nie wiem, lampę przytrzymać, coś, no to po prostu kto jest pod ręką, to robi. No i duża grupa osób, które po prostu zagrały w tym filmie.
0: No to powiem ci, że spore wyzwanie dla jednego człowieka wszystko ogarnąć. Szczególnie na planie filmowym, kiedy ten rozgardiasz pewnie bywa momentami spory, bo sceny takie liczne, jeżeli chodzi o aktorów, statystów, tam z tego, co widziałem na zdjęciach, też były.
3: Tak, były sceny.
0: I to wszystko ogarnąć, powiedzieć, ty masz się patrzeć tu, a ty masz przejść tutaj, no to jakiś tam asystent pewnie by się przydał reżyserowi.
3: Tak, no to tę funkcję właśnie pełni tutaj wspomniana Julia.
0: Kwestia dźwięku w polskim filmie. Jak to będzie u ciebie?
3: Wydaje mi się, że mimo tego, że nie mieliśmy tutaj budżetu, to wyszło to całkiem nieźle.
0: Raczej będzie słychać, co mówią aktorzy?
3: Raczej będzie słychać dialogi. Ale też uważam, że w polskim kinie to jest troszkę taki też mit, że ten dźwięk jest zły, bo kiedy oglądamy filmy zagraniczne, to zazwyczaj oglądamy z napisami, więc też dużo łatwiej nam się to przyswaja, a polskie filmy oglądamy bez tych napisów i często ten dźwięk nie jest jakościowo aż tak gorszy od tych hollywoodzkich, nazwijmy to. Mhm.
0: Ważnym elementem filmu, wbrew pozorom, jest muzyka. Ktoś ci napisał, czy wykorzystałeś jakieś stokowe nagrania? Jak to rozwiązałeś?
3: Tutaj był moment, kiedy myśleliśmy nad tym, czy nie znaleźć kompozytora, który by zrobił muzykę do tego filmu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że przy takim metrażu byłaby to bardzo długa i żmudna współpraca, kiedy i też znalezienie osoby, która by po prostu to zrobiła za darmo, bo to jest również ogrom pracy. Więc bardzo szybko, kiedy tak zacząłem ten film montować, to zorientowałem się, że muzyka stokowa tutaj, której używałem też przy poprzednich filmach, zdecydowanie wystarcza. I używaliśmy właśnie tej muzyki stokowej z darmowych bibliotek. To też była bardzo długa i żmudna robota, przeglądać te wszystkie biblioteki i szukać akurat utworu, który będzie pasował do tej konkretnej sceny. Ale udało się znaleźć takie utwory, które można wykorzystać za darmo i wydaje mi się, że wpasowują się one w film całkiem nieźle.
0: Dobra, to teraz porozmawiajmy o castingu. Zakładam, że też go robiłeś.
3: Jeżeli chodzi o casting, tak, to zazwyczaj nie przeprowadzam castingów. Zazwyczaj, kiedy już piszę scenariusz, to mam w głowie konkretnych aktorów. Tutaj są to po prostu moi znajomi, bo z tymi ludźmi zazwyczaj współpracuję i też ich najlepiej znam. Także o castingu tutaj nie myślałem, chociaż zrobiliśmy mały casting na role, że tak powiem, drugoplanowe, epizodyczne, bo naprawdę dużo tutaj trzeba było obsadzić tych ról, po prostu nam już brakowało ludzi i faktycznie zorganizowaliśmy taki casting w miejscu kręcenia tego filmu w drugim Elo, którego ja też jestem absolwentem, i wyłoniliśmy kilka osób faktycznie z tego castingu, które bardzo chętnie wzięły udział w filmie, więc to też nowe znajomości, które okazały się naprawdę bardzo cenne, ale też udało się przekonać do udziału w tym filmie kilku aktorów profesjonalnych, między innymi właśnie Cezara Gorzołyńskiego oraz Annę Łaniewską, aktorów Gorzowskiego Teatru, którzy również zgodzili się bezproblemowo zagrać w tym filmie, nie oczekując za to żadnej zapłaty. Po prostu kiedy opowiedzieliśmy im, jaki mamy ten pomysł na film, to bardzo chętnie się w to zaangażowali. Mhm.
0: To może castingu jako takiego nie było, no ale musiałeś obsadzić te główne role drugoplanowe. Twoi znajomi, tak, z tego co mówisz, to byli, a od razu się zgodzili, czy mówili, nie, no co ty, ja nie dam rady.
3: Znaczy, z dużą ilością tych osób już wcześniej jakoś tam współpracowałem przy moich wcześniejszych krótkometrażowych filmach, więc gdzieś tam dosyć dobrze się znamy i też...
0: Ale od razu im powiedziałeś, że to będą 2 tygodnie po 8 godzin?
3: Tak, bo jednak taki był długi scenariusz i tak trzeba było to wszystko spiąć do kupy, że no trzeba było to w dosyć zamkniętym czasie to zrealizować. I tak, i od razu im mówiłem, że to będzie absolutnie szalony projekt, że tutaj będzie dużo pracy. Natomiast wydaje mi się, że też te osoby czerpią z tego dużą radochę, kiedy mogą zagrać w filmie, a potem zobaczyć siebie na ekranie. Więc tutaj w znacznej większości przypadków po prostu bezproblemowo te osoby się zgadzały. Mhm.
0: Jak wiadomo, montaż to jest ta część, kiedy film właśnie może powstać na nowo, tak? Zupełnie wystarczy trochę inaczej rozłożyć akcenty i to będzie zupełnie inny film niż zakładał scenarzysta. Ty byłeś i scenarzystą, i reżyserem, i montażystą. Montażysta zgadzał się ze scenarzystą i z reżyserem, czy były jakieś trudne dyskusje?
3: Nie, no tutaj zazwyczaj jestem zgodny sam ze sobą. Zazwyczaj mam już dosyć solidną wizję, jak ten film ma wyglądać od samego początku, od momentu, kiedy piszę scenariusz. I to jest, wydaje mi się, też dobre. Kiedy mam doświadczenie jakieś już z montowaniem, to kiedy piszę scenariusz, kiedy później realizuję ten film, to już od razu myślę, jak ma to być zmontowane, więc dużo łatwiej jest mi przemyśleć pewne rzeczy do przodu, bo też jak słyszałem o różnych udanych czy nieudanych współpracach między reżyserami a montażystami, to często okazuje się właśnie, że materiał nagrany jest kompletnie do niczego, że się nie da z tego nic zmontować. No tutaj już jakoś wcześniej zawsze ja o tym myślę i tak jakoś tak realizuję tą swoją wizję krok po kroku. Natomiast w tym przypadku tego filmu również zdarzały się takie momenty, gdzie w procesie montażu jednak zdawałem sobie sprawę, że coś trochę inaczej trzeba zrobić i przemontowywałem pewne sceny zupełnie inaczej niż myślałem na początku. No i to są już decyzje, które po prostu się podejmuję.
0: A ty jako reżyser, to bliżej ci do Kubricka, czy nie wiem, do Clinta Eastwooda? Czyli piłujesz scenę 125 razy, aż będzie tak, jak chcesz, czy? No już, gramy, okej. Okay. Lecimy do następnej sceny.
3: No, przy tym zestawieniu to bardziej, bliżej mi chyba do Kubricka. Jednak też wśród tych znajomych, z którymi już tak kręcę któryś tam ten film z kolei, to jestem znany z tego, że jednak robię tych dubli bardzo dużo, aż wyjdzie w taki sposób, jaki gdzieś tam zamierzyłem. No i też z tego wyszło to, że bardzo dużo tego materiału mieliśmy nagranego, więc dużo było do przeglądania.
0: Aktorzy się czasami po 25 dublu zaczynali denerwować, jakieś bunty na pokładzie były?
3: Raczej buntów nie było, chociaż tak mam takie myśli, że wydaje mi się, że w całym tym procesie nagrywania tego filmu każdy z obsady, chociaż miał taki jeden krótki moment, gdzie mnie tak trochę znienawidził, ale nie no, raczej każdy tutaj chciał to zrobić, był w to bardzo zaangażowany, więc raczej buntów to jako takich nie było.
0: Okej, co było najtrudniejsze w trakcie tej realizacji dla ciebie?
3: Wydaje mi się, że przed samym rozpoczęciem zdjęć spięcie tych wszystkich terminów, tych wszystkich ludzi zaangażowanych w to było bardzo duże wyzwanie, bo tak jak mówię, to są ludzie, którym nie płacę, którzy robią to po prostu z czystej przyjemności i też to był okres wakacyjny, więc też okres, kiedy bardzo dużo się wyjeżdża gdzieś na wczasy, więc spięcie tych wszystkich ludzi w te nieco ponad 2 tygodnie to było bardzo duże wyzwanie i też z kilku osób, które chciały wziąć udział w tym filmie, musieliśmy niestety zrezygnować i też szukaliśmy dalej i dalej innych osób, które akurat będą dostępne w tych terminach, także to było największe wyzwanie zdecydowanie.
0: Czyli zdarzało się, że z kimś się umawiać, albo temu komuś, nie wiem, wyjazd wakacyjny wyskoczył? Taki.
3: No niestety zdarzały się takie przypadki.
0: Prawie 2,5-godzinny film, zakładam, że to nie jest twój pierwszy, bo trzeba jednak coś wiedzieć, coś umieć, żeby się podjąć takiego zadania. Od jak dawna zajmujesz się filmem?
3: Czy film sam w sobie towarzyszy mi w zasadzie od zawsze, od małego. Gdzieś tam pierwszą taką kamerę, małą wideo dostałem już na pierwszą komunię i od tamtego czasu filmuję praktycznie wszystko, co mogę. Gdzieś tam już w szkole podstawowej zacząłem kręcić takie krótkie, parominutowe filmiki fabularne, gdzieś tam ze znajomymi, bardzo takie na luzie. No i kiedy poszedłem do liceum, faktycznie zacząłem to traktować nieco bardziej na serio. Zacząłem już kręcić takie filmy krótkometrażowe, które ja chciałem, żeby były, powiedzmy, bardziej tak wyglądały profesjonalnie, może jakieś tam troszkę ambitniejsze, żeby były. Więc w liceum faktycznie takie filmy zacząłem kręcić i zacząłem zbierać ekipę tych ludzi wokół siebie, z którymi współpracuję do teraz. I są to filmy, które zresztą można obejrzeć na moim kanale na YouTubie, są one dostępne publicznie. No tak jak mówię, były to filmy w większości krótkometrażowe. Odchodząc z tego liceum, kończąc edukację, tam zrobiłem również taki film, który już zahaczał prawie o pełny metraż.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów. Vox FM.
4: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
6: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
5: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
7: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
5: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
8: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
9: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
4: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
4: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
10: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
11: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
10: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
12: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
10: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
4: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
13: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
14: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
13: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
4: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
15: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
4: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
16: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
17: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
13: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
18: Tak.
19: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
20: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
4: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
21: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
4: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali trzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
22: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
4: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
23: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
24: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
23: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
4: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
0: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
1: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
0: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
4: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. O podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
2: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
4: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.
3: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
18: Będzie o festynie sportowym, który już w sobotę na Starym Rynku. Zajrzymy także do Azorków i do Akademii imienia Jakuba z Paradyża, bo rozpoczęła się budowa nowego rektoratu. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
25: Znają teren jak nikt inny. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego w Lubniewicach. W użyciu także specjalistyczny sprzęt. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. Pomocą służą leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
26: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
25: W działaniach wykorzystywane są m.in. drony, kłady, psy tropiące. Udział bierze około 200 osób, które już przeczesała ponad 700 hektarów powierzchni. Przypomnijmy, 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę przy jeziorze Lubiąż. Od tamtej pory słuch o nim zaginął. Policja poszukuje 17-latki z Gorzowa. Katarzyna Wrzesińska wyszła z domu w poniedziałek, do tej pory nie wróciła. Każda informacja na jej temat jest na wagę złota. Nastolatka ma około 170 cm wzrostu. Może być ubrana w szare spodnie dresowe, czarną bluzę z kapturem oraz żółte klapki. Rodzina nie może się z nią skontaktować. Ktokolwiek wie, co dzieje się z Kasią, proszona jest o kontakt pod numerem alarmowym 112.
18: Ponad 18 milionów złotych będzie kosztować budowa farmy fotowoltaicznej przy Gorzowskim Szpitalu. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która jest gotowa wykonać inwestycję. Farmę będzie tworzyć prawie 2000 paneli, ma być gotowa do końca 2028 roku. Szpital wyda pieniądze, ale dzięki energii słonecznej uniezależni się od zewnętrznych źródeł prądu. Lecznica będzie działać nawet w przypadku awarii sieci. Na co dzień farma będzie zasilać najbardziej energochłonne urządzenia, takie jak rezonans. Przypomnijmy, placówka szykuje także remonty starego bloku operacyjnego oraz budynków przy Dekerta i Walczaka.
25: W najbliższych dniach rozstrzygnięcia dotyczące gorzowskiej farmy fotowoltaicznej. Magistrat prowadzi negocjacje z potencjalnymi partnerami, czyli firmami, które zbudowałyby farmę. Część wyprodukowanego prądu zaspokoiłby potrzeby miasta, resztą dysponowałby właściciel. Miasto musi też zadbać o umowę z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
27: Na początku września musimy złożyć gwarancje bankowe dla tego projektu. No i myślę, że we wrześniu będziemy starali się wybrać już partnera do realizacji zadania.
25: Jeżeli faktycznie by do tego doszło, prąd z fotowoltaiki mógłby zasilać miejskie instytucje za 1,5, maksymalnie do 2 lat. Elektrownia słoneczna, przypomnijmy, zbudowana ma być w Stanowicach na 250 hektarach. Prace nad projektem urzędnicy gorzowskiego magistratu zaczęli w 2021 roku.
18: Ruszyła budowa rektoratu Akademii im. Jakuba Sparadyża. Poprzedni uczelnia straciła 2 lata temu w wyniku pożaru. Budynek powstanie w technologii modułowej. Poszczególne elementy są już wyprodukowane i czekają na montaż. Ten rozpocznie się 16 września i potrwa 2 tygodnie. Połowa budynku przeznaczona będzie na rektorat i administrację, druga część na sale wykładowe i laboratoria. Mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
5: Idąc tutaj, doszłam do wniosku, że po raz drugi w historii tej uczelni nastąpi akt wmurowania kamienia węgielnego, co oznacza, że stawiamy na nowe budynki, rozbudowujemy kampus. Ten budynek, podobnie jak poprzedni, czyli Piątka BIS, wykonuje firma, która zbuduje nam obiekt w ciągu roku, więc czekamy na to z wielkim utęsknieniem, z wielką wiarą w to, co się wydarzy. Biorąc pod uwagę zainteresowanie na tą naszą uczelnią i dynamikę rozwoju, jesteśmy wszyscy świadomi, jak bardzo nam ten nowy budynek, nowe pomieszczenia są potrzebne, a poza tym nie mamy rektoratu od tragicznych wydarzeń sprzed 2 lat. To czekamy na to, żeby ulokować administrację centralną w godnym miejscu i to serce uczelni przestać nosić w rękach, a je w odpowiednim

0: sala konferencyjna, zatem dużo tu się będzie działo w tym budynku i jak widać już teren wskazany jest podstawą, fundamentem, widać, że to będzie duży budynek. Wszyscy, z którymi rozmawiam, podkreślają to, że jest jeden duży kampus i że to jest zaleta. Wszyscy podkreślają to, że mogą codziennie widzieć rektora, że nie muszą jeździć na drugi koniec miasta. Ja też się cieszę, bo mam wszędzie dostęp i kontakt z pracownikami, ze studentami. Ja pozostaję w przekonaniu, że za rok o tej porze będziemy przecinać wstęgę. Jest taka deklaracja ze strony wykonawców, że na dzień 1 października budynek będzie zmontowany. Czyli będzie stał teraz, w tym roku, z elementów. Bo on już jest wyprodukowany. On tylko dojedzie do nas nocami. Tak, po czym wcześniej jeszcze przyjadą wielkie dźwigi i to będzie tutaj. Gabinet rektora będzie na pierwszym piętrze. Żartujemy zawsze, że zainteresowana osoba musi się zmęczyć, więc musi wejść na pierwsze piętro, bo na parterze to będzie miała zbyt dużo energii. Oczywiście żartuję, na parterze będzie sala senatu, szatnia, sala socjalna, pomieszczenia techniczne i gabinety administracji, tak? A na piętrze będzie gabinet rektora, gabinety prorektorów, kanclerza, wicekanclerza, kancelaria główna, sala konferencyjna i to chyba tyle. Potem na drugim piętrze jest administracja. Pozostała administracja będzie za rok ulokowana w tych pomieszczeniach, które w tej chwili rektorat zajmuje, bo są to pomieszczenia dostosowane do pracy administracyjnej, a część administracji mamy rozproszoną w budynkach tutaj. Administracja zwolni też pomieszczenia na dydaktykę.
1: A koszt budowy to 50 milionów złotych. Połowę stanowi dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Azorki otwarte, psiaki czekają na odwiedziny. Na razie tylko w tygodniu. Gorzowskie schronisko przez 6 tygodni było zamknięte z powodu nosówki, groźnej choroby zakaźnej. Sytuacja jest pod kontrolą, ale są pewne ograniczenia. Azorki odwiedzać można od 10 do 16, z wyjątkiem weekendów, bo właśnie wtedy przychodzi najwięcej ludzi. Jeszcze dmuchamy na zimne, by nosówka do nas nie wróciła, wyjaśnia Iza Kunicka ze schroniska.
3: Schronisko otwarte dla mieszkańców. Weekendy niestety jeszcze tylko dla naszych stałych wolontariuszy, dlatego że nie chcemy tutaj dużego skupiska ludzi, bo musimy jeszcze dmuchać na zimne, że tak powiem. Do końca miesiąca myślę, że to potrwa pod kontrolą. Na szczęście nie ma nowych zachorowań, ale to jest taki podstępny wirus, że obawiamy się, żeby nie chciał do nas tutaj wrócić, a może tak być. Dlatego jak zrobimy tutaj wyjścia na weekendy, gdzie mamy dużo ludzi, to może być niebezpieczne. Jak będziemy już pewni, że jest wszystko okej, no na razie jest, to będziemy zapraszać ludzi także w weekendy. Adopcje oczywiście idą i nie zatrzymujemy ani nie utrudniamy nic. Wszystko ludziom tłumaczymy. Pieski są szczepione podwójnie nasze, więc są bezpieczne. Zasady higieny tutaj mamy. Maty dezynfekujące, przez te maty trzeba przechodzić. Są dystrybutory do odkażania rąk, także tutaj też będziemy prosić ludzi, żeby z tego korzystali.
2: Jeśli wszystko będzie przebiegało pomyślnie, od października Azorki wrócą do standardowych godzin otwarcia. Przypomnijmy, nasówka zabrała 3 psy, kilkanaście było odizolowanych.
4: Pierwszy etap się kończy, a zaczyna drugi. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa szykuje się do kontynuowania inwestycji. Rondo Barlineckie jest przejezdne, ale do końca września prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To droga rowerowa, chodniki, przygotowanie ziemi pod nasadzenia. Równocześnie zaczęły się przygotowania do budowy drugiego, dłuższego odcinka drogi. Wykonawca uzyskał pozwolenia, przewozi materiały budowlane, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
5: Uzyskana została decyzja z RIT i wykonawca przygotowuje się do przejęcia całego placu budowy celem rozpoczęcia robót. Planowane są w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
4: Do końca czerwca 2028 wybudowanych ma być 3,5 km drogi. Łączny koszt budowy tego odcinka wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy ulicy Mironickiej to 240 milionów złotych.
1: Widowisko teatralne, koncerty, wystawa i konferencja. Tak Gorzowska Biblioteka będzie świętować swoje 80-lecie. Jubileusz potrwa 3 dni od 8 do 10 września. Pierwszego dnia otwarcie wystawy i teatralne widowisko. Uroczyste obchody zaplanowano na 9 dzień września. Będą odznaczenia i dyplomy, potem konferencja dla bibliotekarzy z całej Polski, a na koniec recital poezji śpiewanej. Jubileuszowe obchody to okazja, żeby przypomnieć, jak wyglądały początki biblioteki w powojennym Gorzowie, a były skromne, mówi Sławomir Szenwald, dyrektor

0: Gorzowskiej Biblioteki.
1: Biblioteka obchodzi swoje 80-lecie, oczywiście nie pod tą nazwą. Istniała od roku 1946. Historia biblioteki jest nieco zawiła co do nazewnictwa i dat powstawania poszczególnych bibliotek gorzowskich, bo musiałbym precyzyjnie powiedzieć, że obchodzimy 80-lecie bibliotek w Gorzowie. Ponieważ tak naprawdę w 1946 roku jako pierwsza zaczęła działać powiatowa biblioteka w Gorzowie Wielkopolskim, za chwilę miejska, a potem długo, długo nic i w 1975 roku powstała wojewódzka biblioteka. W którymś momencie połączono wojewódzką bibliotekę z miejską imienia Zbigniewa Herberta i to imię zostało nadane najpóźniej w historii naszej biblioteki. Zatem tak to precyzyjnie wygląda. Muszę też powiedzieć, że książki w Gorzowie pojawiły się oczywiście wcześniej. Pojawiły się w roku 1945. Niemieckie książki z bibliotek, które tu istniały, zostały zabezpieczone, czyli mówiąc tak wprost, wywiezione z Gorzowa do większych ośrodków w celem zabezpieczenia ich wówczas i cenne starodruki, również średniowieczne, które dzisiaj możemy podziwiać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, znajdują się m.in. w Poznaniu, w takich ośrodkach jak Wrocław i oczywiście Warszawa, Biblioteka Narodowa. Natomiast my jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię 9 września na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który, wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek. Potem kilkaset, potem kilka tysięcy i dzisiaj możemy powiedzieć, że szacuję, że w Gorzowie ta liczba książek we wszystkich gorzowskich bibliotekach, łącznie z pedagogiczną, łącznie z akademicką, ze szkolnymi bibliotekami i jeszcze innymi bibliotekami fachowymi, na przykład biblioteką lekarską, zbliża się pewnie do 1 000 000 książek w bibliotekach gorzowskich. Ostrożnie powiedziałbym od 800 tysięcy, pewnie gdzieś nieco wzwyż. To można oczywiście tylko szacować. Przypomnę jeszcze tylko, że w roku 1945, zaraz po uruchomieniu pierwszej piekarni w kwietniu 1945 roku, powstaje w Gorzowie księgarnia na dzisiejszym wełnianym rynku z możliwością wypożyczania książek. Była to inicjatywa prywatna ówcześnie, która długo nie trwała niestety, bo władza raczej nie sprzyjała takim prywatnym inicjatywom, ale trzeba ten fakt podkreślić, że potrzeba książek, które zostały przywiezione tutaj w walizkach pionierów, bo nie inaczej, nie było tutaj żadnych, jak już wspomniałem, polskich tekstów, polskich książek w Gorzowie. Zatem ta historia książki z kolei zaczyna się w roku 1945, zaraz po piekarni i jest to jakby dowód na znane powiedzenie, że nie samym chlebem człowiek żyje zaraz po chlebie kulturą, książkami.
0: Udział w jubileuszowych wydarzeniach jest bezpłatny.
1: Jesteśmy biblioteką, która rozpoczęła od pierwszych 36 książek, ponieważ taką notatkę przedstawię na naszym spotkaniu jubileuszowym. Jest to taki dokument, który wypłynął niedawno i właśnie poświadcza, że biblioteka w roku 1946 rozpoczęła właśnie od tej liczby książek.
2: Gorzowskie kluby sportowe będą przekonywać, że warto u nich trenować. W sobotę odbędzie się sportowe pożegnanie wakacji. To już 12. edycja wydarzenia. Na gorzowskim Starym Rynku zaprezentuje się rekordowa liczba 40 klubów i organizacji. Mówi Halina Kunicka, organizatorka.
3: To są osoby, kluby, przedstawiciele, którzy również czują potrzebę, aby naszym mieszkańcom pokazać, przedstawić właśnie bardzo szeroką gamę dyscyplin sportowych, którą mamy tutaj w Gorzowie. Będą reprezentować się kluby, które przyjęły zaproszenie na sportowe pożegnanie wakacji. Każdy z klubów ma za zadanie przygotować atrakcje przed swoim stanowiskiem. Będą to atrakcje związane też z daną dyscypliną, ale też i nie. Będą instytucje, które już zapowiedziały bardzo fajne atrakcje, więc nie chciałabym wszystkiego zdradzać. Zachęcam naprawdę od godziny 13 do 17 na Starym Rynku przy scenie będzie się bardzo dużo działo. Będzie bardzo dużo występów na scenie, będzie się dużo działo przy stanowiskach. W tym roku mamy rekordową liczbę uczestników, bo będzie ponad 40. Zazwyczaj było to 30-35 stanowisk, natomiast teraz mamy ponad 40 stanowisk, z czego bardzo się cieszę osobiście, bo to jest też taki dzień pokazania rodzicom, dzieciom i młodzieży, kończąc wakacje, jak aktywnie można ten kolejny rok przepracować, przećwiczyć, popracować nad ciałem, zredukować stres, odprężyć się, a przy okazji może zdobywać jakieś osiągnięcia, wyniki. Będziemy mieć 3 kluby, które nie startowały, znaczy nie brały udziału jeszcze w naszym wydarzeniu i będą 2 kluby, które wróciły, można powiedzieć, z tych pierwszych edycji, ponieważ były różne uwarunkowania, że te terminy nie zawsze pasują. Natomiast cieszę się bardzo, że taką podstawą są kluby, które są od pierwszej edycji i widzę, jak pięknie się rozwijają też marketingowo, przyciągają zawodników. Dla mnie jest bardzo ważna też informacja zwrotna od klubów, że po takim wydarzeniu mają duże zainteresowanie i nowych kadetów do swoich dyscyplin sportowych. Jeszcze warto podkreślić, że każdego roku Stowarzyszenie Sportowe Gorzów wraz z partnerami przygotowuje atrakcyjne nagrody. Na loterię nagród będziemy w ciągu dnia, w tych godzin uczestnictwa będziemy rozdawać losy i będziemy w ciągu dnia robić takie przerwy na losowanie i dzieci i młodzież będą mogły dostać jeszcze prezenty.
2: Obok klubów swoje stanowiska będą miały służby mundurowe, między innymi strażacy, mówi Mateusz Markuszka z Gorzowskiej Straży Pożarnej.
4: Służby mundurowe właśnie ze względu na tą specyfikę pracy wymaga się od nich właśnie tej kondycji fizycznej, ale też psychicznej. Uczestnictwo tutaj w tym wydarzeniu będzie miało na celu na pewno przedstawienie dzieciom, młodzieży, a nawet dorosłym pracy strażaka, ale również uświadomienie i budowanie tej świadomości społecznej na temat różnego rodzaju zagrożeń, jeśli chodzi o zagrożenia właśnie związane z pożarami czy z innymi miejscowymi zagrożeniami. Dodatkowo tutaj będziemy przedstawiać namiot czy taką tematykę związaną z Akademią Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, gdzie również będziemy poruszać tematykę pierwszej pomocy, tematykę właśnie alarmowania, takiego bezpieczeństwa na wypadek jakichś konfliktów, zagrożeń. Nie braknie również atrakcji dla dzieci i młodzieży, które tak naprawdę uczą się przez zabawę, można powiedzieć. No i w taki sposób też będziemy chcieli właśnie takie to grono odbiorców edukować. Również oferujemy pokaz sprzętu, gdzie będzie uczestniczył tutaj zastęp ratowniczo-gaśniczy.
2: Sportowe pożegnanie wakacji w sobotę na Starym Rynku od 13 do 17.
0: Notorycznie ucieka Wam autobus lub tramwaj, długo czekacie na przystankach. Gorzowskie MZK prosi pasażerów o uwagi do rozkładu jazdy. Można zadzwonić lub wysłać maila. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie internetowej przewoźnika. Miejski Zakład Komunikacji będzie także sprawdzał, na których liniach jest największy tłok w czasie porannego i popołudniowego szczytu. Tam również mogą być wprowadzone zmiany. Przyszłoroczny nocny szlak kulinarny ponownie. W ostatni weekend sierpnia, poinformowali urzędnicy, będą nowości. Wszystkie punkty na szlaku zostaną oznakowane specjalnymi flagami. Powstanie także wirtualna mapa lokali. Wieczorno-nocne degustacje potraw w 60 lokalach w tym roku marchewkowych spodobały się mieszkańcom. Ze szczątkowych danych wynika, że wydano kilkanaście tysięcy potraw, a to oznacza, że zeszłoroczny rekord zostanie pobity. Wtedy wydano 21 tysięcy dań.
2: Przez Gorzów przejdzie 6 Marsz Równości. Znana jest trasa. W sobotę pojawią się utrudnienia dla kierowców. Uczestnicy wyruszą ze skweru przy Łaźni Miejskiej, dalej przez Drzmały, Dąbrowskiego, Chrobrego. Następnie Rondo Kosmirów Gdyńskich, Orląt Lwowskich, Sikorskiego, Warszawska i Drzymały. Wydarzenie startuje o 15. Przypomnijmy, w Gorzowie odbyło się 5 edycji Marszu Równości. Przerwa nastąpiła w trakcie COVID-u w latach 2020-2021. Organizatorem jest Tench Art. Każdy może się przyłączyć.
0: Poprzebijali piłkę nad siatką zawodnicy Kuprum Stironu po pierwszym zapoznawczym sparingu bez trenera, który ma obowiązki związane z reprezentacją Hiszpanii i Serbów, którzy szykują się do Mistrzostw Europy. Gorzowscy siatkarze rozegrali 4 sety z pierwszoligową ekipą z Poznania. Wynik nietypowy. 2-2. Z kolei piłkarze ręczni sparingowali w Wągrowcu z Nielbą i wygrali 39-30. A młodzi żużlowcy Stali Gorzów zajęli 3. miejsce w pierwszym finałowym turnieju drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Lublinie. A wynik mógł być jeszcze lepszy, gdyby nie problemy Igora Korduna i Kacpra Sobkowiaka. Stal zdobyła 29 punktów, Paluch i Kordun po 8, Hatłas 7, Sobkowiak 5 i Jabłoński 1. Wygrała Polonia Bydgoszcz przed Motorem Lublin.
2: Ostatnie siatkarskie emocje w podgorzowskim Nierzymiu. W sobotę na boisku przy jeziorze turniej siatkówki plażowej i 21. memoriał Marka Holawo. Będzie także rodzinny piknik. Wstęp jest wolny. Sportowe zakończenie lata organizuje gorzowski OSIR. Na najlepsze drużyny czekają atrakcyjne finansowe nagrody oraz upominki dla wszystkich uczestników.
5: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
2: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
6: Dużo pracy, to znaczy tak, praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale to ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi, i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem w takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak na ryneczku Jerzego Wąsa, daje świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie? Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy, po prostu powoli wracamy do normalnego toku.
2: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać. Właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi. Tam mamy ogromny wybór, bo są warzywa, owoce, różnego typu przetwory, sery, mięsiwa, bo jak ja tam byłam, chociaż powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza, bo wiadomo, praca od rana, to człowiek jakby nie ma możliwości. Ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać. Tutaj z asortymentem się nic nie zmienia. Jak już to możecie powiększać, rozumiem, te możliwości.
6: Tak, oczywiście mamy sezonowość tych produktów, tak jak pani redaktor zauważyła, ale na pewno bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak? Żeby to nie był ten ryneczek piątek, który jest największy, środa i poniedziałek, bo przecież cały czas mamy sobotę. W końcu ożyła sobota. W końcu widzimy tam rodziny, widzimy młodych ludzi, którzy w tygodniu po prostu pracują i nie mają czasu, żeby zrobić te zakupy. I nasi kupcy też to zauważyli. Soboty przez niektórych były czasami omijane jako dzień nieatrakcyjny handlowo, a w tym sezonie po prostu mamy w końcu w soboty ruch na ryneczku, no co nas bardzo cieszy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kupić można tam naprawdę wszystko. Jeszcze powiem o kwiatach, bo bardzo je lubię. No jak przychodzi piątek, to muszą być kwiaty z ryneczku na stole w domu, bo inaczej się nie da. Mamy rzeczywiście ten duży asortyment. Czy mamy jeszcze możliwości? Mamy oczywiście możliwości przede wszystkim na hurcie nocnym, bo to, czego zazwyczaj mieszkańcy nie widzą, to jest ten hurt, który odbywa się od drugiej w nocy. Mamy jeszcze 2-3 boksy, które moglibyśmy zagospodarować i przyjąć nowych dzierżawców. Natomiast myślę, że każdy, kto chce handlować, takie miejsce dla niego może nie na stałe, ale okazjonalnie do sprzedaży się znajdzie.
7: Super. Jeżeli właśnie słyszą nas chętni, którzy chcieliby pokazać swoje produkty, to jak najbardziej droga otwarta, można się kontaktować z naszym GRH. To teraz pani prezes do tej właśnie części trudniejszej, tej newralgicznej, właśnie majowy pożar, spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment, bo wiemy, że w lipcu tak, to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o was, bo wy też tam macie przecież swoje biura.
6: Tak, szanowni państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrana, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali. Już w tej chwili po zrobieniu projektu i jeśli wyłonimy projektanta tej rozbiórki, to powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
7: I na tak, mnóstwo dokumentów.
6: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, no ale no, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty. I w tej chwili będziemy, oprócz, rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy mieliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść, bo
7: a cały czy tak
6: czas...
7: wejdę w słowo, tak. Pani Prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, no rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić, właśnie jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie
6: dopiero
7: tam...
6: przy tych pracach. Proszę pamiętać, że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Nie, i stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przenosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
7: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie no, po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki, no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
6: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2. Uratowała nam nasze pomieszczenia, pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy. A to, że jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, też wszystkim innym służbom, tak naprawdę GRH straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. My, GRH, to nie tylko Ryneczek, to także Bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić, ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku, z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc robiliśmy to bardzo szybko.
7: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu. Poszły zapytania ofertowe właśnie o projektanta i to, ile to czasu czekacie na te odpowiedzi?
6: Dobrze, jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Teraz do 1 września powinniśmy dokonać wyboru projektanta. Ten projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak?
7: No
6: musimy
7: właśnie
6: wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Na podstawie właśnie wykonanego, ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to wiemy na pewno kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to
7: i
6: na
7: przetarg.
6: Pewno jest tak, jest przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny. Tak jak powiedziałam, termin mamy do sierpnia, ale chcielibyśmy ukończyć to, jeśli by się udało, w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy w tym czasie mieli czas na to, żeby porozmawiać wspólnie z większościowym właścicielem, a nim jest miasto Gorzów, co dalej z tym placem, bo to zostanie plac po hali numer 3, bo stanowisko spółki jest takie, że jak najszybciej powinniśmy przywrócić tam funkcje zarobkowe dla gorzowskiego rynku hurtowego i spółki, i ponieważ mamy też akcjonariuszy, to miasto nie jest jedynym akcjonariuszem, chociaż największym, ale też mamy akcjonariusze, to są przede wszystkim kupcy, tak, którzy tworzyli swego czasu, kiedy powstawał gorzowski rynek hurtowy, to oni byli i do dzisiaj są akcjonariuszami. Co bardzo, prawda, jest to akcjonariat bardzo rozproszony, ale z każdym głosem się liczymy w spółce akcyjnej, bo taką spółką jesteśmy i myślę, że tu wspólnie podejmiemy takie decyzje. Co dla nas znaczy utrata nie tylko majątku, ale to są też utraty przychodów, więc będziemy musieli podjąć decyzję, jak dalej zagospodarować to miejsce, aby to było miejsce, które będzie przynosiło przychody dla gorzowskiego rynku hurtowego, bo spółka co do zasady powinna się bilansować i zarabiać i być na plusie, i do tej pory tak było, więc chcielibyśmy, żeby ten rok na pewno przy utracie takich dochodów może być rokiem, gdzie możemy się liczyć ze stratą.
7: Ja tak wejdę w słowo, bo pamiętam, jak były rozmowy w okolicach po pożarze właśnie, że mniej więcej było, że to nawet 30%, czy to faktycznie tak, tej straty dochodów, to faktycznie tak oscyluje w tej granicy?
6: Strata, którą trzeba pamiętać, że mamy różne koszty i straty, tak? No, strata to jest wynikiem finansowym pomiędzy dochodami a kosztami, natomiast tutaj mówimy tak, o stracie z samego tytułu, że nie czerpiemy zysków z dzierżawy, a też należy pamiętać, że ta strata będzie występowała, bo na razie ponosimy cały czas koszty związane z likwidacją popożarową. W pierwszych już dniach, przypomnę, w pierwszych godzinach dostaliśmy nakaz o zabezpieczenie częściowe ściany, aby ta hala nie runęła na stację transformatorową, która tak naprawdę zabezpiecza w prąd całe centrum handlowe, nasze hale, wszystkich sąsiadów, więc to było najważniejsze, żebyśmy nie doprowadzili do takiej katastrofy. I to się na całe szczęście nie stało, zabezpieczyliśmy, ale już wtedy zaczynaliśmy ponosić pierwsze wydatki związane z właśnie zabezpieczeniem tej hali po pożarze. Następnie to do dzisiaj jest tam ta hala, jak Państwo widzicie, jest ogrodzona i jest ona monitorowana już co prawda teraz nie przez ochronę i fizyczną, ale też monitoring jest. Jest to ogrodzone, za to ogrodzenie też się płaci. Wyłączona jest przecież jedna z ulic i za zajęcie pasa drogowego cały czas płacimy, więc my dlatego robimy teraz takie szybkie działania, żeby jak najszybciej to rozebrać i żebyśmy już tych kosztów nie musieli ponosić w związku z tym.
7: Jaki to jest do tej pory, Pani Prezes, jakby mniej więcej, bo pewnie niedokładne, ale szacunek, ile do tej pory jakby wydaliście?
6: To znaczy tak, my jeszcze nie możemy mówić do końca o wszystkich kosztach. Pamiętajmy, że o budynku, o którym mówimy, hali numer 3, ta hala numer 3 była ubezpieczona. Więc te koszty, które my w tej chwili ponosimy, w całości wszystkie, nasza polisa była inaczej, nasza polisa zabezpieczała nas przed tego typu zdarzeniami, a więc większość kosztów, które ponieśliśmy, chociażby właśnie zabezpieczające te ściany, czy rozbiórkę dachu, która była, są to faktury wysłane do firmy ubezpieczeniowej w całości, więc będę mogła mówić, czy to był nasz koszt wówczas, kiedy firma na przykład nie będzie chciała pokryć tych faktur. Na tą chwilę nie mamy takich sygnałów. Wszystkie faktury zostały im wysłane. Nie pamiętam. Dobrze, już powiem. Tak. To będzie kwota przeszło 300 tysięcy, która do tej pory została tam wysłana. My mieliśmy ubezpieczenie na tej hali otworzeniowe. Bo to jest takie ważne słowo. Nie majątkowe, ale otworzeniowe. Na kwotę 6 milionów. Więc w tej chwili dla nas jest najważniejsze, kiedy nastąpi zakończenie spraw w prokuraturze, tak? Bo jak pamiętacie Państwo, tak, to nie było w sprawie przeciwko, tylko wyjaśnienie, co było przyczyną pożaru. I prokuratura i policja badały tą sprawę razem z biegłymi w tym zakresie od pożarnictwa. Jeśli będziemy już znali ten wynik, to będzie to jedna jakby z ważniejszych dokumentów, które przekażemy do ubezpieczyciela, tak? Co było przyczyną tego pożaru i wówczas rozpocznie się, myślę, już cała procedura wypłaty odszkodowania. My z tej strony wiemy, bo nie jest to moja pierwsza praca w spółce komunalnej, spółce publicznej i obojętnie oczywiście, gdzie się nie pracuje, czy jest to spółka prywatna, to każdy doskonale wie, że sprawa dokumentacji, przeglądów pożarowych, wszystkich, elektrycznych,
7: wszystkie wymogi,
6: tak, muszą być w zakładach pracy prowadzone terminowo, wzorowo. I to nie chodzi o to, że w wyniku takiego pożaru, żeby mieć dokumenty, żeby je pokazać, że to się robiło, ale to po prostu się robi dla siebie, tak? To, że ta hala spłonęła tylko trójka i ten ogień nie zajął na całe szczęście innych hali, to też było to, że te wszystkie systemy pożarowe, które tam były, te pootwierane klapy na dachu, gdzie niektórzy widzieli właśnie, że równo się pali i słupy ognia wychodziły, to było otwarcie się w sposób prawidłowy klap dymnych, kiedy ten dym po prostu tam powstał i one się otworzyły. Dzięki temu ten ogień poszedł do góry, a nie poszedł na te ściany. I my te dokumenty wszystkie przekazaliśmy bez zbędnej zwłoki dla policji, która w imieniu prokuratury to postępowanie przygotowawcze prowadziła. Także z naszej strony nie było żadnych ograniczeń. Wszystkie dokumenty prowadziliśmy. Na całe szczęście, kiedy mówię o tym archiwum, te dokumenty takie, które dotyczą przeglądów technicznych, były w tej części budynku w biurach działu technicznego.
7: Tak,
6: bo one są pod ręką, bo one zawsze są.
7: Gdyby coś trzeba było sprawdzić, czy ewentualnie gdzieś właśnie.
6: W archiwach raczej były dokumenty, tak jak mówi nazwa archiwy, archiwalne, więc te, które są na bieżąco potrzebne do obsługi spółki, na całe szczęście były w tych naszych pomieszczeniach, które nie uległy pożarowi.
7: Tak zapytam, bo człowiek nie na wszystkim się zna, jest laikiem, czy to odszkodowanie, ta odtworzeniowa suma, czy ona też może pokryć, właśnie rozbiórkę i tak dalej, czy to muszą być zupełnie inne źródła pochodzenia pieniędzy?
6: Na te pytania w tej chwili nie odpowiem. Na pewno te pierwsze działania popożarowe można było z tego pokryć. Natomiast jeśli chodzi o rozbiórkę, to nasza spółka posiada też własne środki finansowe. Mieliśmy i mamy cały czas swoje własne środki złożone na lokatach. I z tych środków zabezpieczymy, na pewno nam to starczy na rozbiórkę. Natomiast jeśli w przyszłości będziemy mówili o budowie, to na pewno te pieniądze, które przyjdą z odszkodowania, będą w całości przeznaczone na odbudowę, czy też postawienie czegoś nowego, w jakiej funkcji, z jakim tym, to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, bo żeby rozmawiać o tym, co tam chcemy, musimy przede wszystkim wiedzieć, czy mamy na to środki finansowe, tak? Stąd też tych parę miesięcy, kiedy będą trwały te sprawy rozbiórkowe, to będzie ten czas, że będziemy już znali odpowiedź od ubezpieczyciela, więc będziemy wiedzieli, na jakie środki finansowe możemy liczyć z ubezpieczenia. Będziemy mogli też poszukać środków na zewnątrz, jeśli będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić, czy chcemy dalej pełnić tą główną naszą rolę, a więc być na, wynajmować pomieszczenia i mieć tą funkcję komercyjną. Myślę, że to potrafimy robić najlepiej, ale pytanie, co będziemy tam dalej chcieli, tak?
7: Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
5: Dyskusje nad Wartą w radiu Vox FM Gorzów.
8: Visita Harry Venta, nu spela lite Dota.
9: I feel you, man.
8: Visita Harry Venta, nu spela lite Dota.
9: I feel you, man.

0: ulicy Linka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Reklama.

0: Ja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery z Onda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery z Onda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisują. Zdecydowali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy

0: Ósma runda.
1: Kłaniam się, panie marszałku. Od razu pytanie. Afera Zonda Krypto według pana jest aferą Tuska? Taki zarzut podnosi opozycja.
2: To jest afera prawicy i afera prokuratury.
1: Czesław Czarnek mówi o tym, że będą rozliczać was, jak dojdą do władzy. Obawia się pan tego?
2: Nie obawiam się absolutnie Przemysława Czarnka. On musi rozliczyć najpierw siebie.
1: A komisja zaufania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Zonda Krypto, tak czy nie?
2: Absolutnie nie, dlatego że jedna i druga komisja, którą proponują pisowcy i ci starzy licinowi, jest po to, żeby mieli wgląd do dokumentów śledztwa.
1: Czy rząd mógł inaczej przygotować ustawę w sprawie Zonda Krypto, w sprawie kryptowalut?
2: Oczywiście, że zawsze można inaczej.
1: No i co, wtedy prezydent nie zawetowałby jej?
2: Wtedy podejrzewam, że można byłoby się dogadać.
1: A teraz dogada się prezydent z premierem? Prezydent wysłucha tego apelu Donalda Tuska?
2: Po nieodrzuconym wecie w piątek pewnie będą musieli usiąść i porozmawiać.
1: Panie marszałku, program CPN zakończony z dużymi emocjami na stacjach benzynowych, co obserwowaliśmy. Kolejki w ostatnim dniu się ustawiały. Powinien być jakiś dodatkowy program, żeby ułatwić ludziom tańsze tankowanie?
2: Tak, powinien być, ale za pieniądze koncernów. Niestety pan prezydent to uniemożliwił swoim wetem czy przesłaniem tego projektu, tej ustawy przyjętej przez Sejm do nieistniejącego Trybunału Konstytucyjnego, więc jak nie ma pieniędzy, no to trudno kolejny raz drenować pieniądze wszystkich podatników po to, żeby ci, co jeżdżą samochodami, i to głównie prywatnymi, mieli z tego korzyścić.
1: Wyjdziecie państwo z jakąś inicjatywą w tym kierunku?
2: Zobaczymy. Myślę, że też warto przypomnieć, że obecnie mamy sytuację, gdzie ceny paliwa w porównaniu do średniej krajowej, czyli płacy minimalnej z 2022 roku, są jeszcze o 30% niższe niż były.
1: Minister klimatu i środowiska, do natychmiastowej zmiany?
2: Zostawmy to na dłuższą część rozmowy.
1: Dobrze, wrócimy do tego na pewno, bo mam tutaj kilka nawiązań do pańskich wywiadów jeszcze z wiosny. Wracając do krajowej polityki, współpraca z Mateuszem Morawieckim, z Rozwojem Plus i PSL-em jest możliwa?
2: Panie rektorze, w polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast problem polega na tym, że dzisiaj Mateusz Morawiecki nie musi się obawiać koalicji rządzącej, on najbardziej się obawia swoich. Przecież 6 lat jako premier firmował tamten rząd, 2 lata wcześniej jako minister i wicepremier, a dziś udaje, że 8 lat nie rządził.
1: Błąd Donalda Tuska, błąd obecnego rządu, który PSL mógłby wytknąć jako koalicjant?
2: O, panie redaktorze, powiem szczerze, od wytykania błędów jest opozycja. No ja czasami robię za takiego wytykającego błędy, ale powiem szczerze, że za dużo by ich było, żeby o nich mówić publicznie.
1: Marek Sawicki, marszałek senior z PSL-u, dziś gościem ósmej rundy i porannego ringu. Kłaniamy się widzom, którzy oglądają nas i słuchają w internecie. Panie marszałku, poruszyliśmy kwestię w naszej krótkiej rozmowie ministry klimatu i środowiska. Powiedział pan, że to jest pan, na tyle długi wątek.
2: Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ważniejsza jest kwestia Zonda Krypto, dlatego że w mojej ocenie o tej sprawie mówimy od tyłu.
1: Wrócimy do Zondy Krypto, tak, oczywiście, tylko zakończmy ten jeden wątek, bo tutaj naprawdę dużo emocji było wcześniej. Jest do natychmiastowej zmiany Paulina Henning-Kloska?
2: Uważam, że tak, nadal powinna być odwołana. Kwestia nierozwiązana ministra Dorożały, jednego z większych szkodników w tym rządzie w zakresie i leśnictwa, i ochrony środowiska, i łowiectwa, to jest to, co panią minister Henning-Kloskę niestety dyskredytuje. I albo pani Henning-Kloska pozbędzie się pana Dorożały, albo po prostu niech sama złoży dymisję.
1: To teraz wracamy, panie marszałku, do tego podwórka krajowego, politycznego, które najbardziej teraz emocjonuje polityków, wyborców, odbiorców, czyli właśnie Zonda Krypto, afera związana z kryptowalutami. Sam pan chciał ten wątek przed sekundą poruszyć. No więc właśnie, pytanie. Ja pytałem o to pana wcześniej, co rząd mógł zrobić, jak przygotować mógł tę ustawę, którą ostatecznie zawetował prezydent, żeby tego weta nie było. Pan mówi, że zawsze można było coś innego zrobić, więc no właśnie, pytanie.
2: Zawsze można lepiej, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o całą sprawę Zonda Krypto, to nie jest to sprawa nowa, bo jeśli już w 2008 roku KNF sygnalizował i także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że tam mamy do czynienia z nieprawidłowościami i prokuratura kilka postępowań umarzała, a sprawy toczą się, przypomnę, 2018, mamy 2026, czyli prokuratura zajmowała się tą sprawą co najmniej 8 lat. 3 prokuratorów generalnych w tym pierwszy z nich na swoją fundację od tej firmy, od tej piramidy dostaje pieniądze. Drugi, Bodnar, niewiele w tej sprawie robi, bo prokuratorzy prowadzący śledztwo, jak dzisiaj informuje nas minister Żurek, praktycznie nie robili nic.
1: A to nie było tak,
2: niejako chronili tę firmę. I teraz mamy sytuację, kiedy wchodzi Roman Giertych i wszyscy, że tak powiem, spuszczają na niego psy, a być może właśnie to jego wejście spowodowało, że Kral, zdając sobie sprawę, że kończy się parasol ochronny prokuratury, zaczyna bronić własnego majątku i własnej pozycji.
1: Bo pan mówi, od 2008 roku to się działa, to nie było
2: 18.
1: tak, że... 18. Nie było tak, że władza miała związane ręce, bo o tym mówił poprzedni nasz gość dzisiaj, że przecież kapitał cały tych firm był osadzony w Estonii, prawda? Poza polskim prawem.
2: I tutaj mój kolega z okręgu Mulawa kłamie, bo w 2014 roku, kiedy ta firma powstawała, Bitway, była w Polsce. To dopiero później, jak zaczęła jej prokuratura dreptać po piętach, przeniosła się gdzieś, w dziwny sposób zaginął. I do tej pory prokuratura nie potrafiła to wyjaśnić. Założyciel Bitbeja, pan Suszko. I następnie mamy sytuację, w której pan Kral, jego mecenas, przejmuje cały biznes i przenosi do Estonii, żeby polskie służby nie zajmowały się dalszym sprawdzaniem, co się dzieje z pieniędzmi inwestorów.
1: A pan Suszek znika bez śladu.
2: A pan Suszek znika bez śladu i niech pan zwróci uwagę, że przez 8 lat sprawą zajmuje się prokuratura i niczego nie wyjaśnia. Od kilku lat nie ma pana Suszka i ta prokuratura jest bezczynna. Mało tego, można zapytać, czy ta prokuratura nie chroniła.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że pan zmierza do tego, że państwa poprzednicy, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, jakiś parasol ochronny roztoczył nad tą
2: ekipą? Ale to nie poprzednicy, panie redaktorze, to nie tylko kwestia poprzedników, bo również kwestia poprzedniego prokuratora, no pokazuje, że nie miał wpływu na działania prokuratorów niższego szczebla. Prokurator generalny był bezwolny, a oni robili, co chcieli. Dopiero upór Żurka sprawia, że łączą dwa śledztwa, przenoszą do prokuratury zamiejscowej do Katowic i coś zaczyna się dziać. I teraz co ja chcę wiedzieć w tej całej aferze? Ilu polityków, nie pytam jakiej opcji, ilu polityków inwestowało na giełdzie Zonda Krypto? I ilu polityków, i też chciałbym wiedzieć, jakie kwoty, wycofało, podobnie tak jak zrobił pan Piesiewicz, przed upadkiem tej giełdy? Ilu polityków uratowało swoje pieniądze? I ta lista tych polityków powinna być listą jawną.
1: No, śledczy pewnie powiedzą panu, że to jest tajemnica postępowania i koniec.
2: Tajemnica postępowania na etapie, kiedy to postępowanie się toczy, ale kiedy będą już akty oskarżenia i sprawa trafi do sądu, to ta tajemniczość może być zniesiona.
1: I co, ta lista, myśli pan, pogrzebałaby opozycję, a może...
2: Ja nie wiem, czy opozycję, czy koalicję, bo... Patrząc na to, jak sprytnie działał pan Kral, to on dokładnie lokował swoje pieniądze i wsparcie w różnych miejscach. No jeśli Juventus finansował, jeśli PKO w takim wielkim zakresie finansował, po co mu to było? To było mu potrzebne po to, żeby świadomie przygotowaną piramidę uwiarygadniać instytucjami i postaciami, naprawdę mającymi autorytet publiczny. Stąd też zwykły inwestor, gdzieś tam powiedzmy 50, 60, 100 tysięcy złotych, no jak widział, że mamy PKO, Zonda Krypto imię Jana Pawła II, to dla niego to są symbole święte. Jeśli Juventus finansuje, no to jednak to jest klub o renomie światowej. Jeśli inwestuje w polskie kluby sportowe i w polskie związki sportowe, no to chyba jakieś służby są, które sprawdzają, czy to są pieniądze czyste, czy to są pieniądze udawane. Więc naprawdę
1: Panie marszałku,
2: jest wiele pytań i powiem szczerze, że jak do tej pory miałem krytyczną ocenę ministra Żurka, bo patrzę na tych ministrów sprawiedliwości przez ostatnie 10 lat co najmniej, czy 12, to w tej chwili zaczynam nabierać szacunku, bo niezależnie od tego, jakich metod użyję, ale jeśli odkryje cały mechanizm budowania tej piramidy, bo trzy piramidy
1: połączył
2: w Polsce,
1: dwa śledztwa, to już pan mówił.
2: Trzy piramidy w Polsce, panie redaktorze, mają wspólny mianownik. Trzy piramidy finansowe. Począwszy od skoków i skoków Wołomin, gdzie w tej chwili są już pierwsze wyroki sądów.
1: Amber Gold?
2: Poprzez... Nie, Amber Gold to jest Pliszcz. Tam było 800 czy tam 900 milionów. Getin Bank, 3,5 miliarda. Ludzie stracili. I teraz mamy Zonda Krypto. Tam nie jest 300 milionów. Bo z tych prawie 40 tysięcy inwestorów, tylko 3,5 na tę kwotę 300 milionów zgłosiło swoje roszczenia.
1: No tak, na razie prokuratura mówi o 3,5 tysiąca poszkodowanych.
2: Czyli to jest 10%, panie redaktorze.
1: Panie marszałku, opozycja...
2: Czyli tam może być znów czym i co je łączy wszystkie? To,
1: wrócimy do tego za chwilę, bo posłuchajmy PiS, teraz ważnej wypowiedzi.
2: Ale jedna rzecz.
1: Opozycja grzmi...
2: PiS uporczywie chronił te instytucje, te piramidy finansowe przed nadzorem KNF-u. Dlaczego?
1: Ale... Opozycja odbija piłkę. Pan wywołał na tapetę Prawo i Sprawiedliwość i do tej wypowiedzi wczorajszej Przemysława Czarnka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, chce się właśnie odwołać, bo Przemysław Czarnek mówi, rozliczymy
2: was. Słuchajmy. Jakiego kandydata?
0: Szanowni Państwo, drogi rządzie, tych wakacji Polacy wam nie zapomną. Nie dość, że złupiliście ich na stacjach benzynowych, kazaliście płacić najdroższe ceny paliwa w historii. Nie dość, że oszukaliście rolników, kazaliście im tankować najdroższą w historii ropę, olej napędowy. Nie dość, że ich oszukaliście, że próbujecie zwiększyć dopłaty z akcyzy ze złotych 48 do 2 zł. Nie dość, że dalej wyrzucaliście ludzi z kolejek w szpitalach i zamykaliście oddziały, a Kacprzyk dalej nie jest przesłuchany, to próbowaliście to wszystko jeszcze przykryć jakąś skręconą waszą aferą. Tylko, że skompromitowała się ta afera szybciej niż myśleliście. Oto najpierw dwie redakcje zaczęły się kłócić między sobą, która bardziej blefuje, czyli fałszuje, a później jeden gość z Platformy broni, drugi gość z Platformy oskarża i mówią, że to nasza afera. My was rozliczymy. Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na milion złotych? Żądamy komisji zaufania publicznego.
1: No i jak, panie marszałku, jak pan uważa, będziecie rozliczeni?
2: Powiem szczerze, że pan Czarnek mówi o kompromitacji, ale własnej. Pan Czarnek z każdym swoim wystąpieniem kompromituje się jako profesor codziennie. I powiem, od samego początku mówiłem, nie jest to żaden kandydat na premiera, jest to zderzak, który zostanie bardzo szybko wymieniony, kiedy przyjdzie prawdziwa kampania. Potencjalnymi kandydatami na premiera, gdyby zmienił się układ sił politycznych, nie jest żaden Czarnek, nie jest żaden Morawiecki, jest pan Bogucki, a kandydatem na ministra spraw zagranicznych jest pan Przydacz. Cała kampania polityczna ostatniego roku pana prezydenta jest skierowana przez tych dwóch panów i to nie prezydent zarządza swoim pałacem i podejmuje decyzje. To oni przygotowują panu prezydentowi decyzje pod układ przyszłego rządu.
1: Ale pan mówi o Przemysławie Czarnku, zderzak, który zostanie wymieniony na ostatniej prostej kampanii.
2: Dlatego, że zbyt
1: ale o Karolu Nawrockim też tak mówiono przed wyborami prezydenckimi.
2: Zbyt często się kompromituje pan profesor i wiele jego wypowiedzi nie przystoi dla profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jeśli ta nienawiść, która płynie z jego wystąpień, to gloryfikowanie brunatnienia Polski będzie dalej kontynuowane, to powiem szczerze, że tak naprawdę Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powinien się tym zająć.
1: Ale co do jednego chyba się pan zgodzi. Kacprzyk ze Szpitala Południowego w Warszawie nie został jeszcze przesłuchany.
2: Ale panie redaktorze, w odróżnieniu do PiS-u, tam toczy się postępowanie prokuratorskie i ja jestem przekonany, że na końcu tego postępowania pan Kacprzyk także zostanie przesłuchany. Jeśli ruszamy kwestię Szpitala Południowego, to kamyczek do ogródka także mojej koalicji. To, co zaproponowała pani minister Grenda Sobierajska z panem premierem Tuskiem w zakresie naprawy służby zdrowia, niczego nie zmienia.
1: A co PSL zrobiłby inaczej?
2: To doprowadzi do zawału szpitali powiatowych na przełomie marca, kwietnia przyszłego roku. W Sejmie jest po pierwszym czytaniu projekt ustawy naprawczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli my dzisiaj nie zaplanujemy usług szpitalnych dla struktury demograficznej społeczeństwa polskiego 30-paromilionowej, a nie 45, jak była planowana 20 lat temu, bo na tej strukturze się opieramy, to żadne pieniądze i żadne zwiększanie składek i żadne dofinansowanie dodatkowe 16-18 miliardów z budżetu państwa nie załata tej dziury. Trzeba najpierw usuwać przyczyny. Nie może być tak, że w regionie, gdzie jest 6-8 szpitali w dawnym województwie, szpitale są oddalone od siebie o 15-30 kilometrów i w każdym z tych szpitali jest po 8, 10, 15 oddziałów. 50 tysięcy mieszkańców, 300 łóżek.
1: I myśli pan, że to jest jedyny problem, który...
2: To jest najważniejszy...
1: denerwuje pacjentów?
2: To jest najważniejszy punkt startu. Trzeba ustalić w regionie usługi medyczne pod potrzeby pacjentów, ich struktury i potrzeb, a nie pod potrzeby personelu szpitali i starostów.
1: Ale to, panie
2: jeśli tego się nie zorganizuje na bazie albo szpitala wojewódzkiego dawnego, czyli tych 49 województw, a może 50. Te szpitale wiodące, które się ukształtowały w ostatnich 20 latach, mogą być właśnie szpitalami wiodącymi, prowadzącymi gospodarkę, że tak powiem, projektową w zakresie usług medycznych dla 60 szpitali.
1: Mam wrażenie, panie marszałku, że tę listę potrzeb pacjentów to moglibyśmy tutaj opracować teraz, jak we dwóch siedzimy.
2: Ale
1: i przede wszystkim na pierwszym miejscu będzie zmniejszenie kolejek do badań, do diagnostyki.
2: Ale nie zmniejszy pan kolejek, kiedy ma pan lekarzy rozrzuconych po kilka godzin w różnych szpitalach i spędzających więcej czasu w samochodach, przejeżdżając z dyżuru na dyżur w określonych różnych miejscach, bo lepiej ukształtować te miejsca na wysokim poziomie. Tak jak mówię, jeśli są trzy szpitale w odległości 30 km, to jeden powinien mieć jeden oddział wyspecjalizowany, drugi, trzeci. I wtedy ci specjaliści nie jeżdżą, nie krążą z walizkami i ze swoimi przyrządami medycznymi, tylko pracują w danym miejscu. No przecież my dzisiaj mamy najlepiej wyposażone w sprzęt techniczny szpitale powiatowe, tylko że ten sprzęt zamiast pracować 24 godziny na dobę i świadczyć usługi pacjentom i badać ich, to ten sprzęt stoi, bo nie ma komu go obsługiwać. Często nie rozpakowany w magazynie.
1: Czyli tak, pytałem o minister klimatu i środowiska, tu już stanowisko znamy, do zmiany. Zarząd resortu zdrowia?
2: No,
1: retorycznie właściwie pytam.
2: Powiem szczerze, mieliśmy na tym posiedzeniu rozpatrywać ustawę naprawczą pani Sobierajskiej-Grendy, którą bardzo mocno wspierał pan premier. Nie ma jej, bo znów środowiska medyczne w konsultacjach społecznych zarzuciły panią minister taką ilością uwag, że nie jest w stanie ich przepracować. Nie wiem, czy we wrześniu je przepracuje. Miała ze mną konsultacje jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Nawet przychylnie spojrzała na ten nasz projekt. Pierwsze czytanie się odbyło. Czekam, będę dzisiaj pytał na klubie, bo o 12 ten klub mamy ponownie. Będę pytał, co robi Komisja Zdrowia w sprawie naszego projektu.
1: No właśnie, jak pan uważa, PSL jest dalej takim pełnoprawnym koalicjantem koalicji rządzącej? Czy pan o tym też mówił niedawno w jednym wywiadzie, że pan apelował do premiera Tuska, żeby tak nie dojeżdżał, to jest cytat,
2: ale
1: mniejszych koalicjantów?
2: Ja chcę panu powiedzieć, że ja mam wrażenie, że nie jest pełnoprawnym, jest pierwszoprawnym partnerem, bo...
1: Ale państwa projekt został odłożony do szuflady.
2: Bo akurat nie jest z obszaru, że tak powiem, działania naszych ministrów. Pan premier ma coś takiego, że akceptuje projekty własnego autorstwa, własnego środowiska politycznego. Natomiast jeśli są dobre projekty środowisk koalicyjnych, to muszą, tak powiem, dojrzeć i przekonać pana premiera. Ale jest inna rzecz. My odpowiadamy za najważniejsze resorty w tym rządzie. Obrona narodowa, infrastruktura, energetyka, rolnictwo. To są naprawdę cztery najważniejsze resorty i powiem szczerze, że jestem dumny ze swoich ministrów, bo oni rzeczywiście wiele rzeczy robią, trochę mniej umieją je sprzedać.
1: Panie marszałku, wobec tego porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie narodowym, bo pan mówi, że jeden z tych głównych resortów siłowych, czyli MON, w państwa rękach, Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu może niekoniecznie MON ma, że tak powiem, główne narzędzie, ale bardziej resort spraw wewnętrznych. Chodzi mi o służby, o wykrywanie śladów aktów dywersji, o których mówił pan premier, że te tropy prowadzą za wschodnią granicę. Pytałem o to naszego poprzedniego gościa, zapytam też pana. Co jeśli potwierdzi się, jeżeli służby udowodnią, że to rzeczywiście działania inspirowane z Moskwy, jak powinna zareagować dyplomacja?
2: Ale mówi pan o sprawie Zonda Krypto?
1: Nie, nie.

0: Pewne rzeczy można uprzedzać. I to, co jest dzisiaj najistotniejsze, o czym mówił także minister spraw wewnętrznych, no dzisiaj musi być jednak skoordynowany z Ministerstwem Obrony Narodowej system nie tylko ochrony infrastruktury krytycznej, o czym także wielokrotnie mówił minister Klimczak, ale także ochrona zakładów wytwórczych, które dostały duże kontrakty z sejfu z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonywanie sprzętu dla wojska. To nie może być tak, że nagle jakaś partia sprzętu zostanie zbudowana, czy jest na etapie zaawansowanym i przychodzi jakiś gościu z plecakiem, przeskakuje przez płot i podpala to, czy wysadza w powietrze. No, takie rzeczy zdarzać się nie mogły i dlatego, jeśli są kontrakty z firmami prywatnymi, to parasol ochronny nad tymi firmami musi sprawować także wywiad.
1: Panie marszałku, a widział pan tę wypowiedź niedawną w telewizji Polsat jednego z generałów, który powiedział, że szczerze, nie ma ochrony przeciwlotniczej.
0: Powiem panu szczerze, ja to nawet oglądałem i trochę mnie martwi, że mamy czas, kiedy generałowie przez 2,5 roku nic nie mówią, przygotowują sejf i przygotowują cały system zakupów dla wojska, a teraz nagle, jak czują, że zbliża się koniec kadencji, pozycjonują się i zaczynają narzekać. No tak zawsze było w wojsku, tak zawsze było we wszystkich instytucjach podporządkowanych państwu, że jak dochodziliśmy do wyborów, to różni tak zwani mędrcy pojawiali się i mówili, że mają prawdy objawione. Więc jak generał to widział, to pytam, ile meldunków w tej sprawie złożył? Ile razy odezwał się do sztabu generalnego, że to wymaga poprawy? Jeśli takie meldunki składał, to szapopa, panie generale, ale jeśli pan tego nie składał, a wychodził pan do mediów i pan mówi, że coś się panu nie podoba, to niech pan najpierw powie to swoim.
1: Panie marszałku, ale doskonale pan wie, że przecież w armii jest ten szczebel bardzo, że tak powiem, zaawansowany, w związku z czym, jeżeli taki człowiek nie składa bezpośrednio meldunku, to być może nie robi tego, bo jeszcze ma nad sobą kogoś, kto kontaktuje się ze szczeblem politycznym, który ostatecznie i tak
0: ma obowiązek zgłoszenia tego. Jeśli nie zostaje po tym śladu, to znaczy, że tego nie było. Ma obowiązek, bo inaczej, no, doskonale wiemy, jak w każdej firmie, jak w każdym zakładzie. Ja byłem przecież też 6 lat wójtem. No jak ci radni nie przyniosą informacji czy urzędnicy, to nie wszystko jesteś w stanie sam zobaczyć. W związku z tym po to są te różne poziomy i różne szczeble decyzyjne, zarządzania i informowania, żeby ta informacja przepływała, żeby... A jeśli się ten generał boi, no to niech się zwolni z wojska. Generał nie może się bać wyrażać swojego poglądu swoim przełożonym.
1: Zostawmy te kwestie, panie marszałku.
0: Nie mówimy to o poruczniku, nie mówimy to o chorążu, mówimy to o generale.
1: I może dlatego pozwolił się na taką szczerość w telewizji na żywo.
0: Darzył się.
1: Panie marszałku, wróćmy jeszcze na chwilę do paliw. Rolnictwo, pana podwórko, pan był niegdyś szefem resortu rolnictwa, więc wrócę do tego pytania o CPN, o ceny paliw. Pod kątem rolników, olej napędowy, o tym też mówił Przemysław Czarnek w tej wypowiedzi, którą cytowaliśmy, mogą dobić osoby, które pracują w polu. Prace jesienne po żniwach już ruszyły na dobre. Pan mówi, że rozważacie jakieś scenariusze, jest opcja jakiejś pomocy. Co to może być?
0: Otóż, panie redaktorze, powiedzmy jasno, że jeśli chodzi o rolnictwo, to rzeczywiście w stosunku do wartości produktów przednich sprzedawanych w tej chwili jest sytuacja jeszcze słaba, zła. Ale ceny zboża, ceny kukurydzy, ceny już także wieprzowiny, mleka zaczynają rosnąć. Więc mam nadzieję, że z końcem roku, na przełomie roku, te dochody rolników zdecydowanie poprawią się. Natomiast rolnicy też niech nie zapominają. My też jako rolnicy nie możemy ciągle upominać się o kolejne daniny od państwa, bo mamy zwrot akcyzy za paliwo, za olej napędowy 1,48 zł. Ci, co są na rozliczeniu VAT, mają zwrot VAT-u. Więc to paliwo, ten olej napędowy nie jest po 8 zł dla rolnika, tylko gdzieś w granicach 5 zł. Więc to jest nie, przecież zwykły kierowca jeżdżący, czy powiedzmy ktokolwiek inny, no, z takich przywilejów nie korzysta. Więc to nie jest tak, że rolnicy nie mają pomocy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiedział, że zwrot akcyzy będzie nie 1,48 zł, a 2 zł. No więc znowu kolejne ponad 50 groszy mamy w kieszeni rolników. Będą zwroty nawozów. Mówił o tym także wczoraj na rozpoczęciu obrad

0: Stefan Krajewski, no, ceny nawozów w 2022 roku były o ponad 30% wyższe niż w tej chwili. Ceny paliwa w stosunku do średniej krajowej czy minimalnej płacy były znów też co najmniej 30% wyższe. I wtedy jakoś PiS nie reagował. Wtedy się nie troszczył rolników, wtedy nie płakał. Jak otwierał wpływ niekontrolowany ukraińskiego zboża i produktów spożywczych na rynek polski, to też nie widział przeszkód, a wychodził Kowalczyk i tłumaczył, że to będzie tylko tranzyt i polskiemu rolnictwu nie zaszkodzi. Mało namawiał do niesprzedawania pszenicy, bo pójdzie w górę, co było totalną nieprawdą.
1: Gdyby na jego miejscu był Marek Sawicki, zamknąłby ten korytarz.
0: I jest zamknięty. I teraz, kiedy Unia Europejska chciała ten korytarz ponownie otworzyć, to Stefan Krajewski w ramach konsultacji z rządem i z Brukselą powiedział, nie, nie ma takiej przestrzeni. Bałkany, Rumunia, Bułgaria otworzyły korytarze transportowe dla Ukrainy, Polska nie.
1: Panie marszałku, na koniec jeszcze kwestia ważna z krajowego podwórka, z krajowej sceny politycznej. Liczba wicemarszałków w Sejmie. Do tej kwestii odnosił się wczoraj marszałek Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
2: Sobie powiem szczerze, nie wyobrażam prezydium Sejmu, które będzie się zmieniało jego liczebność w zależności od tego, czy jakaś partia się pokłóci ze sobą, czy jakaś partia się nie pokłóci, bez względu na to, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, czy inne struktury. Po prostu taka jest sytuacja. Gdzieś musi być stabilność. Takie mam stanowisko.
1: Panie marszałku, mamy wysyp marszałków? W jaką stronę powinno to iść?
0: Nie mamy i nie będziemy mieli. Tradycja uświęcona w Sejmie. Liczba marszałków kształtuje się po wyborach parlamentarnych i to kształtują wyborcy. I kluby parlamentarne, które rozpoczynają swoją działalność w dniu rozpoczęcia obrad Sejmu, pierwszych obrad Sejmu, mają prawo do wicemarszałka. Nam tylko raz PiS odmówił tego, mimo że mieliśmy klub 16-osobowy. PSL został pozbawiony wicemarszałka. PiS jakby o tym nie pamięta. Natomiast w tej chwili to jest sprawa między PiS-em a Rozwojem Plus.
1: No właśnie, bo Marcin Horała będzie kandydatem i teraz to jest cios dla Jarosława Kaczyńskiego.
0: To jest sprawa między nimi, ale mało tego, niech oni także rozmawiają z koalicją. Bo ja nie wiem, jak się posłowie koalicji zachowają w sprawie tego wyboru, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest konflikt tylko wicemarszałków. To jest zmiana także członków komisji poszczególnych. No i mamy sytuację, w której jest wielki spór między PiS-em a Rozwojem Plus, którzy posłowie gdzie mają się poprzesuwać, no bo w niektórym jest nadmiar ludzi z PiS-u, w niektórych komisjach z parytetu matematycznego jest nadmiar ludzi z Rozwoju Plus, więc to tu muszą sobie to uregulować, muszą sobie to poukładać. I teraz ja jasno zwróciłem uwagę nawet na konwencie seniorów panu marszałkowi Czarzastemu, że jeśli jedna czy druga strona nie zwolni nadmiarowych miejsc, to nie ma potrzeby, żebyśmy zmieniali skład osobowy komisji. Niech oni między sobą się dogadają. Skoro zdecydowali się na ten wewnętrzny konflikt, pytanie, czy udawany, czy nieudawany, na to odpowiedzi nie znam, no to niech sobie ten problem rozwiązują między sobą i niech nie włączają w to dzisiaj większości parlamentarnej.
1: Marek Sawicki był państwa i moim gościem, marszałek senior, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu.
0: Miłego dnia.
1: Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1, niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy.